0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
2: I z duchem twoim.
0: W liturgii Kościoła przeżywamy dziś uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tej mszy świętej miłosierdziu Bożemu będziemy powierzać zmarłą Urszulę Smołowik, wypraszając dla niej dar życia wiecznego w Królestwie Niebieskim. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie złożyć najświętszą ofiarę. Panie Jezu, Twoje serce zostało przebite włócznią z miłości do nas, zmiłuj się nad nami. Chryste, z Twego otwartego boku wzięły początek sakramenty Kościoła, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, w Twoim sercu jest źródło życia oraz pociechy i wszelkiej łaski, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, oddajemy cześć sercu umiłowanego Syna Twojego i wysławiamy wielkie dary Jego miłości. Spraw, abyśmy z tego źródła Bożej dobroci otrzymali obfite łaski. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz mówił do ludu: Ty jesteś narodem poświęconym Panu, Bogu Twojemu. Ciebie wybrał Pan Bóg, byś spośród wszystkich narodów, które są na powierzchni ziemi, był ludem będącym Jego szczególną własnością. Pan wybrał was i znalazł upodobanie w was nie dlatego, że liczebnie przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym, lecz ponieważ Pan was umiłował i chce dochować przysięgi danej waszym przodkom. Wyprowadził was mocną ręką i wybawił was z domu niewoli, z ręki faraona, króla egipskiego. Uznaj więc, że Pan Bóg twój jest Bogiem, Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość do tysiącznego pokolenia względem tych, którzy Go miłują i strzegą Jego praw, lecz który odpłaca każdemu z tych, co Go nienawidzą, niszcząc ich. Nie pozostawia bezkarnie tego, kto go nienawidzi, odpłacając jemu samemu. Strzeż przeto polecenie praw i nakazów, które ja tobie polecam dzisiaj wypełniać. Oto słowo Boże.

On odpuszcza wszystkie twoje winy i leczy wszystkie choroby. On twoje życie ratuje od zguby, obdarza cię

Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie,

świata. Jeśli ktoś wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w Nim, a On w Bogu. My poznaliśmy i uwierzyliśmy miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w Nim. Oto Słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, zgromadzeni w naszej katedrze, drodzy radiosłuchacze, Ewangelii, która jest nam dana w tym roku na uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego, wybrzmiewa wezwanie, aby do Niego przyjść i tam doświadczyć ukojenia dla duszy, doświadczyć spokoju, odpoczynku psychicznego i fizycznego. Jezus głosi miłość Boga do swoich dzieci, Boga, który objawia się w prosty, zrozumiały dla każdego człowieka sposób. Nie dzieli ludzi na lepszych i gorszych, na świętych i złych, na bogatych i biednych, wykształconych i niewykształconych, ale wszystkich kocha tą samą miłością. Wszystkich pragnie zbawić i za wszystkich Jezus umiera na krzyżu. Tam zostało przebite Jego serce, a On pozwala, żeby w przestrzeni tego serca każdy grzesznik spotkał się z miłosiernym Ojcem. W sercu Jezusa dokonuje się nasze pojednanie z Bogiem, bo z krzyża Jezusa, na którym przebito Jego serce, biorą początek sakramenty Kościoła, a więc i sakrament pokuty. To przebaczenie, ukojenie i pojednanie nie powoduje jednak, że Bóg nie stawia już żadnych wymagań tym, którym przebaczył. Wprost przeciwnie. Jezus mówi o wymaganiach i oczekuje od każdego wierności Ewangelii. I te wymagania nazywa jarzmem i brzemieniem, ale mówi jednocześnie o słodyczy jarzma i lekkości brzemienia. Czyli uczy, że życie według Ewangelii nie jest łatwe, wymaga ofiary, dyscypliny, ale jest to życie sensowne, z jasno określonym celem, który wychodzi

0: wychodzi poza ramy doczesnego świata. Jest to życie z bliskim, kochającym Bogiem i dlatego przynosi prawdziwą radość, a nie tylko ulotną, chwilową. Przyjmijmy zaproszenie Jezusa, żeby doświadczyć przy Nim ukojenia od duchowego smutku, od wyrzutów sumienia, od poczucia winy. Przyjmijmy to zaproszenie, żebyśmy jako ludzie utrudzeni i obciążeni grzechami, ogarnięci smutkiem po utracie łaski uświęcającej, odpoczęli od tego, czyli zostali uwolnieni od skutków grzechu. Odzyskali radość z bycia ukochanymi dziećmi Bożymi. Najświętsze serce Jezusa to jest otwarta przestrzeń, gdzie zawsze Boga znajdziemy. I nie tylko o tym pamiętajmy, ale wchodźmy w tę przestrzeń, przyjmując z wiarą sakramenty, szczególnie pokuty i Eucharystii, bo to jest najbliższe spotkanie z Bogiem, jakiego możemy doświadczyć na ziemi. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas. Pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, które od Ojca i Syna pochodzi, które z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, które mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest, puszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego. Wołajmy z ufnością do Jezusa, boskiego Zbawiciela, którego sercu jest pełnia miłości, szczęścia i łaski.
1: Powtarzamy wezwanie: wysłuchaj nas, Jezu, i złóż w swoim sercu. Wysłuchaj nas, Jezu, i złóż w swoim sercu. Jezu, boski Zbawicielu, z Twego przebitego włócznią serca wypłynęła krew i woda, dając życie Kościołowi. Uczyń go iskrą miłości i nadziei pośród piętrzących się odmętów zła i nienawiści. Wysłuchaj nas, Jezu, i złóż w swoim sercu. Jezu, boski Zbawicielu, Ty jesteś źródłem życia i świętości. Uświęć wszystkich kapłanów i uczyń ich heroidami Twojego Królestwa Sprawiedliwości, miłości i pokoju. Wysłuchaj nas, Jezu, i złóż w swoim sercu. Jezu, boski Zbawicielu, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, wspieraj wysiłki ludzi dobrej woli na rzecz utrwalania na świecie prawdziwej zgody i pojednania. Wysłuchaj nas, Jezu, i złóż w swoim sercu. Jezu, boski Zbawicielu, Ty jesteś hojny dla wszystkich wzywających Ciebie. Błogosław tym, którzy w tym miesiącu gromadzą się na wspólnej modlitwie, aby czcić Twoje serce pełne dobroci i miłości. Wysłuchaj nas, Jezu, i złóż nas. Jezu, boski Zbawicielu, Ty jesteś życiem i zmartwychwstaniem naszym. okaż miłosierdzie świętej pamięci Urszuli Smołowik, polecanej w tej mszy świętej, a także wszystkim zmarłym i wprowadź ich na wieczną ucztę w niebie. Wysłuchaj nas, Jezu, i złóż w swoim sercu. Jezu, boski Zbawicielu, Ty nam towarzyszysz i pragniesz zamknąć nas w swoim sercu. Umocnij naszą wiarę i prowadź nas na życiowych drogach. Wysłuchaj nas, Jezu, i złóż w swoim sercu.
0: Do serca Twego uciekamy się, Jezu boski Zbawicielu, albowiem w nim objawiasz odwieczną i nieskończoną miłość Ojca i tą miłością pragniesz obdarzyć całą ludzkość. Tobie przedkładamy nasze prośby i od Ciebie oczekujemy pomocy, które żyjesz i królujesz na wieki wieków.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie. Na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła. Panie nasz Boże, wejrzyj na niewysłowioną miłość serca Twojego Syna, który wydał się za nas, aby przez Jego zasługi nasz dar stał się miłą Tobie ofiarą i zadośćuczynieniem za nasze grzechy, przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, składali dziękczynienie i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie wychwalali przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On wywyższony na krzyżu w swojej nieskończonej miłości ofiarował za nas samego siebie. Z Jego przebitego boku wypłynęła krew i woda i tam wzięły początek sakramenty Kościoła, aby wszyscy ludzie pociągnięci do otwartego serca Zbawiciela z radością czerpali ze źródeł zbawienia. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, i oczekujemy Twego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trzecie weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Karol Nawrocki kolejny raz odrzucił przepisy przygotowane przez rząd, które między innymi wyznaczały Komisję Nadzoru Finansowego jako organu nadzorczego dla tego rynku. Wcześniej wskazywał, że są nadregulacją i mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę. Więcej o tym w kolejnych wiadomościach Radia Plus. Dziś w całej Unii zacznie obowiązywać pakt o migracji i azylu. Komisja Europejska przekonuje, że nowe przepisy wzmocnią ochronę granic zewnętrznych i usprawnią procedury powrotowe. Polska, chociaż zwolniona z części zapisów, już zapowiedziała, że nie wdroży paktu w pełni. A ten obejmuje m.in. obowiązkową rejestrację i kontrolę bezpieczeństwa migrantów nielegalnie przekraczających granice wspólnoty, czy nowe zasady powrotów i mechanizm solidarnościowy. To właśnie z tego ostatniego zostaliśmy czasowo zwolnieni. Około 50 tysięcy osób na papieskiej mszy w Las Palmas na Gran Canary, na Wyspach Kanaryjskich. W homilii Leon XIV wyraził uznanie dla mieszkańców wyspy zaangażowanych w pomoc migrantom. Wcześniej Ojciec Święty pojawił się w porcie hańby w Arginingin, które było świadkiem przybycia tysięcy ludzi uciekających przed głodem, wojną i ubóstwem. Właśnie w tym miejscu Leon XIV oddał też hołd migrantom, którzy zginęli na morzu. A dziś rano papież leci na Teneryfę.
1: Wiadomości Radia Plus Radom, Radosław Mizera. Czerwiec to ważny i najbardziej niebezpieczny miesiąc dla jeży. W tym czasie przypada szczyt ich sezonu godowego. Zwierzęta te stają się niezwykle aktywne. Przymierzają każdej nocy nawet kilka kilometrów w poszukiwaniu partnera i pożywienia. Dlaczego są pożyteczne i dlaczego warto je chronić, wyjaśnia Agnieszka Kamińska-Włodarczyk, prezes Fundacji Dzika Lekcja.
2: Jeże są ważne dla środowiska, gdyż ważna jest ogółem bioróżnorodność. Jeże są to zwierzęta pod ochroną, bo my jako ludzie stworzyliśmy dla nich wiele sztucznych zagrożeń. Są ważne, bo jest to największy ssak owadożerny w Polsce, który wyjada szkodniki, które nam po prostu w naszych ogrodach robią spustoszenie.
1: A jak je chronić i pomagać jeżom?
2: Jeśli nam się wydaje, że jeż wymaga pomocy, to należy go najpierw zaobserwować i interweniować tylko wtedy, kiedy jest to absolutnie niezbędne. W sytuacji, kiedy jest ranny, jest chory, bądź jest maluszkiem poza gniazdem.
1: Usprawnienie funkcjonowania szpitala, podniesienie jakości opieki medycznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa danych pacjentów. To wszystko dzieje się w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. W lecznicy trwają obecnie dwa ważne przedsięwzięcia współfinansowane z KPO. Łączna ich wartość to 30 milionów złotych, informuje Wiktoria Kościelniak, rzecznik lecznicy.
3: Jednym z przedsięwzięć jest projekt związany z cyfryzacją ochrony zdrowia. Dzięki niemu usprawnimy funkcjonowanie szpitala, rozbudujemy usługi cyfrowe oraz zwiększymy bezpieczeństwo danych pacjentów.
1: Niebawem do szpitala trafi sprzęt medyczny, m.in. aparaty echokardiograficzne czy mobilne systemy monitorowania funkcji życiowych.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Jakby ktoś pytał, albo nawet pomyślał o takim pytaniu właśnie w tej chwili, która godzina, to ja odpowiadam, za 26 minut będzie godzina 7. Dzień dobry, o poranku to Radio Plus. A o czym myśli Tomek od samego rana? Za chwilę patostreamy, MMA i inne podobne zjawiska. Ale zanim to, Perfekt i Niepokonani.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Sejm przyjął ustawę, która zakazuje patostreamingu, czyli rozpowszechniania treści poniżających albo pokazujących popełnienie czynu zabronionego. Ojej, czyżby wkrótce mieli wyłączyć stream z obrad Sejmu, ponieważ poniżanie z trybuny sejmowej to rzecz niemal codzienna, a czyny zabronione? No dzisiaj może tego nie widać, ale za parę lat jakiś Trybunał Stanu może się jednym czy drugim zająć. A wszystko to pięknie pokazuje na stronie Sejmu streaming i to z kilku kamer. Jest też w kablówkach telewizji. Sejmowa. Pani minister edukacji, proszę się przyjrzeć, są w Polsce nauczyciele, którzy chcąc ominąć przepisy o patostreamingu, przyprowadzają osobiście wycieczki i młodzież na to patrzy. Podobno okrągłą z zewnątrz i w środku też salę sejmową mają wkrótce przerobić na oktagon. Tak się tam dzieje. I dlatego widząc to wszystko, prezydent Donald Trump zaprosił Karola Nawrockiego do siebie na oglądanie MMA, czyli mieszanych sztuk walk, żeby nie podpadać pod polskie przepisy. Ciekaw jestem, czy nasz prezydent wróci zmieszany, a może nie wstrząśnięty?
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Reklama.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
9: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
8: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Where do you go? Pyta mnie No Mercy. No gdzie ja idę? No cofam się w czasie. Razem z Arturem Moczarskim, który poprowadzi mnie i was wszystkich za rękę. Co się wydarzyło 12 czerwca? Posłuchajmy.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 12 czerwca 1798 roku Malta skapitulowała przed wojskami Napoleona. 14 lat później cesarz Francuzów napadł na Rosję, rozbudzając polskie marzenia o niepodległości. Londyn nie skapitulował przed Hitlerem, choć na początku lata 1944 roku spadły tam rakiety V1. Dziś drugi piątek po Bożym Ciele, a zatem uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. 10 czerwca 1675 roku Małgorzata Maria Alacoque usłyszała od Jezusa w czasie objawienia żądanie ustanowienia dzisiejszego święta i obietnice dla oddanych czcicieli, m.in. pokój w rodzinie, pomyślność w przedsięwzięciach, odnowę gorliwości i apostolską skuteczność. Watykan szczegółowo badał te objawienia siostry wizytki i stopniowo wcielał w życie zalecenia, które usłyszała. W roku 1899 papież Leon XII dokonał poświęcenia rodzaju ludzkiego boskiemu sercu Pana Jezusa, a w stulecie tego wydarzenia święty Jan Paweł II napisał: świat musi koniecznie zrozumieć, że chrześcijaństwo jest religią miłości.

0: Maryla Rodowicz i Łatwo Palni zamyka tę godzinę przeboju z nutą nostalgii, bo już godzina poranka nam minęła. Mam nadzieję, że rozbudziliście się. Jeżeli nie kawą, to na pewno przebojami z nutą nostalgii. Kolejne po godzinie 7, a teraz już czas na wiadomości w Radio Plus.
1: Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało, a temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wernera 12. www.kowalczyk.eu.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
6: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Po reklamie.
7: Autopromocja.
1: Nowości na dużym ekranie. Filmowe przeboje z nutą nostalgii. Filmy, do których powracamy. To wszystko w każdy piątek po 19 w programie Filmowo Plusowo. Na program zaprasza Wojtek Sałek.

0: Właścicielką była lekarka. Nowe fakty w sprawie wstrząsającego odkrycia na działce pod Rzeszowem. Zamiast podpisu trzecie weto. Jest decyzja prezydenta w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Meksyk i Korea Południowa mogą cieszyć się z pierwszych zwycięstw. Wystartował mundial i o tym powiemy na koniec. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. A zaczynamy od najnowszych informacji w sprawie makabrycznego odkrycia w Lutoryżu pod Rzeszowem. Poprzednią właścicielką działki, na której znaleziono co najmniej kilkanaście zakopanych w ziemi płodów, była lekarka-patomorfolog. Na szczątki natrafiono wczoraj podczas prac na posesji, kupionej przez nowych właścicieli. O tej sprawie informowaliśmy jako pierwsi. A na miejscu jest nasz reporter Tomasz Widak. Dzień dobry.
1: Tak, jestem, dzień dobry.
0: Tomku, co się tam teraz dzieje? Czy na miejscu nadal pracują służby?
1: Od rana jestem przed posesją, na której od czwartku pracują śledczy. Za mną widać policyjne taśmy i funkcjonariuszy zabezpieczających teren. To właśnie tutaj, podczas prac ziemnych, robotnicy natrafili na ludzkie szczątki. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, z ziemi wydobyto dotąd co najmniej kilkanaście płodów. Według naszych najnowszych informacji, poprzednia właścicielka działki była lekarką specjalizującą się w patomorfologii. Policja nie komentuje tych ustaleń. Służby nadal prowadzą oględziny, a pierwszy oficjalny komunikat śledczych ma zostać przedstawiony koło południa.
0: To był Tomasz Widak o makabrycznym odkryciu pod Rzeszowem. Do tej sprawy będziemy oczywiście wracać. Nie ma podpisu, jest trzecie weto. Prezydent zdecydował w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Karol Nawrocki kolejny raz odrzucił rządowe przepisy. Te między innymi wyznaczały KNF jako organ nadzorczy dla tego rynku. Z tymi informacjami Michał Skolimowski, powiedz, dlaczego nie ma podpisu?
2: Prezydent przy poprzednich wetach mówił w kontekście ustawy o nadregulacji i przepisach, które mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę i najwyraźniej zdania nie zmienia.
3: Złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
2: Karol Nawrocki zaznaczał, że jest zwolennikiem regulacji tego rynku i przypomniał, że w Sejmie znajduje się prezydencki projekt, w większości zbieżny z tym rządowym, ale wprowadzający, jego zdaniem, kluczowe poprawki.
3: Ustawa uzyska podpis, jeśli zostanie poprawiona. Gotowe poprawki leżą w Sejmie.
2: Decyzję prezydenta skomentował premier. Jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli, napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk po trzecim wecie Karola Nawrockiego w sprawie kryptoaktywów.
0: A mówił o tym Michał Skolimowski. Dziękuję. O zastosowaniu dronów na polu walki w dyskusji na poligonie w podwarszawskiej Zielonce. Wczoraj rozmawiali o tym projektanci, producenci i żołnierze, którzy znają z praktyki ich codzienne zastosowanie. Możliwości bez załogowców prezentowali głównie operatorzy z Ukrainy, a spotkanie zorganizowała polska firma UMO, dostarczająca m.in. drony bojowe za naszą wschodnią granicę.
4: Drony na początku zmieniały taktykę, miały chronić siłę żywą. Dzisiaj ta taktyka poszła tak daleko walki dronowej, że zmienia całkowicie strategię walki. To jest jakby bardzo istotnym elementem i one dzisiaj wchodzą na pole karabinku szturmowego, a kończymy tak naprawdę na systematycznym bombardowaniu i minowaniu, tak? Ale co to oznacza? To jest strategia, która pozwala jak najbardziej chronić własne zasoby żołnierzy, własną siłę żywą.
0: Mówił naszemu reporterowi szef UMO Polska Arkadiusz Adam Szuba. A jak pisze dzisiejszy Puls Biznesu, drony to zupełnie nowa, ale perspektywiczna branża gospodarki. W lutym wartość polskiego eksportu tych właśnie urządzeń przekroczyła 100 milionów euro. Polska stała się tym samym największym eksporterem bez załogowców w Europie.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Meksyk i Korea Południowa to pierwsze reprezentacje, które mogą się cieszyć ze zwycięstw na Mistrzostwach Świata. W meczu otwarcia Meksyk pokonał RPA 2-0, a w zakończonym niedawno spotkaniu Korea Południowa była lepsza od Czechów. Nasi południowi sąsiedzi przegrali 1-2. Pierwszą zarwaną noc na tym mundialu miał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
6: Zanim kibice mogli zaspokoić głód sportowych emocji, ceremonia otwarcia dała im te, przynajmniej w założeniu, artystyczne i po raz trzeci na mundialu śpiewała Shakira. Właściwa część otwarcia piłkarskiego święta dała na szczęście ich aż z naddatkiem. 3 czerwone kartki, 2 gole i Meksykanie mogli rzucać z radości sombrera na trybunach. W drugim meczu pierwszej kolejki grupy A Czesi bramki strzelili nawet 2, ale niestety jedną ze spalonego. Koreańczycy odpowiedzieli 2 poprawnie strzelonymi golami, mogli więc cieszyć się z pierwszego zwycięstwa na mundialu. Korea-Czechy 2-1. Dziś o 21:00 Kanada-Bośnia, a o 3:00 w nocy USA zagra z Paragwajem.
0: Kolejne mecze odbędą się w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, a my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
7: Pogoda. sponsorem prognozy pogody jest właściciel biura Alpina Ubezpieczenia, oferujący ubezpieczenie domu, samochodu, firmy. Radom Grzecznarowskiego 17.
8: Dzisiaj mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Temperatura wynosi 11 stopni Celsjusza, wciśnienie wynosi 1019 hektopaskali.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel biura Alpina Ubezpieczenia, oferujący ubezpieczenie domu, samochodu, firmy. Radom, Kiry Skłodowskiej 12.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: A jak tam wasze zarwane noce? Mam nadzieję, że jednak przespane, wyspane powtórki se można obejrzeć, jeżeli ktoś się piłką interesuje. Dzień dobry, o poranku. A my też gramy. Może nie w piłkę, ale proszę bardzo. Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero, a za chwilę czerwone gitary. Tomek Waloszczyk, zapraszam na poranek z Radiem Plus. Kto rano wstaje?

No to z okolic 18 przenosimy się w okolice niemalże 80. No dobrze, przesadziłem, no kilka lat jeszcze brakuje, ale okazuje się, że na Mistrzostwach Świata w Kanadzie, Meksyku i USA padają rekordy. Rekord za rekordem. Oto wczoraj był mecz otwarcia i selekcjoner RPA, Belg Hugo Broos, pobił rekord. Był najstarszym prowadzącym na mundialu drużynę trenerem. Miał 74 lata i 62 dni. Dzisiaj ma już 63 dni. No ale minęło kilka godzin i pobił go trener Czechów, pan Koubek, który ma 74 lata i 283 dni. Ten rekordzista też tylko krótko będzie, bo za chwilę do gry wkracza reprezentacja Curaçao. Uwaga, nie żadne Curaçao. Curaçao to sobie na śniadanie możecie z mlekiem zrobić. Curaçao, Holender Dick Advocat będzie miał 78 lat. I dają radę, i trenują, i odnoszą sukcesy, a nie tylko na kanapie. No i mam nadzieję, że będzie siła spokoju, bo w tym wieku to już tak bardzo denerwować się nie można. No ale taki trener to ma autorytet. 14 minut po godzinie 7 to poranek z Radiem Plus. Kto rano wstaje?

25 minut po godzinie 7. No nie wiem, czy to już skończone, czy nieskończone, czy mam jechać, czy jeszcze poczekać. No niech mi powiedzą w końcu, czy mam w końcu pierwszy raz w życiu odwiedzić Barcelonę, bo to tam oczywiście Sagrada Familia, uroczysta inauguracja tej najwyższej wieży z udziałem papieża Leona. Wielkie były fanfary, wspaniałe widowisko, podświetlone, poświęcone. No ale pytanie, czy tam jechać, bo niektórzy się śmieją, no wieże otworzyli, ale to jeszcze nie wszystko. To prawda, mają być jeszcze prace wykończeniowe. Co tam, do 2035 roku potrwają 9 lat. No 144 lata czekaliśmy, to jeszcze 9 wytrzymamy, więc ja chyba też jeszcze chwilę poczekam, wszystko będzie takie tip-top. Tym bardziej, że Barcelona no, narzeka na nadmiar turystów, więc chyba niespecjalnie chcieliby mieszkańcy widzieć mnie u siebie. Ale mają takie wspaniałe dzieła, no że w końcu się zjawię. Czekajcie tam, czekajcie. Teksas teraz, do Teksasu to się w ogóle na razie nie wybieram.

0: No to jeszcze na chwilę ten Texas, bo to nazwa grupy Summer Sun w Radiu Plus, a jeśli chodzi o Texas, no to mamy prerie rozległe, subtropikalne sawany zaroślowe oraz roślinność pustynną. No tak tam jest, no u nas jest znacznie lepiej, ciekawiej, bardziej zielono i tym będziecie się chwalić. Twój zielony zakątek na naszej antenie, zabawa, w której wysyłacie nam zdjęcia swoich ogródków, balkonów i tak dalej, różnych sadzonek, które rozkwitną albo już rozkwitły. Czekamy na wasze zdjęcia na stronie internetowej, specjalny formularz. My nagradzamy wspaniałymi koszulkami, a pod koniec czerwca finał naszej zabawy i 5000 zł do wygrania. No to czekam na zdjęcia.
1: Reklama.
2: Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało, a temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wernera 12, www.kowalczyk.eu.
3: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
4: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
3: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Po reklamie.
7: Radio Plus Radom.
8: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek pożar instalacji w zakładzie przetwarzania opon w Szczecinie. Ogień pojawił się przed 5:00 na Skolwinie przy ulicy Stołczyńskiej. Na miejscu jest w tej chwili 5 zastępów strażaków. W pożarze na szczęście nikt nie ucierpiał. Jak długo potrwa akcja, nie wiadomo. Już dziś ceremonia przyjęcia polskich samolotów F-35. Maszyny dotarły do bazy w Łasku 22 maja. Dzisiaj samoloty zostaną zaprezentowane w specjalnym pokazie. Piloci wykonają przeloty nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Wszystko rozpocznie się jeszcze przed godziną 10:00. Najpierw myśliwce przelecą nad Westerplatte, później pojawią się nad Wisłą na wysokości Cytadeli Warszawskiej. Trasę zakończy przelot nad Krakowem. Około 10:35 formacja będzie widoczna w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Samoloty wielozadaniowe F-35 to najnowocześniejszy nabytek polskiego lotnictwa. Łącznie Polska zamówiła 32 maszyny piątej generacji. Całość dostaw zakończy się w 2029. Polskim siatkarzom zabrakło zimnej krwi w końcówce meczu ze Słowenią. W drugim spotkaniu Ligi Narodów przegrali 2-3. W tiebreaku biało-czerwoni mieli dwie piłki meczowe, ale nie zdołali ich wykorzystać. Dziś Polacy zagrają z Japonią.
9: Wiadomości Radia Plus Radom. Radosław Mizera. Relikwie świętego Jana Pawła II wprowadził do kościoła świętego Szczepana w Skrzynie biskup Marek Solarczyk. Przed liturgią został pobłogosławiony pomnik papieża Polaka, który znajduje się przy miejscowej świątyni. Następnie odbyła się procesja z relikwiami. Nieśli je Alicja i Marcin Pakoszowie wraz ze swoimi córkami.
10: No to na pewno był wzór i przykład dla chrześcijan. Tutaj no jako dziecko już tutaj wychowałem się jakby papieżem Janem Pawłem. Jego nauka, no było na nas wzorem i przykładem. No i dlatego tutaj co niedziela jesteśmy i modlimy się także za Jana Pawła.
7: Dlatego ja codziennie, w codziennej modlitwie proszę o wstawiennictwo właśnie świętego Jana Pawła II.
9: Relikwie są darem kardynała Stanisława Dziwisza. W najbliższą niedzielę po raz 14 ulicami Radomia przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny. Zaprasza organizator Michał Podlewski.
11: W godzinie 15 całe wydarzenie rozpocznie się mszą świętą, której przewodniczyć będzie ksiądz biskup ordynariusz Marek Solarczyk. Następnie uformowany zostanie właśnie taki kolorowy przemarsz na Plac Jagielloński.
9: Zaplanowano też koncert z zespołu Siewcy Letnicy.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
9: Dzisiaj mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Obecna temperatura to 11 stopni Celsjusza. W ciągu dnia będzie wyższa o 8 stopni. Ciśnienie wynosi 1019 hektopaskali.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1.
12: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: A wiecie, że dzisiaj dzień zakochanych jest? W Brazylii wprawdzie, tam obchodzą. To duży kraj jest. Można się w Brazylijce lub Brazylijczyku zakochać. Albo w brazylijskiej piłce na przykład. To tutaj najwięcej będzie miłośników chyba. Ale Brazylia na mistrzostwa gra dopiero w nocy z soboty na niedzielę. Na razie mamy piątkowy poranek. Za 25 minut 8. Dzień dobry, Marek Grechuta. Nie dokazuj.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Za 18 minut będzie godzina 8. Teraz sensacyjne informacje z raportu wyczytanego firmy konsultingowej Knight Frank, czyli rycerze frankowi, tak można. O, rycerzy frankowych to my mamy dużo, tych, co mieszkania pokupili różne. W każdym razie z tego raportu wynika, że w Polsce najszybciej w Europie przybywa miliarderów dolarowych. Stajemy się coraz bogatsi. Tych miliarderów jest coraz więcej i jesteśmy drugim państwem na świecie, bo w Europie liderami, a drugim na świecie, w którym w najszybszym tempie tych miliarderów liczonych w dolarach przybywa. Ja tak sprawdziłem sobie kursy walut, ja też mogę, może nie miliarderem, ale takim porządnym milionerem być, jeśli chodzi o lirę turecką. O, jestem milionerem turecko-lirowym, a nawet może tym tajskim, oni tam baty mają w Tajlandii. To chyba Batmanem jestem w takim razie. W każdym razie, no tak, jesteśmy teraz bogatsi. Ważne, żeby te pieniądze, które gdzieś tam zarabiamy, sobie po trochu odkładać, bo tu narzekają eksperci. Już nie wspominam o tych miliarderach, bo to zupełnie inna półka jest. Ale że jeżeli my mamy coś, no to postarajmy się o te oszczędności, bo cały czas ich jest mało. Jeżeli możemy, oczywiście. Za 17 minut będzie 8.
1: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar, Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
6: Jest rok 1886. Karl Benz składa patent na pierwszy samochód. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Jej kierunek wyznacza Mercedes-Benz. Od pionierskich wynalazków przez legendarne samochody, imponującą technologię aż do dzisiaj. Do ery elektromobilności. Świętuj z nami 140 lat innowacji Mercedes-Benz i odkryj wyjątkowe oferty na mercedes-benz.pl.
7: Zaprasza autoryzowany dealer Mercedes-Benz MB Radom, ulica Garbarska 79.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays. Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem, cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych łączy wszystkie zalety SUV-a dla rodziny. Ciesz się jazdą z bliskimi dzięki systemowi multimedialnemu Open Air Link z budowanymi usługami Google. Renault Symbios dostępny również w wersji Mild Hybrid już od 97 900 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Renault. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Autoryzowany dealer Renault Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
16: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
17: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Bo w Media Expert. eksperta nie masz.
19: Po reklamie.
20: Radio Plus Radom.

0: zielony zakątek.
1: No i co? Spotkałem już dzisiaj krasnala, a w zasadzie krasnalkę z sercem dużym na piersi. Spotkałem też kruka jakiegoś broniącego terytorium, a jest i czapla, jak i żuraw, i grzybki rosną. To wszystko są rzeczy, którymi ozdabiamy swoje ogrody. Rzecz jasna, rzeczy nieruchome, które no, imitują te piękne zwierzęta. No, ale też liczymy na to, że te żywe przylecą do naszych zielonych zakątków i tak jak słyszymy ten śpiew ptaków w podkładzie, one też będą nam urozmaicać poranek choćby. No to cudowna rzecz budzić się o poranku przy śpiewie ptaków. Ja wiem, że praca i tak dalej, piątek jeszcze przed nami, trochę się rozmarzyłem, ale patrzę na te wasze zdjęcia i czekam na kolejne zielone zakątki, bo to jest twój zielony zakątek, zabawa w Radiu Plus. Chwalcie się swoimi ogrodami, swoimi balkonami, swoimi miejscami, gdzie pod gołym niebem odpoczywacie, a my nagradzamy was koszulkami. Nagroda pod koniec czerwca to 5000 zł na upiększanie zielonych zakątków na naszej stronie internetowej. Szczegóły zabawy.
0: Twój zielony zakątek.
1: I to nie musi być działka przy lesie, nie musi być gdzieś tam poza miastem, na wsi. Jestem z miasta, proszę bardzo. Elektryczne gitary w mieście też może być pięknie i zielono.
2: Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta,

0: kamieni. W spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku leczą się myśli. Mnie to nie bierze, jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać.
1: A czy widać już, Justynę? Jeszcze nie widać. Czy czuć? Czuję kawę, zaparzyła sobie pewnie, a zaraz będzie ją słychać. Za minutę będzie ósma, za minutę wiadomości w Radiu Plus. Zapraszam.
2: Reklama.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: Ale gorąco w tym samochodzie. Gdzie tu się zmniejsza temperaturę?
6: Poczekaj, no gdzieś to było. No, chwila. Coś się znowu zawiesiło.
7: Szukasz niezawodnego, japońskiego auta o prostym w obsłudze klasycznym, lecz zaawansowanym technologicznie wnętrzu? Sprawdź modele Suzuki w salonie Binkowski w Radomiu. Ulica Chrobrego 22. Telefon 48 385 77 15.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Radom.
1: Mieszkańcy zszokowani makabrycznym odkryciem. To w Lutoryżu pod Rzeszowem, gdzie znaleziono ludzkie szczątki. Nie dla pokazywania przemocy w internetowych transmisjach. Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Tradycji musiało stać się zadość. Pochód lajkonika przeszedł ulicami Krakowa. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Makabryczne odkrycie w Lutoryżu pod Rzeszowem wstrząsnęło mieszkańcami. Nasz reporter od rana jest na miejscu i ustala szczegóły w sprawie znaleziska na jednej z posesji. Jako pierwsi informowaliśmy o tym, że podczas prac ziemnych na terenie nowej inwestycji mieszkaniowej odnaleziono ludzkie szczątki. To co najmniej kilkanaście płodów. Jak ustaliliśmy, poprzednią właścicielką posesji była lekarka patomorfolog. Przez wiele lat była specjalistką w jednym z rzeszowskich szpitali. Najpewniej w ten sposób pozbywała się odpadów medycznych. Na miejscu o poranku pojawili się kolejni policjanci. Poszerzono też strefę działań biegłych. Mieszkańcy się denerwują, czuć napiętą atmosferę.
2: Jeszcze mówią o tym.
3: Ale co mówią, proszę pana?
2: Że znaleźli tam jakieś płody czy coś takiego.
3: A ma pan informację, ile tych płodów było?
2: Strażaki mówili, że 30. Naszło się obcych ludzi, nie wiadomo skąd. Że połowa wioski to jest obcych ludzi. A że idą do Lutoryża, to jest co ja zrobię. Ale to jakaś pani doktor, tak?
3: No. Podobno tak, jakaś patomorfolog, ale nie wiem, to są na razie nieoficjalne informacje.
2: Przykra sprawa.
1: Z mieszkańcami rozmawiał Tomasz Widak. Policja nadal nie udziela informacji. Głos śledczych najpewniej po południu. Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Zakłada kary za rozpowszechnianie podczas internetowych transmisji treści, które przedstawiają lub pozorują m.in. czyny zabronione. Więcej o tym Michał Skolimowski.
4: Karane ma być pokazywanie podczas internetowych transmisji przemocy wobec ludzi i zwierząt, alkoholowych libacji czy nielegalnego hazardu. Osobom rozpowszechniającym takie treści ma grozić do 5 lat więzienia. Prace nad przepisami zainicjowali posłowie zarówno koalicji rządzącej, jak i opozycji.
5: Ta ustawa łączy, bo wszystkie siły polityczne poza Konfederacją zagłosowały za tą ustawą. Wydaje się, że podpis prezydenta powinien być tutaj czystą formalnością.
4: Mówił Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej. Sejm przyjął ustawę o zakazie patostreamów. Przepisy trafią teraz do Senatu.
1: Tematem zajął się Michał Skolimowski. Generał dywizji pilot Ireneusz Nowak formalnie przejął obowiązki dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. To po tym, jak zakończyła się kadencja generała Macieja Klisza. Uroczystemu przekazaniu służby przyglądał się Mateusz Chłystun. Mateuszu, powiedz, kim jest nowy kierujący dowództwem?
6: Nowy szef dowództwa operacyjnego jest czynnym pilotem. To on siedział za sterami jednego z F-35, które przyleciały niedawno do Polski.
7: W lotnictwie osiągnął już wszystko, a myślące wielodomenowo siły zbrojne potrzebują spojrzenia sięgającego poza dotychczasowe lądowo-centryczne definiowanie zdolności i zagrożeń.
6: Mówił podczas uroczystego przekazania dowództwa szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła. Nowy dowódca dziękował zwierzchnikowi sił zbrojnych za zaufanie i powierzenie mu tego stanowiska.
8: Zdaję sobie w pełni sprawę z odpowiedzialności i z powagi chwili. Deklaruję i melduję, że jesteśmy gotowi do kontynuacji misji.
6: Mówił generał Ireneusz Nowak. Warszawa, Mateusz Chłystun.
1: Dziękujemy, Mateuszu. Wystarczył pilotaż w dwóch dzielnicach. Efekt widać w statystykach. Spadek nocnych interwencji służb po wprowadzeniu nocnej prohibicji w Warszawie. Chodzi o Śródmieście i Pragę Północ, gdzie alkoholu nie można kupować po 22 od 1 listopada. Urząd Miasta przedstawia dane z półrocza obowiązywania ograniczeń.
9: Analiza danych z okresu od listopada ubiegłego roku do maja tego roku pokazuje, że odnotowano łączny spadek nocnych interwencji Straży Miejskiej o ponad 6% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej.
1: Informuje Marzena Gawkowska ze stołecznego magistratu. Mieszkańcy popierają nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu.
10: Za dużo puszek, butelek, śmieci po prostu. To jest niepotrzebne w nocy. Jeśli ktoś się chce napić, to może sobie kupić w dzień.
11: Rozrabiają po alkoholu.
12: Ludzie sami, nie, jak to powiedzieć, nie są odpowiedzialni i nie myślą, wszystko jest dla ludzi, tylko że trzeba umieć z tego korzystać.
1: Od czerwca nocna prohibicja obowiązuje w całym mieście.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Orszak lajkonika na ulicach Krakowa, a za nim mieszkańcy, którzy ruszyli za konikiem zwierzynieckim, licząc, że zostaną uderzeni buławą. Według zwyczaju ten gest przynosi szczęście.
13: Bardzo wszystko jest eleganckie, takie dopięte. Naprawdę te stroje są mega.
14: Od dawna marzyłem o tym, żeby z powrotem zobaczyć lajkonika. Byłem pierwszy raz tutaj 40 lat temu.
15: A ja nigdy.
14: A żona nie była nigdy. Namawiałem ją ciągle. Przyjedźmy, ale gdybyś pracowaliśmy, nie było czasu. Teraz jesteśmy na emeryturze, wobec tego korzystamy z wolnego czasu.
15: Ta córka studiuje w Krakowie, więc przy okazji też.
14: Czyli pokazać.
15: Jesteśmy zachwyceni.
16: Wiem, że jak uderzy buławą, to jest szczęście. Powinniśmy pielęgnować tradycję.
1: W rolę Lajkonika po raz czwarty wcielił się Mariusz Glonek, a my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
11: Słoneczko próbuje przebić się obecnie za chmur. Temperatura nie rozpieszcza, tylko 12 stopni ciepła, a w ciągu dnia będzie niewiele więcej, max 19 stopni. Mogą wystąpić przelotne pady deszczu, poziom pyłków traw wysoki, a drzew średni. I na koniec zaglądamy do Księgi Przysłów Ludowych, że gdy czerwiec chłodem i wodą szafuje, to zwykle cały rok popsuje. Oby nie.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
16: 6 minut po godzinie 8, 7 już za chwilę. Przenosimy się do Zielonego Zakątka za kilka minut, więc spodziewajcie się telefonu. Będziemy nagradzać.

0: Zielony Zakątek.
1: A z nami dzisiaj Krzysztof, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No, dzisiaj tak minimalistycznie zupełnie odchodzimy od tych różnych bibelotów, które stawiamy w ogródku, od tych nawet całych szeregów zasadzonych kwiatów, bo są po prostu dwa drzewa, czy więcej tam jest drzew.
2: Ale tak,
1: dwa
2: drzewa to brzozy. Tak, brzozy tak. To są... 5 brzóz, 4 sosny, także jest tam co robić.
1: Dobra, no jak powiedziałem drzewa, bo ja na tych kwiatach to się słabo znam, ale brzozę jeszcze rozpoznam, nie powiedziałem. Dobra, bo Kasia mi tu pojechała, ja nie wiem kto co sadzi. Dobrze, ale między brzozami jest hamak.
2: Tak, jest hamak, na którym wypoczywam i jest przesuper tam. Mhm.
1: Dużo czasu na odpoczynek, czy jednak dużo pracy na takim terenie?
2: No, wiadomo, że jest koszenia, przycinania, ale da się to ogarnąć wszystko.
1: Bo to jest takie zdjęcie niejednoznaczne, to twój prywatny teren, to nie jest gdzieś w lesie
2: tak,
1: sobie tam.
2: Tak, no. Nie, tak, oczywiście, moja prywatna działka obok domu.
1: No dobrze, a teraz taka, bo zdjęcie oczywiście trafi do naszego finału wielkiego pod koniec czerwca, tam nagroda 5000 zł, ale gdybyś wygrał, to co tu upiększać? No jest hamak, są drzewa, wszystko wystarczy.
2: No, myślę, że jakieś leżaczki bym sobie dokupił. Aha. Na pewno jeszcze do tego.
1: Dobra, super. No to cóż, to umieszczamy w galerii to zdjęcie, wysyłamy koszulkę pod tytułem Czasami przesadzam i dziękujemy za udział w konkursie.
2: Dziękuję. Mogę pozdrowić jeszcze tutaj takiego pana Edzia, który codziennie rano włącza mi właśnie Radio Plus.
1: O, świetnie, pan Edzio. Ale to co, za ogrodzenia słychać?
2: Nie, my w pracy po prostu.
1: A w pracy, dobrze, myślałem, że tam na tym leżaczku leżysz i hamaczku i słychać.
2: A to też, to w weekend.
1: No to panie Edziu, też dorzucimy coś do paczki od Radia Plus, skoro pan włącza codziennie rano to radio.
2: Codziennie włączam i wyłączę, także on pilnuje tego.
1: Jak to wyłącza, no dobrze. Upominek też będzie dla pana Edzia. Do usłyszenia, miłego dnia.
2: Dziękuję, do widzenia.
1: 17 minut po godzinie 8. Przypominam, akcja Zabawa, twój zielony zakątek, szczegóły na stronie internetowej Radia Plus.
0: Twój zielony zakątek.
3: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super! Zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma taki z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam!
3: Ja ci ustawię.

0: sobie kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
1: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Jedziemy!
3: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
8: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,79 za 100 gramów. Oraz świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
11: Citroen.
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilo One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
14: Zaprasza autoryzowany dealer Mercedes-Benz MB Radom, ulica Garbarska 79.
15: Po reklamie.
16: Radio Plus Radom.

0: ja będę zadzierał głowę do nieba prawie, będę patrzył w górę, szyja mnie będzie boleć, aż przez chwilę tylko. F-35 dzisiaj na polskim niebie, wystartują z Gdańska, przelecą nad Warszawą, a później nad Krakowem. Będzie wielkie widowisko. Szkoda, że więcej tych miast nie ma, ale będzie na co popatrzeć. W okolicach godziny 10, przed 10, po 10. Proszę sprawdzić, bo są oficjalne komunikaty, na przykład na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej. A teraz już czas na właśnie, co z tym niebem dzisiaj, jak to będzie, prognoza pogody za chwilę, skrót wiadomości troszkę wcześniej.
1: Reklama.
2: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
3: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
2: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
4: Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych łączy wszystkie zalety SUV-a dla rodziny. Ciesz się jazdą z bliskimi dzięki systemowi multimedialnemu Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Symbios dostępny również w wersji Mild Hybrid już od 97 900 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Renault. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Autoryzowany dealer Renault Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Po reklamie.
8: Radio Plus Radio.
1: Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Piątek również pod znakiem burz. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 6 województw. TO we wschodniej części kraju, alerty obejmują Lubelszczyznę, Warmię i Mazury, Podlasie, Mazowsze, Świętokrzyskie i Podkarpackie. Burzom będą towarzyszyły intensywne opady deszczu, a także silne porywy wiatru sięgające do 65 km na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują do wieczora. W wiadomościach Estonia, w parku miejskim w Tallinie zainstalowano pierwszy w kraju modułowy schron dla ludności. Zbudowany z żelbetowych bloków na wzór ukraiński ma dać krótkotrwałe schronienie w sytuacjach kryzysowych, na przykład podczas nalotów. Konstrukcja obiektu ma ochronić mieszkańców przed eksplozjami, falami uderzeniowymi czy odłamkami. Komisarz Karelicki w Wabanku, profesor Wiktor Kupel-Weiser w Seksmisji i Kazimierz Lulewicz w serialu Boża Podszewka. Nie żyje Janusz Michałowski, aktor teatralny i filmowy. Szczególne miejsce w dorobku artysty zajmował teatr telewizji. Stworzył tam niezapomniane role, wcielając się w postaci takie jak Korowiow w Mistrzu i Małgorzacie, Macieja Wojtyszki czy Baszmaczkin w Płaszczu Izabeli Cywińskiej. Janusz Michałowski miał 89 lat.
9: Wiadomości Radia Plus Radom, Radosław Mizera. To było wielkie święto dla wiernych z parafii świętego Szczepana w Skrzynie. Do kościoła zostały wprowadzone relikwie krwi świętego Jana Pawła II, które są darem kardynała Stanisława Dziwisza, ksiądz Andrzej Kuleta, proboszcz parafii.
10: W każdą pierwszą środę miesiąca po mszy świętej będzie nowenna do świętego Jana Pawła II, by kult rozpoczął się tutaj również w naszej parafii.
9: Przed liturgią został pobłogosławiony pomnik papieża Polaka. Znajduje się on przy miejscowej świątyni. Ich uczestnicy zdobywać będą wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu rekonstrukcji i konserwacji kół wodnych czy wałów napędowych. W zabytkowym zakładzie hutniczym w Maleńcu rozpoczęły się warsztaty z dawnego ciesielstwa.
11: Na terenie naszego skansenu znajduje się młyn z Sierakowa. W najbliższym czasie być może będzie złożony. Także ta wiedza zdobyta na warsztatach myślę, że pozwoli mi, żeby ten obiekt można było zrekonstruować.
12: Razem z naszym uczonym nie mamy bladego pojęcia o młynarstwie, o ciesielce, więc stwierdziliśmy, że to jest idealna okazja zachęcę do tego, żeby się czegokolwiek nauczyć.
9: Warsztaty w Maleńcu potrwają do soboty.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1.
9: Temperatura nie rozpieszcza, tylko 13 stopni ciepła. W ciągu dnia będzie niewiele więcej, maksymalnie 19. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Słoneczko próbuje obecnie przebić się za chmur.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1.
13: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
0: Jakby ktoś się nie orientował, jeszcze piątek mamy, piątek, dzień do przeżycia i później weekend. Dzień dobry, o poranku. Tam do przeżycia powiedziałem, jakby coś się strasznego miało stać. Jeżeli ktoś ma trudne dzisiaj momenty, trudne chwile, jesteśmy z wami, Radio Plus oczywiście, no ale dzień pełen przygód, dzień pełen emocji. Nie mówię już o tym mundialu, tylko fajny dzień się zapowiada, prawda? A przed nami oczywiście weekend.

0: Za 20 minut będzie godzina 9. Już dzisiaj trochę gorzkich słów poświęciłem naszemu parlamentowi Sejmowi. Okazuje się, uwaga, że pod koniec czerwca na terenie Sejmu odbędzie się potańcówka z okazji 125. rocznicy urodzin wybitnego artysty Mieczysława Foga. Zresztą ten rok został określony rokiem Mieczysława Foga, więc będzie nie w samym Sejmie, to nie będzie tam na sali sejmowej tym bardziej, ale w ogrodach sejmowych. Okazuje się, że już dostać się nie można. Były wejściówki bezpłatne, ale było tak duże zainteresowanie, że już niestety ich nie ma. Jestem ciekaw, może ci, którzy się tam wybiorą, zdadzą relacje, czy pojawią się parlamentarzyści na tej potańcówce. No gospodarz jakiś musi być, chociaż ja to znam tych posłów, bo chodzi o to, że trzeba się przebrać w stroje z okresu międzywojennego. I jak znam posłów, to jeden przyjdzie Dmowskim, drugi Piłsudskim i tak się pokłócą i tak. Za 19 minut będzie godzina 9, za chwilę Boniem i Sunny, żeby tak było przez cały weekend słonecznie, a później kombi.
1: Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus.

0: Do obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tania tutaj jest stokrotka.
2: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Po reklamie.

6 minut pozostało do godziny 9. Jak już mówiliśmy, Karol Nawrocki, prezydent, jedzie do Stanów Zjednoczonych. Tym razem nie z oficjalną wizytą, ale został zaproszony na urodziny Donalda Trumpa. Obchody 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych połączone właśnie z 80. urodzinami prezydenta USA. Już Super Express donosi na drugiej stronie zresztą, że dostanie od naszego prezydenta, prezydent USA, złote spinki do mankietów z onyksem. Onyks, minerał odmiana agatu należąca do grupy chalcedonów, czyli krzemionkowych minerałów zbudowanych z dwutlenku krzemu. Więc pewnie to ładnie wygląda. Czytam też wypowiedź ministra tutaj z kancelarii prezydenta, że wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych. Proszę nie truć! Urodziny! Znaczy, przepraszam, że truć. To są najważniejsze w tej chwili sprawy. Bezpieczeństwo, zwłaszcza w relacji też ze Stanami Zjednoczonymi gwarantowane, ale nie wiem, czy jak się pojedzie na urodziny, to czy o sprawach zawodowych, służbowych. No dobra, no to są ważne rzeczy. A okazji jest niewiele, więc można napomknąć. Tym politycznym akcentem dyplomatycznym kończymy poranek z Radiem Plus. Tomek Waloszczyk, dziękuję za ostatnie 2-3 godziny i do usłyszenia do poniedziałku.

0: Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: Ale gorąco w tym samochodzie. Gdzie tu się zmniejsza temperaturę?
3: Poczekaj, no gdzieś to było. No chwila. Coś się znowu zawiesiło.
4: Szukasz niezawodnego japońskiego auta o prostym w obsłudze klasycznym, lecz zaawansowanym technologicznie wnętrzu? Sprawdź modele Suzuki w salonie Binkowski w Radomiu, ulica Chrobrego 22, telefon 48 385 77 15.
5: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
0: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Jesteśmy tam, gdzie coś ważnego się dzieje. Trzymamy rękę na pulsie, aby niczego nie przegapić. Pytamy, sprawdzamy i mówimy o tym naszym słuchaczom. Od poniedziałku do piątku po 16 posłuchaj, czym żyje miasto i region. Zapraszamy na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.

0: Radio Plus Radom.
1: Szczątki około 30 płodów na posesji pod Rzeszowem. Pojawiły się nowe informacje w sprawie makabrycznego odkrycia. Gdańsk, Warszawa, Kraków. Dziś warto popatrzeć w górę. Na polskim niebie zaprezentują się polskie myśliwce F-35. Będzie zlot. Uczestnicy operacji Żagiel 76 na Darze Pomorza poszukiwani. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Szczątki już około 30 płodów ujawnili śledczy na posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. A to efekt całonocnych działań policjantów na działce, której nowi właściciele rozbudowywali swój dom. Nasz reporter Mateusz Chłystun ze szczegółami już teraz. Mateuszu, co wiadomo o poprzedniej właścicielce działki?
2: To lekarka patomorfolog, która podczas przesłuchania przyznała się do zakopywania odpadów medycznych na swojej działce. Według naszych nieoficjalnych informacji kobieta w ostatnich latach prowadziła w okolicy swój prywatny gabinet. Wcześniej pracowała też jako specjalistka w rzeszowskim szpitalu. W tamtejszej prokuraturze ruszyło więc śledztwo na bardzo szeroką skalę. Zabezpieczono dokumentację medyczną, w tym kartoteki pacjentów lekarki. Trwa teraz analiza tych dokumentów. Przypomnę, szczątki płodów ujawniono na posesji podczas prac budowlanych, kiedy koparka odkryła pierwsze z nich, na miejsce wezwano służby. W czasie ostrożnej kontynuacji tych działań liczba ujawnionych szczątków ciał wzrosła do około 30.
1: Relacjonował Mateusz Chłystun. Dziękujemy, a ten temat pojawi się w kolejnych wiadomościach Radia Plus. Przed nami wyjątkowy pokaz siły polskiego lotnictwa. Za kilkadziesiąt minut trzy najnowocześniejsze myśliwce F-35 rozpoczną swój przelot nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. To w ramach rajdu Powitanie z Polską. Maszyny wystartują z bazy w Łasku. Dokładny plan lotów zna Rafał Różycki.
3: Przelot rozpocznie się nad Gdańskiem. Około godziny 9:45 myśliwce pojawią się nad Westerplatte. Następnie o 10:10 samoloty dotrą nad Warszawę, gdzie skierują się wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli. Formacja zakończy trasę nad Krakowem, przelatując około 10:35 w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Ministerstwo Obrony Narodowej zaznacza jednak, że godziny mogą się zmienić zależnie od pogody.
4: Zachęcamy do wypatrywania nas na niebie.
3: Mówi Marek Sobieraj, rzecznik bazy lotniczej w Łasku. Wojskowi uprzedzają, piloci zniżą lot, więc nad miastami zrobi się naprawdę głośno.
1: Ceremonia oficjalnego przyjęcia samolotów rozpocznie się o 11:00 w Łasku. Pożar opanowany, trwa schładzanie instalacji i elementów technologicznych. A to w Szczecinie przy ulicy Stołczyńskiej, gdzie po 4:00 rano pojawił się ogień. Na miejscu działa w tej chwili 6 zastępów strażaków.
5: Zapaliła się część instalacji technologicznej. W wyniku zdarzenia nikt nie został poszkodowany.
1: Mówi nam Dariusz Szacht z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Akcja schładzania może potrwać nawet kilka godzin. Finał głośnej sprawy na Uniwersytecie w Siedlcach. Uczelniane Kolegium Elektorów zadecydowało o odwołaniu profesora Mirosława Minkiny z funkcji rektora. Z wnioskiem w tej sprawie zwrócił się minister nauki i szkolnictwa wyższego. A to uczelniany finał afery na Uniwersytecie. Minkina miał wysyłać do podwładnych wiadomości o charakterze seksualnym. Zarzucano też mu m.in. mobbing. Z takiego wyniku głosowania cieszą się sygnaliści w tej sprawie, m.in. dr Marcin Chrząścik z Wydziału Nauk Społecznych.
6: Kolegium odwołało dzisiaj pana profesora Mirosława Minkinę z funkcji rektora. Przyznam, że nie wierzyłem w to. Jestem bardzo szczęśliwy, że to się wydarzyło.
1: Takie rozstrzygnięcie jest wyrazem odpowiedzialności za dobro wspólnoty akademickiej oraz przyszłość Uniwersytetu w Siedlcach. W ten sposób decyzję o odwołaniu rektora skomentował w sieci minister nauki Marcin Kulasek.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Uczestnicy rejsu Daru Pomorza z 1976 roku poszukiwani. Planowany jest zlot dawnych członków załogi, stąd próba nawiązania kontaktu.
7: Chcemy się spotkać po 50 latach, póki jeszcze wielu z nas chodzi po tym świecie, i chcemy powspominać, spotkać się z kolegami, których nie widzieliśmy, niektórych nie widziałem 50 lat. Także cały czas szukamy kolegów, z którymi jeszcze nie mamy kontaktu.
1: Mówił Jerzy Pawłowicki, uczestnik rejsu. Byli załoganci mogą zgłaszać się do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Szczegóły na stronie internetowej zlotu.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Prawie 5 minut po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: London Beat w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 21 minut po 9, teraz na zegarze. 12 dzień czerwca w kalendarzu. Piątek, jeden z waszych ulubionych dni. Weekend zapowiada się niestety deszczowy, ale następny weekend będzie już upalny i coś mi się wydaje, że za tym deszczem będziemy tęsknić. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech. Wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, plac Jagiellonii.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
2: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Jak dobrze spędzić popołudnie? Jak ciekawie spędzić popołudnie? Oczywiście z Radiem Plus Radom. Popołudnie Plus. Aktualności, wywiady, konkursy i mnóstwo przebojów z nutą nostalgii. Dziś na program zaprasza Wojtek Sałek.
4: Autopromocja.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

Tina Turner w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii 27, prawie 26 minut do 10. Jeśli wasz ulubiony deser to tiramisu, to można już zaczynać trenować, ponieważ ruszyły zapisy do pierwszego w historii biegu tiramisu w Treviso. Treviso to jest stolica tiramisu, właśnie to tam powstał ten deser, chociaż niektórzy się spierają, że nie. Z kuchnią jest tak, że kilka osób może wpaść na ten sam pomysł w różnych miejscach na świecie i kto pierwszy wpadł na ten pomysł, dokładnie nie wiadomo. Natomiast Treviso jest uznawane za stolicę tiramisu właśnie i 11 października odbędzie się tam Tiramisu Run. To jest taki chyba pierwszy bieg na świecie poświęcony temu ciastu. Do pokonania będzie trasa nieco ponad 10 kilometrów, która będzie wiodła przede wszystkim przez historyczne centrum miasta, ale także i kanały wodne, okoliczne tereny wiejskie. Będzie tak zaplanowana, żeby można było dotrzeć do miejsc zazwyczaj, do takich, do których zazwyczaj się nie dociera. Niestety tylko 1000 osób może wziąć udział w tym biegu, wpisowo około 18 euro i jeszcze trochę więcej. No a na mecie oprócz medalu czekać będzie na każdego porcja tego pysznego ciasta. Myślę, że Iga Świątek mogłaby być ambasadorką tego biegu właśnie. A jeśli chcecie już trenować, to muzyka idealna do tego. Bellini, Samba de Janeiro.

0: Kosta z Julianki i Sissy Catch w Radiu Plus w przebojach z nutów nostalgii. 15 minut pozostało tylko do 10. Ja przypominam, że trwa nasza zabawa Twój Zielony Zakątek i czekamy na zdjęcia Waszych ogródków, działek albo balkonów lub też parapetów pięknie ukwieconych. radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
3: Polska w łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
4: Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
6: Kaufland jest
7: już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku Polska

0: dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroën. Po reklamie.

0: tanecznie nam się dzisiaj lista ułożyła. The Beatles i Twist and Shout w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 3 minuty do 10:00, za chwilę wiadomości.
1: Reklama. Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar, Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
2: Ojej, znowu. Nareszcie spokój. Niezwykle skuteczne moskitiery Taparella. Zainwestuj w moskitierę i poczuj lepszą jakość życia bez owadów. Taparella, Mickiewicza 8, taparella.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

0: Radio Plus Redo.
1: F-35 nad Polską. Nowoczesne maszyny ruszyły nad Gdańsk, Warszawę, Kraków i Łódź. Prezydent Donald Trump mówi o przełomie. Teheran ma wątpliwości. Powiemy, co z wielkim porozumieniem. Dobre wiadomości dla turystów w Tatrach. Koniec z utrudnieniami na drodze do Morskiego Oka. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nasze F-35 lecą nad Polską, myśliwce zostaną dziś oficjalnie przyjęte do służby. Tymczasem na polskim niebie trwa już uroczysty przelot maszyn. Te pojawiły się nad Westerplatte, w kolejnych minutach zobaczą je mieszkańcy Warszawy, Łodzi czy Krakowa. Kulminacją będzie ceremonia w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku, gdzie samoloty zostaną oficjalnie wcielone do Sił Zbrojnych RP. O szczegółach już teraz Mateusz Gołębiewski.
2: To symboliczne powitanie najnowocześniejszych samolotów bojowych w historii polskiego lotnictwa. Trzy pierwsze F-35 przyleciały do Łasku pod koniec maja, a dziś wykonują uroczysty przelot nad najważniejszymi miejscami w kraju. Za chwilę maszyny mają pojawić się nad Warszawą, lecąc wzdłuż Wisły w rejonie Cytadeli, a już około 10:35 będą widoczne nad Wawelem w Krakowie. Następnie w Łasku odbędzie się ceremonia ich przyjęcia do służby z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz przedstawicieli władz USA. Polska zamówiła łącznie 32 myśliwce F-35. Wszystkie mają trafić do kraju do 2029 roku.
1: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Donald Trump mówi o przełomie. Irańczycy są sceptyczni, a w tle wzajemne ostrzały w cieśninie Ormus. Amerykański prezydent mówi o wielkim porozumieniu z Teheranem i rzekomym zakończeniu wojny. Umowa pokojowa miałaby także otworzyć cieśninę. Wiceprezydent J.D. Vance według zapowiedzi Trumpa weźmie udział w ceremonii podpisania porozumienia w Europie w nadchodzących dniach. Będziemy musieli sfinalizować dokumenty, co powinno nastąpić w ciągu najbliższych dni. Prawdopodobnie zostanie podpisane w Europie. A co najważniejsze, mamy umowę, że Iran nigdy nie będzie posiadał broni jądrowej. Deklaracja wybrzmiała niedługo po tym, jak Trump groził zadaniem potężnych ciosów Iranowi i tuż po dwudniowej wymianie ognia między stronami. Teheran nazwał doniesienia o porozumieniu spekulacją, twierdzi, że nie podjął jeszcze żadnej decyzji. A już w niedzielę z Donaldem Trumpem spotka się Karol Nawrocki. Polski prezydent leci do Stanów Zjednoczonych na 80. urodziny amerykańskiego przywódcy. Politycy mają rozmawiać m.in. o kwestii stałych baz wojskowych USA w Polsce. Do realizacji tego projektu potrzeba dwóch rzeczy, podkreśla szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz.
3: Do tego są potrzebne tak naprawdę dwie rzeczy. Decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych i jej wypełnienie już na poziomie relacji pomiędzy MON-em a Pentagonem. Mam nadzieję, że w momencie, kiedy te decyzje zapadną na poziomie amerykańskim, pan wicepremier Kosiniak-Kamysz po prostu wykona w jak najlepszy sposób te dyspozycje, aby móc mówić o stałej obecności.
1: Teraz w Polsce rozmieszczonych jest około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, zdecydowana większość na zasadzie rotacyjnej. W ubiegłym tygodniu szef MON-u poinformował, że przekazał sekretarzowi obrony USA, Pete'owi Hegsethowi, oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Koniec z utrudnieniami na drodze do Morskiego Oka. Przez ostatnie tygodnie odcinek od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza był remontowany. Wymieniona została nawierzchnia asfaltowa, poprawiono pobocza, mówi Zbigniew Kowalski z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: Przywrócone został w pełni ruch kołowy, czyli fiakrzy jeżdżą wozami do Włosienicy, przywracamy jazdy busami elektrycznymi TPN, no i te pojazdy, które mają zezwolenia wydane ze strony parku, to też mogą na tej drodze się poruszać. Działają parkingi na Palenicy i na Łysej Polanie.
1: Do 19 czerwca mają zniknąć ograniczenia w parkowaniu na poboczu na odcinku od Łysej Polany do Palenicy Białczańskiej.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
5: Prawie 5 minut po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Ace of Base, Cruel Summer w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Prawie 19 minut po 10 teraz. A jeśli o lato chodzi, to właśnie kojarzy nam się z wyjazdami, z wakacjami i być może także z wysyłaniem pocztówek. Pocztówka z wakacji. Ktoś jeszcze z Was to być może robi. Na pewno jeśli chodzi o naszą słuchaczkę Izę.

To się dzieje. I to nie jest pocztówka z wakacji, ale pocztówka z sanatorium w Muszynie. Taka do nas z pozdrowieniami dotarła. I to jest bardzo miłe wiedzieć, że gdzieś na końcu, na drugim końcu Polski jesteście i myślicie o nas, nawet gdy macie wolny czas, nawet jeśli to jest urlop sanatoryjny dla podreperowania zdrowia, myślicie także o nas. Bardzo za takie rzeczy dziękujemy i to doceniamy. Pozdrowienia dla was wszystkich. Jeśli macie też plany wakacyjne, to dajcie też znać. Może komuś będzie można podpowiedzieć.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i medli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech. Wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla Ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, plac Jagielloński 5.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Chcesz pomagać innym, a przy tym dobrze zarabiać? Pracuj w opiece senioralnej w Polsce oraz w Niemczech. Atrakcyjne wynagrodzenie, wysokie bonusy i sprawdzone zlecenia. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń 507 005 194.
6: Castorama.
7: Teoria.
6: I praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Po reklamie.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Rod Stewart, Why What I'm Gonna Do w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze 27 minut do 11. A czasami tak jest, że słyszymy głos działki na przykład, która wzywa i trzeba na nią pójść. Przypominam, że trwa nasza akcja Twój Zielony Zakątek każdego roku. W czerwcu właściwie pytamy Was o to, co udało Wam się wypielęgnować wiosną albo też właściwie, bo to jest też z tym ogródkiem, z działką, to jest tak, że to nie jest praca tylko wiosną, ale przez cały rok trzeba coś na tej działce, w tym ogrodzie robić, żeby to wszystko wyglądało później tak pięknie, kolorowo, kwitnąco, jak na przykład teraz. I na takie zdjęcia tego, co udało Wam się zrobić, czekamy. radioplus.pl, Twój Zielony Zakątek, tam jest specjalny formularz, proszę kliknąć, załączyć zdjęcie Waszego ogródka, Waszej działki, Waszego balkonu ukwieconego albo parapetu też, bo to też przecież jest jak najbardziej zielony zakątek. No i też podać swoje dane kontaktowe, tak żebyśmy mogli się z Wami skontaktować właśnie. A do zdobycia 5000 zł to jest nagroda główna na koniec czerwca, a dzisiaj koszulka. Czasem przesadzam. Natalia Kukulska, im więcej Ciebie, tym mniej. Teraz w Radiu Plus.

0: swoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
2: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
3: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Po reklamie.

0: Inauguracyjny przelot myśliwców F-35 nad Polską. Za chwilę relacja z Gdańska. Powiemy też o relikwiach krwi świętego Jana Pawła II, które wprowadzono do kościoła pod Radomiem. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Westerplatte, Warszawa, Kraków, Łask. Nowe myśliwce F-35 polskiego wojska przeleciały nad całą Polską. Przed 10:00 zaprezentowały się mieszkańcom Gdańska.
1: Piękne jest nasze polskie myśliwce, no.
2: To jest pokazowe, żeby ludzie wiedzieli, że w razie czego jakby leci, że to nasi.
3: Jechałam tramwajem, także zagłuszył, nic nie było słychać.
4: Słyszałam, ale nie widziałam.
5: No potężny. Któregoś roku tak nisko leciały, to strasznie. Jakby się coś waliło.
1: Ładnie wyglądało.
6: Bo tam gdzieś ludzie jeździli na lotnisko, gdzie oni lądowali. Podobno, że super widoki. I super, nie? No, nie ma się czego bać. No.
3: Ja bym powiedziała, że tylko jeden leciał.
0: Później F-35 przeleciały nad Warszawą, Krakowem i wróciły do bazy w Łasku pod Łodzią. Tam rozpoczynają się oficjalne uroczystości z udziałem prezydenta i ministra obrony narodowej.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Nie 13, a około 30 płodów znaleziono niedaleko Rzeszowa, dowiaduje się nasz reporter. Trwa wyjaśnienie okoliczności makabrycznego odkrycia w Lutoryżu. Poprzednią właścicielką działki była lekarka, patomorfolog. Na terenie posesji, gdzie odkryto ludzkie szczątki od rana, ponownie pracują śledczy. Sprawa budzi ogromne emocje wśród mieszkańców, którzy wciąż nie mogą uwierzyć w to, co wydarzyło się w ich miejscowości.
8: Od rana teren zabezpieczają policjanci. Na miejscu pracuje też prokurator i technicy kryminalistyki. Dostęp do posesji został ograniczony. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, działka została niedawno kupiona przez nowych właścicieli i trwa tam budowa osiedla domów jednorodzinnych. Wiadomo również, że poprzednią właścicielką działki była lekarka specjalizująca się w patomorfologii. Policja i prokuratura na razie nie komentują tych informacji. Tymczasem mieszkańcy Lutoryża przyznają, że sprawa jest dla nich ogromnym szokiem.
9: Nie wierzę. No szok. Się będę bała do pracy chodzić.
10: Ja nie wiem. Jak tak ludzie mogą robić?
8: Śledczy zapowiadają, że więcej informacji o sprawie powinno pojawić się po zakończeniu prowadzonych na miejscu czynności.
0: O czym informował Tomasz Widak. Pobili i okaleczyli wiceprezesa klubu sportowego Sandecja Nowy Sącz. Sąd warunkowo umorzył jednak postępowanie wobec 6 pseudokibiców. Oskarżeni mają wpłacić pieniądze na fundusz pomocy pokrzywdzonym. Z taką decyzją nie zgadza się prokuratura.
11: Uznajemy tę decyzję za zbyt łagodną wobec tych sprawców. Zasadnym byłoby orzeczenie w niniejszej sprawie co najmniej kary ograniczenia wolności, polegającej na pracach na cele społeczne. Co więcej, te osoby są oskarżone o szereg innych przestępstw. Wobec tego w naszej ocenie ta instytucja warunkowego umorzenia postępowania nie powinna mieć zastosowania do nich.
0: Mówił prokurator rejonowy w Nowym Sączu Bartosz Gorzula. W najbliższym czasie ma zostać wniesiona apelacja w tej sprawie.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Relikwie krwi świętego Jana Pawła II w kościele pod wezwaniem świętego Szczepana w skrzynie pod Radomiem wprowadził je biskup Marek Solarczyk. Przed liturgią pobłogosławiono pomnik papieża Polaka. Później odbyła się procesja z relikwiami. Nieśli je Alicja i Marcin Pakoszowie wraz ze swoimi trzema córkami.
12: No to na pewno był wzór i przykład dla chrześcijan. Tutaj no jako dziecko już tutaj wychowałem się jakby papieżem Janem Pawłem. Jego nauka no była na nas wzorem i przykładem. No i dlatego tutaj co niedziela jesteśmy i modlimy się także za Jana Pawła.
13: Dlatego ja codziennie, w codziennej modlitwie proszę o wstawiennictwo właśnie świętego Jana Pawła II.
0: A relikwie są darem kardynała Stanisława Dziwisza.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
14: 4 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska.
15: Dzień dobry.

0: zielony zakątek.
1: Na szczęście już zbliża się weekend, już właściwie rozpoczyna się weekend i będzie można w swoim zielonym zakątku spędzić trochę więcej czasu. A jak już tam będziecie, to proszę zróbcie zdjęcia. Być może teraz jesteście. I jak zrobicie to zdjęcie, to pokażcie nam. Na radioplus.pl jest specjalny formularz Twój zielony zakątek. Czekamy prawie przez cały czerwiec na te Wasze zdjęcia tego, co udało Wam się stworzyć i to jest przepiękne i chcecie się tym pochwalić. To nie musi być ogród, to nie musi być działka, to może być Wasz ukwiecony balkon. Radioplus.pl, przypominam, tam znajdziecie szczegóły, a do zdobycia 5000 zł to jest nagroda główna na koniec czerwca, a dzisiaj, już za chwilę, do kogoś trafi koszulka Czasem Przesadzam od Radia Plus.
0: Twój zielony zakątek.
2: Reklama.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Po reklamie.

0: Zielony Zakątek.
1: Dzisiaj Zielony Zakątek Andrzeja. Przenosimy się do Kołobrzegu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Andrzeju, twój Zielony Zakątek to działka, tak? Dobrze widzę na zdjęciu. To jest przepięknie zazieleniona działka. Do tego drewniane elementy. Opowiadaj.
2: Tak. No, znacie... Kupiliśmy taką działkę dosyć fajną na zboczu. Zrobiłem takie, bo to był spad, żeśmy wyrównali, dali odpowiednie tam, żeby to wyrównać. Także rosła tam sama trawa. No, w ciągu roku zrobiłem dosyć sporo. Także niektóre kobiety twierdzą, że ja więcej zrobiłem przez rok niż oni przez 40 lat.
1: No piękna jest ta działka, bo mnóstwo i kwiatów, które wydaje się, że to są piwonie, które chyba gdzieś tam rozkwitną za moment, i róże widzę. Jeszcze są jakieś inne kwiaty?
2: Tak, są. Znaczy nie wszystkie wiem, jak się nazywają, ale okay. Po prostu kocham się w kwiatach.
1: Znaczy
2: mam floksy, mam znacie te tulipany i lilie. Lilii mam dosyć sporo. No gdyby nie nornica, byłoby ich więcej.
1: Zawsze jest ktoś, z kim trzeba trochę tam się użerać na działce. No tak czasami bywa. Ale prezent mam dla ciebie, koszulka. Czasem przesadzam i myślę, że u ciebie się na pewno sprawdza.
2: No fajnie, bardzo dziękuję.
1: Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
2: No, moja żona i najbliższa rodzina, a nazwisko Torchalski, no to jeżeli ktoś słucha, no to będzie wiedział. Dla wszystkich pozdrowienia i dla redakcji również.
1: Bardzo dziękujemy i udanego czasu na działce. Do usłyszenia.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
1: A na radioplus.pl jest specjalny formularz Twój Zielony Zakątek i tam czekamy na zdjęcia waszych ogródków.
0: Zielony Zakon.

0: Enrique Iglesias w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze. Teraz 17 minut do 12 i mam już zaproszenie na jutro na 10.30 mniej więcej, czyli Smaki z Plusem. Tym razem przyjrzymy się kuchni śląskiej, a wzmianki o niej między innymi od Remigiusza Rączki. To jutro po 10.30. Radio
1: Plus. Reklama. Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra, dwa dodatkowe gratis, cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium, opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
3: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za

0: Biedronka.pl. Szczegóły na Biedronka.pl.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Sprinter.
2: Zaprasza autoryzowany dealer Mercedes-Benz MB Radom, ulica Garbarska 79.
3: Po reklamie.

0: Rzeka marzeń i Beata Koźdrak. Na koniec 11.12 za 3 minuty, za chwilę wiadomości i przebojowa poczta później. A my słyszymy się jutro po 8.00. Dzięki za dziś.
1: Reklama. Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar. Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
1: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany, i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

0: Radio Plus Redo. Myśliwce F-35 już oficjalnie w polskim wojsku. Trwają uroczystości w Łasku. Dachowanie karetki na sygnale. 3 osoby trafiły do szpitala. Będzie też zaproszenie na wakacje z misjonarzami koło Tarnowa. Minęło południe, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zanim F-35 wylądowały w bazie w Łasku pod Łodzią, przeleciały nad całą Polską. Mieszkańcy Warszawy oglądali przelot nad Wisłą wzdłuż bulwarów.
1: Wrażenia, no ogromne, tylko że za krótko, to tak tylko mik i koniec, no nie popatrzył nawet dobrze człowiek. Dość szybko.
2: No bardzo ładny przelot, ładnie skręciły i przeleciały tak akurat wzdłuż linii Wisły, także super.
3: Mam 36 lat i gdybym miał 26, to pewnie bym to olał, ale jakoś tak jakby człowiek z wiekiem inaczej na to patrzy. Także podobało nam się i liczyłem, że będzie że będą leciały niżej i że będzie większy huk, ale też było fajnie, uchwyciłem na telefonie, rodzinie wysłałem, jestem zadowolony.
0: Z Warszawy F-35 poleciały nad Kraków i wróciły do bazy w Łasku.
4: Panie prezydencie, dowódca 11. eskadry, podpułkownik Welke, melduje przyjęcie pierwszych polskich samolotów F-35 na wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
0: Teraz trwają uroczystości z udziałem prezydenta i szefa MON. Prokuratura potwierdza, na działce pod Rzeszowem odnaleziono ludzkie płody. W Lutoryżu koparka natrafiła na odpady medyczne oraz szczątki dzieci. Według wstępnych ustaleń prokuratury obecni właściciele działki kupili ją od lekarki patomorfolog. 57-letnią kobietę zatrzymano dziś rano. Grozi jej do 12 lat więzienia. Dachowanie karetki na sygnale. 2 osoby zabrano do szpitala po wypadku na trasie Stalowa Wola, Jamnica na Podkarpaciu.
5: Kierujący karetką pogotowie najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem, w konsekwencji czego auto dachowało. W pojeździe znajdowały się 3 osoby, 2 z nich zostały przewiezione do szpitala na badania.
0: Relacjonowała Małgorzata Kania z policji w Stalowej Woli. Według nieoficjalnych informacji do wypadku mogło dojść podczas gwałtownego hamowania, a przed uniknięciem zderzenia ze zwierzęciem.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Tajniki pracy misjonarzy, nauka języka hiszpańskiego, gry, zabawy i wycieczki na wakacje z misjami i językami zaprasza najmłodszych w sierpniu Zgromadzenie Księży Sercanów do Koszyc Małych koło Tarnowa.
7: Co ciekawe, będą to wakacje z ograniczonym dostępem do telefonów komórkowych, co jest bardzo ważne, bo dzieci spędzają w świecie wirtualnym wiele godzin, mówi Anna Naganowska, opiekun kolonii.
8: Oczywiście będą mogły się kontaktować ze swoimi opiekunami oraz rodzicami, ale bardzo zależy nam na tym, żeby wspólnie się integrowały i spędziły ten czas przede wszystkim na świeżym powietrzu, w ruchu i korzystając ze wszystkich atrakcji, które będą im zapewniane. Na kolonie mogą przyjechać dzieci w wieku od 9 do 13 lat.
7: Kolonie potrwają 6 dni, rozpoczną się 16 sierpnia. Zapisy trwają na stronie misjesercanów.pl.
0: O czym informowała Aneta Paszko.
9: Wiadomości Radio Plus Radom, Radosław Mizera. Świadectwo wiary porucznika Karola Cierpicy, weterana z Afganistanu, będzie jednym z głównych punktów Święta Rycerzy Kolumba, które w sobotę odbędzie się w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Radomiu. W programie jest również koncert Olgi Nawary z zespołem, po którym wyruszy 20 nocna pielgrzymka mężczyzn z Radomia do Starej Butnicy. Andrzej Anasiak, najwyższy kustosz Rycerzy Kolumba.
10: Zapraszamy już na godzinę 18 do kościoła Matki Bożej Częstochowskiej, gdzie zostanie odprawiona msza święta. Na rozpoczęcie pielgrzymki, na ten jubileusz związany z 20-leciem Rycerzy Kolumba w naszej diecezji.
9: W niedzielę oficjalnie rozpoczynają się koneckie Dni Kultury Chrześcijańskiej. Ksiądz Tomasz Janicki, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Końskich.
11: Chcemy pokazać społeczeństwu, że także i w takiej małej parafii można zrobić coś, co będzie dla ludzi ważnym sposobem przeżywania swojej wiary, chrześcijaństwa.
9: Uwaga kierowcy, policja prowadzi dzisiaj wzmożone działania na drogach województwa mazowieckiego. Funkcjonariusze sprawdzają, czy kierowcy przestrzegają obowiązujące limity prędkości, szczególnie w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków i kolizji.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel biura Alpina Ubezpieczenia, oferujący ubezpieczenie domu, samochodu, firmy. Radom, Grzecznarowskiego 17.
9: 16 stopni ciepła mamy w południe, temperatura wzrośnie jeszcze o 2 stopnie, przewaga chmur, choć pojawia się miejscami słoneczko, ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel biura Alpina Ubezpieczenia, oferujący ubezpieczenie domu, samochodu, firmy. Radom, Kiry Skłodowskiej 12.
6: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
13: No to powiedzmy to sobie piątek.
14: Piąteczek.
13: Piątunio, jak mantrę uwielbiamy. Dzień dobry, Marek Sierocki.
14: Jan Pasterski, mundial rozpoczęty. Kanada, Meksyk, Stany Zjednoczone. No i właśnie Kanadyjczyk rozpocznie dzisiejszą przebojową pocztę. Brian Adams, Everything I Do it for you.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Co zmęczony troszeczkę pan po wczorajszym wieczornym śledzeniu rozpoczęcia?
2: Ale to miłe zmęczenie. Ceremonia otwarcia, wspaniałe występy m.in. Shakiry, Michaela Bubleya, bo to przecież Kanadyjczyk, a mistrzostwa w Kanadzie, w Meksyku i w Stanach Zjednoczonych. Głosy są podzielone a propos występu Shakiry. Jedni zachwyceni, inni zarzucają, że to był playback, że to już nie to. A myślę, że Shakira jest mistrzynią takich piosenek mundialowych. Zaczęło się od Hips Don't Lie. Na mundialu w Niemczech zaśpiewała ten utwór na otwarciu. No a potem był wielki hit Waka Waka mistrzostw w RPA. Piosenka Dare potem. No i także ten tegoroczny utwór. Myślę, że to piosenka, która też stanie się jednym z takich hymnów piłkarskich i też z przebojów tego lata. No i wreszcie oglądałem jeden z tych meczów, mecz otwarcia, czyli Meksyk RPA. Meksyk wygrał 2-0. Mieli bardzo dużą przewagę. Drużyna RPA rozczarowała mnie, ale tylko dwie bramki. No i w drugim meczu Czechy przegrały z Południową Koreą 1-2, choć prowadzili 6.
1: Aż też nie wypadałoby, żeby gospodarze, tak od razu mam na myśli Meksyk, przegrali, to niekulturalnie.
2: No gospodarzom nawet ściany pomagają. Mówię to oczywiście o kibicach w przenośni. Cyndi Lauper to artystka, którą za chwilę zagramy, jedna z ikon dekady lat 80. Kolorowy ptak, świetne piosenki, no i największy hit, jaki wylansowała, Girls Just Want to Have Fun.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało. A temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć w bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wernera 12. www.kowalczyk.eu.
3: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech, wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla Ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom.

0: Woman i John Lennon, fantastyczny przebój, który na singlu ukazał się tuż po tragicznej śmierci artysty. Zaglądamy na półkę z naszymi płytami, wyciągamy składankę z muzyką Italo Disco, a tam nasz dobry znajomy.
1: Tak jest, no Ken Lash, no możemy to powiedzieć, chociaż tutaj pod pseudonimem Danny Keith.
0: 2 lata temu w Operze Leśnej, kiedy prowadziłem taki festiwal Italo Disco, byliśmy razem, prowadziliśmy audycję na żywo stamtąd, no i ty zakumplowałeś się właśnie z Kenem Lashlo i opowiadał ci historię związaną z tymi pseudonimami.
1: Zgadza się, no dobrze nam się rozmawiało, Ken Lashlo sporo wówczas nagrywał, zatem wydawnictwo powiedziało mu, że to nie może być tak, żeby non-stop jego nazwisko się pojawiało, zatem wymyślił sobie inne twórcze.
0: Jeden z nich to właśnie Danny Keith, drugi to Rick Fellini, nagrywał piosenki, trochę zmieniał barwę głosu, trochę inaczej te utwory były zaaranżowane, to była połowa lat 80. ubiegłego wieku, muzyka Italo Disco wtedy była niesamowicie popularna, a my mamy sygnały od naszych słuchaczy, że bardzo lubią ten gatunek i cieszą się, że często gramy utwory właśnie pochodzące z tamtego czasu, no to cóż, odpalaj odtwarzacz kompaktowy Keep On Music i Danny Keith, czyli Ken Lashlo.

0: Tak zwane tango bodo, bodo tanga, trzeba dwojga.
1: To była budka suflera, a przed nami solowy utwór Annie Lennox, znanej z występów w formacjach The Tourist i Eurythmics. Ta piosenka nosi tytuł No More I Love Yous.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Gdy Barkociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572-351-351 lub na miejscu. Barkociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych łączy wszystkie zalety SUV-a dla rodziny. Ciesz się jazdą z bliskimi dzięki systemowi multimedialnemu Open Air Link z budowanymi usługami Google. Renault Symbios dostępny również w wersji Mild Hybrid już od 97 900 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Renault. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Autoryzowany dealer Renault Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
12: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar, Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
14: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: To była Mylène Farmer, kanadyjska gwiazda w utworze Désenchantée. Ta piosenka przyniosła jej światowy rozgłos i stała się ikoną piosenki francuskojęzycznej. Przypomnę, Kanada, Meksyk, Stany Zjednoczone, trwa mundial. Wczoraj się rozpoczął, no dziś kolejne mecze, kolejne emocje związane z najpopularniejszą dyscypliną sportu.
1: Piłką nożną oczywiście będziemy śledzili, natomiast dzisiaj wieczorem to byś miał delikatną konkurencję, bo prywatka z Radiem Plus od 20 do północy i w sobotę też.
0: Jutro od 20 do północy prywatka na antenie Radia Plus. Piosenki z lat 80. te będą dominowały, a nie zabraknie hitów z lat 90. i 70. A kiedy emocje piłkarskie już opadną, to w niedzielę o 15 zapraszam na muzykę. Kalendarz. Moim Państwa gościem będzie no i sportowiec, i poeta, autor tekstów, też wokalista Michał Zabłocki. Pochodzi z bardzo artystycznej rodziny. Jego mama Alina Janowska była bardzo znaną aktorką, a tata Wojciech Zabłocki to olimpijczyk, medalista Mistrzostw Świata, a także wybitny architekt. To na zakończenie dzisiejszej przebojowej poczty grupa Breakout i Kiedy byłem małym chłopcem.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: Radio Plus Radom.
1: Lekarce może grozić 12 lat więzienia. Na jej posesji odnaleziono ludzkie szczątki. Paliwa podrożeją, na weekend poznaliśmy ceny maksymalne. Dziś w kościele uroczystość Serca Pana Jezusa. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zatrzymanej lekarz-patomorfolog może grozić nawet 12 lat więzienia. Śledczy ujawniają szczegóły wstrząsającego odkrycia pod Rzeszowem, o którym informowaliśmy jako pierwsi. Na terenie posesji w Lutoryżu natrafiono na odpady medyczne oraz kilkadziesiąt szczątków ludzkich płodów. Obecni właściciele działki kupili ją od 57-letniej lekarki Magdaleny H. Została zatrzymana.
2: Ustaliliśmy, że kobieta pracowała w kilku szpitalach na terenie Rzeszowa, prowadziła też praktykę prywatną na terenie Rzeszowa. Aktualnie również pracowała w Zamościu jako lekarz.
1: Mówił Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie. Postępowanie prokuratury dotyczy zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To historyczny dzień dla Polski. Tak prezydent Karol Nawrocki nazwał pierwszy lot samolotów F-35. Przyjęto je do służby w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku.
3: Polska w swojej historii po roku 89 za sprawą wspaniałych, profesjonalnych polskich pilotów, polskiego żołnierza i najlepszego na świecie sprzętu, czyli F-35, nigdy nie była tak silna i tak gotowa.
1: Na razie to 3 maszyny. Polska zamówiła łącznie 32 myśliwce F-35, a wszystkie mają trafić do kraju do 2029 roku. Paliwa podrożeją na weekend. Ministerstwo Energii podało ceny maksymalne, które będą obowiązywały od jutra do poniedziałku włącznie. Za litr 95 zapłacimy o 6 groszy więcej niż dzisiaj, 6 zł i 4 grosze, a litr diesla podrożeje o 3 grosze do 6 zł i 40 groszy. Maksymalne ceny rząd wprowadził w związku ze wzrostem cen ropy na światowych rynkach po tym, jak USA i Izrael zaatakowały Iran. Obniżono też VAT i akcyzę na paliwa, co uszczupla budżet państwa o ponad 1,6 mld złotych miesięcznie. W poniedziałek poznamy ceny na wtorek.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś w kościele uroczystość Serca Pana Jezusa. To zaproszenie dla każdego z nas, by otworzyć swoje serce na Boga, mówi Urszulanka od Serca Jezusa Konającego, siostra Beata Zawiślak.
4: To jest takie zaproszenie też dla wszystkich, którzy gdzieś są daleko, którzy szukają, którym się coś nie udało, bo Serce Jezusa otwarte jest dla każdego. To nie jest tak, że to jest serce tylko dla wybranych i dla tych, którzy są zawsze blisko. Każdy z nas jest w tej drodze i nie wiemy, kto w którym momencie, kiedy dotrze, ale Serce Jezusa zaprasza wszystkich.
1: Urszulanka przypomina, że przez cały czerwiec odprawiane są nabożeństwa do Serca Jezusa, które mogą być inspiracją, by przybliżyć się do Boga.
5: Wiadomości Radia Plus Radom, Radosław Mizera. Pasjonaci dawnego ciesielstwa z różnych stron Polski przyjechali do Maleńca. Na terenie zabytkowego zakładu hutniczego rozpoczęły się wyjątkowe warsztaty, informuje Maciej Chłopek, dyrektor muzeum.
6: Warsztaty dedykowane są tematyce konstrukcji i rekonstrukcji i konserwacji kół wodnych i układów hydroenergetycznych. Program ich obejmuje nie tylko warsztaty teoretyczne, spotkania ze specjalistami, ale przede wszystkim warsztaty praktyczne. Uczestnicy wezmą do ręki topory i będą uczyć się dawnych technologii ciesielskich, odtwarzając elementy kół wodnych i układów hydroenergetycznych.
5: Warsztaty w Maleńcu potrwają do soboty. Tego dnia od godziny 15 odbywać się będą dodatkowo praktyczne warsztaty z udziałem publiczności. Wydarzenie podsumowane zostanie w niedzielę w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. Już w najbliższą niedzielę po raz 14 ulicami Radomia przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny. Zapraszają organizatorzy Ewelina i Michał Podlewscy.
7: Zawsze jest ten czas i zawsze jest dobry moment, żeby bronić małżeństwa i rodziny i życia, ale teraz właśnie w tym momencie też przyjdźmy i pokażmy, że się z tym zgadzamy, że chcemy w tym uczestniczyć.
8: No i właśnie tak naprawdę chcemy pokazać, że w tej odpowiedzialności jesteśmy razem. Pięknie, kolorowo, radośnie i głośno na pewno manifestować tą radość z życia.
5: Marsz dla Życia i Rodziny połączony jest z piknikiem rodzinnym. Wszystko rozpocznie msza święta o 15, której będzie przewodniczył w kościele Farnym biskup Marek Solarczyk.
9: Marsz jest takim przypomnieniem, potwierdzeniem, ale też i szacunkiem. Wyrazem szacunku i wdzięczności dla poświęcenia małżonków, dla wielkiego oddania rodziców.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: Big in Japan, czyli szybka wycieczka do Japonii z grupą Alfa Vili już teraz w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski. Radio.

0: panowie z Bad Boys Blue, w to piątkowe popołudnie z Radiem Plus. No to zapraszamy. Skoro weekend, to już myślimy o tym, jak będziemy odpoczywali na swoich balkonach, tarasach, działkach, ogrodach. No i warto zrobić zdjęcie takiego swojego miejsca, swojego zielonego zakątku. Tym zdjęciem możecie się pochwalić, wysłać je nam na radioplus.pl. Zachęcam do tego, bo jest szansa, żeby powalczyć o 5000 zł w wielkim finale. Taka będzie nagroda główna. Natomiast już dzisiaj, oprócz tej szansy, to gwarantowana na 100% koszulka humorystyczna z hasłem "Czasem przesadzam", coś takiego komuś podaruję. Czekam, śledzę i sprawdzam zdjęcia, które od was przychodzą. Trochę już ich jest, ale mam nadzieję, że do 14 będzie ich zdecydowanie więcej. Radio
1: Plus. Reklama. Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
2: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72. Telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
3: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
4: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
3: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
7: Voltaren! Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Ale gorąco w tym samochodzie. Gdzie tu się zmniejsza temperaturę?
12: Poczekaj, no gdzieś to było. No chwila. Coś się znowu zawiesiło.
13: Szukasz niezawodnego japońskiego auta o prostym w obsłudze klasycznym, lecz zaawansowanym technologicznie wnętrzu? Sprawdź modele Suzuki w salonie Binkowski w Radomiu. Ulica Chrobrego 22. Telefon 48 385 77 15.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
4: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
3: Wspaniale się to ogląda.
4: A jak smakuje?
3: Prażynki, przysnacki. Zawsze przy meczu.
5: Po reklamie.

Szybka wycieczka do Francji, Mike Oldfield i Maggie Rayleigh. I we Francji możemy jeszcze na chwilę się zatrzymać, bo właśnie czytam i przeczytam wam to dosłownie słowo w słowo, bo to jest tak nietypowe, że chyba będzie mi inaczej trudno. Na aukcję w Paryżu trafiła bardzo unikalna skórzana torebka, bo materiał do tej torebki został stworzony w oparciu o kolagen pochodzący z kości udowej tyranozaura, znalezionego 25 lat temu. Nie wiem, czy dobrze zrozumieliście. I licytujący doszli do ceny przekraczającej 150 tysięcy euro, czyli jakieś 600 tysięcy złotych za torebkę. No, to mieszkania w Warszawie nie kupisz, ale torebkę z dinozaura jak najbardziej. Dobra. Pozostając jeszcze przy naszych mieszkaniach, być może nie tak drogich jak torebka z dinozaura, to bardzo często posiadamy do tego mieszkania jeszcze taki bonusik w postaci balkonu albo tarasu, albo mamy działkę czy też ogródek, w których lubimy odpoczywać i nasza zabawa Twój Zielony Zakątek trwa w najlepsze, także zachęcamy do wysyłania zdjęć na radio+.pl. Dajcie znać, jak to tam u Was wygląda, jak wygląda Wasza zielona enklawa. Mam w prezencie koszulkę z humorystycznym logo Czasem Przesadzam, ale też do tego wszystkiego dajecie sobie szansę, żeby wejść do zabawy, zgarnąć być może 5000 zł w wielkim finale naszej akcji.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: A cappuccino też za 7?
2: Też.
5: A flat white?
2: Też.
5: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
8: Ale sztosy.
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: Jest rok 1886. Karl Benz składa patent na pierwszy samochód. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Jej kierunek wyznacza Mercedes-Benz. Od pionierskich wynalazków przez legendarne samochody, imponującą technologię aż do dzisiaj. Do ery elektromobilności. Świętuj z nami 140 lat innowacji Mercedes-Benz i odkryj wyjątkowe oferty na mercedes-benz.pl.
12: Zaprasza autoryzowany dealer Mercedes-Benz MB Radom, ulica Garbarska 79.
13: Po reklamie.
14: Autopromocja.
15: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
16: Jest mnóstwo nowych piosenek, nawet nie wiem jak to szufladkować i zbierać. Mam kilkadziesiąt piosenek nagranych z wieloma różnymi muzykami.
17: Przy koksownikach atmosfera taka jak na ulicach 13 grudnia, można by powiedzieć. Jednym z pierwszych gości był Jan Nowicki, film Niepochowany, mówiący o wydarzeniach na Węgrzech.
18: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
19: Magda Gliszczyńska
18: i Wojtek Sałek.

0: tanecznie. Tyler Dane, Tell It To My Heart, a za chwilę w Radiu Plus o 14:00 Mikołaj Gronet i wiadomości.
1: Reklama.
2: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren!
8: Voltaren!
9: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Wykorzystaj

0: 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu. Zdarzenia.
4: Dla mnie to był szok, że para prezydencka chce nam podarować paczkę.
3: Interwencje.
5: Obawiam się tylko jednego, że niestety żaden z tych postulatów do generalnej dyrekcji nie da się go zrealizować.
3: Opinie.
6: Nie sądzę, żeby pomogło. Niech pan sam zobaczy. Przecież też jest zgromadzenie.
3: Fakty.
7: Wszyscy się cieszymy, że tutaj została oddana nowa droga, na co oczekiwaliśmy latami. Przedtem to była droga przez mękę.
3: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.
2: Autopromocja.
3: Radio Plus Radom.

0: F-35 uroczyście przyjęto do bazy w Łasku. Za chwilę relacja naszego reportera. Wypadek w przedszkolu. Poparzona pięciolatka trafiła do szpitala. 130 milionów złotych dla poszkodowanych rodzin na Bliskim Wschodzie od Caritas. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Słowa o wielkim dniu dla bezpieczeństwa polskiego nieba i polityczne szpile. Mimo kłód rzucanych pod nogi nie ulegliśmy pokusie zatrzymania procesu modernizacji armii, powiedział szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podczas ceremonii włączenia samolotów F-35 do sił zbrojnych. To przytyk do decyzji prezydenta o wecie do programu SAFE. Uroczystości w Łasku obserwował Rafał Różycki.
1: Najpierw samoloty powitały się z Polską i przeleciały nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem, po czym wróciły do Łasku na oficjalną ceremonię przywitania samolotów.
2: Polska w swojej historii po roku 89 nigdy nie była tak silna i tak gotowa,
1: powiedział w Łasku prezydent RP Karol Nawrocki. F-35 to najnowocześniejszy myśliwiec na świecie. Jest niemal niezauważalny dla radarów, a sama maszyna działa jak latające centrum dowodzenia.
0: W ciągu 3 lat Polska dostanie wszystkie zamówione samoloty, łącznie 32 myśliwce. Wypadek w przedszkolu. Pięciolatka trafiła do szpitala. Policjanci wyjaśniają okoliczności poparzenia dziewczynki w Bartoszycach.
3: Dziewczynka w wieku 5 lat doznała oparzeń ciała powstałych w wyniku wylania na powierzchnię ciała wrzątku. Dziecko zostało przetransportowane przez załogę zespołu ratownictwa medycznego do Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.
0: Mówił Piotr Drozd z bartoszyckiej policji. Dziewczynka nadal przebywa w szpitalu.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Zamiast opłat za realne zużycie wody, gigantyczne sumy naliczane na podstawie parametrów technicznych. W ten sposób Wody Polskie ściągają opłaty abonamentowe od wodociągów w całym kraju. Ich przedstawiciele alarmują, że naraża to samorządy na koszty oderwane od realiów. Sprawą zajął się nasz reporter Mateusz Chłystun.
5: Przedsiębiorstwa wodociągowe w całej Polsce alarmują, że po zmianach w prawie wodnym płacą abonamenty i kary naliczane nie na podstawie rzeczywistego zużycia wody, ale teoretycznych możliwości swoich instalacji. W praktyce oznacza to, że wysokość należności wyliczana jest m.in. z maksymalnej wydajności na przykład pomp. Taki mechanizm, jak przekonują, prowadzi do wielokrotnego zawyżania opłat, które ostatecznie obciążają mieszkańców i lokalne budżety. Sprawa budzi coraz większe kontrowersje i trafia do sądów administracyjnych. Na taką drogę sądową zdecydowały się m.in. wodociągi z Piaseczna pod Warszawą, które walczą o ponad 1 000 000 zł rekompensaty w tej sprawie.
0: Mateusz Chłystun, dziękujemy.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: To największy program pomocowy w historii współczesnej Polski. W ramach Rodziny Rodzinie Caritas w ciągu dekady przeznaczono dla potrzebujących ponad 130 milionów złotych. To wsparcie dla rodzin, które zostały poszkodowane w wyniku wojen, kryzysów humanitarnych oraz kataklizmów, mówi zastępca dyrektora Caritas Polska Ireneusz Krause.
6: Musimy pamiętać, że ta pomoc trafia naprawdę do najbiedniejszych i najbardziej wykluczonych rodzin. I drugi komponent, można powiedzieć taki rozwojowy, czyli danie nie tylko tej ryby przysłowiowej, ale wędki. To jest wsparcie na utworzenie małych działalności gospodarczych dla rodzin, tak żeby one były w długim okresie samowystarczalne.
0: W ostatnim czasie powstało kilka tysięcy takich podmiotów, głównie w chrześcijańskich rodzinach w Libanie, Syrii czy Iraku.
7: Wiadomości Radia Plus Radom, Radosław Mizera. Przed nami Dzień Puszczy Kozienickiej, który odbędzie się w sobotę na terenie Ośrodka Rekreacji i Turystyki nad Jeziorem Kozienickim. Tegoroczne wydarzenie zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie i połączy aktywny wypoczynek, kulturę, rozrywkę oraz promocję lokalnych tradycji. Mariusz Prawda, burmistrz Kozienic.
8: Kozienice ponownie staną się stolicą dobrej zabawy, muzyki i rodzinnego wypoczynku. Przed nami Dzień Puszczy Kozienickiej. Przez cały dzień na Jeziorem Kozienickim czekać będą atrakcje dla każdego.
7: Elwira Kozłowska, dyrektor Kozienickiego Domu Kultury, dodaje.
9: Na małej scenie wystąpią wokaliści małej i młodzieżowej estrady piosenki oraz grupy taneczne działające w KDK. Zaprosimy również na warsztaty rodzinne, podczas których będzie można m.in. malować kamienie, tworzyć zmywalne tatuaże czy wspólnie działać plastycznie.
7: Zwieńczeniem dnia będzie potańcówka pod gwiazdami zaplanowana na godzinę 21. Gmina Poświętne Wodne upamiętni plutonowego Stanisława Sobczyka. Pochodzący z pobliskiej Studziany żołnierz nie złożył broni po przegranej kampanii wrześniowej. Wójt gminy Łukasz Glimasiński.
10: Stanisław Sobczyk był żołnierzem 10. Pułku Strzelców Konnych i walczył w czasie wojny na terenach Francji, Holandii, Belgii, ale też Niemiec. Przez cały szlak bojowy z 1. Dywizją Pancerną generała Maczka. Dalej był w wojskach okupacyjnych na terenie Niemiec do marca 1947 roku.
7: W niedzielę po świętnym odsłonięta zostanie pamiątkowa tablica przypominająca o Stanisławie Sobczyku. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 9 w miejscowej bazylice.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: I już teraz Sandra, proszę bardzo, w przeboju Maria Magdalena, Janek Pasterski. Dzień dobry.

0: weekendowe brzmienie, no właśnie, bo to już piątkowe popołudnie i Phil Collins, tak jak trzeba, w oczekiwaniu na Weekend Two Hearts, 20 minut po godzinie 14, to znaczy, że za chwilę na pewno do kogoś zadzwonię i będziemy wspólnie podziwiali zdjęcie waszego zielonego zakątka, czyli tarasu, ogrodu, działki, albo balkonu po prostu, bo czasami nawet nieduży balkon może być bardzo przytulny, jeżeli się go fajnie zaaranżowało. Mam koszulkę dla kogoś ze sloganem "Czasem przesadzam" i to będzie nagroda gwarantowana, a przy okazji szansa, żeby powalczyć o 5000 zł w wielkim finale, który nastąpi już za 2 tygodnie. Radio+.pl, tam możecie przesłać nam zdjęcie swojego zielonego zakątka.
1: Reklama. Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się...

0: opłaca.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Castorama.
5: Teoria.
4: I praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
9: Scenografia, dodatkowe elementy aranżacyjne, czyli sekcja dęta i parę niespodzianek. Serdecznie zapraszamy na ten koncert.
10: Nasze zajęcia są bardzo wymagające i stworzenie dużego musicalu to jest ogromna praca, też po prostu fizycznie wyczerpująca.
11: No jest lekki stres, lekka presja, ponieważ no jest to jednak rzeczywiście bardzo kultowa scena. Wielu świetnych, nierozpoznawalnych artystów tam zasłynęło właśnie między innymi w debiutach.
12: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
10: Magda Gliszczyńska
12: i Wojtek Sałek.
7: Autopromocja.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Zielony Zakątek.
1: Weekend w hamaku, taka perspektywa brzmi bardzo dobrze. Dodzwoniłem się właśnie do Olgi z PUF. Olgo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No w kadrze zdjęcia, które od ciebie otrzymałem, między innymi hamak właśnie się pojawia.
2: Zgadza się.
1: Okej, a to teraz opowiadaj. Czy to jest działka, czy to jest ogród przydomowy?
2: To jest ogród przydomowy. Mamy około 40 arów takiego ogrodu ozdobnego. Natomiast drugie 40 to są warzywa, zabudowania, kurnik nawet mamy, także no, w ten
1: pięknie,
2: sposób.
1: Wszystko jest i każda tak. Część ma swoją przestrzeń, tak jak gdyby, i pracowniczą, i taką, w której po pracy odpocząć można. Piękne drzewka, dużo cienia, ale też i słońca tam, gdzie potrzeba i jest gdzie usiąść, gdzie odpocząć, krótko mówiąc.
2: Tak, zgadza się. Mieszkamy sobie rodzinnie, mieszkamy dwie siostry, rodzice nasi i babcia, która ma 90 lat. Po trochu się wszyscy udzielają w tym ogrodzie, ale najwięcej jednak mama tutaj zarządza, tym i pracuje.
1: Okej, ale no dzięki temu wygląda to tak, jak wygląda, czyli bardzo elegancko, sympatycznie. Mam dla ciebie koszulkę w prezencie od Radia Plus.
2: Bardzo się cieszę, dziękuję. Pierwszy raz jestem na antenie i pierwszy raz coś wygrałam w ogóle.
1: Świetnie.
2: Także
1: może to jeszcze nie koniec wcale, bo bierzesz udział automatycznie w wielkim finale, gdzie powalczysz o 5000 zł. Twoje zdjęcie twojego ogrodu. Bardzo ci dziękuję, pozdrawiam, no i dobrego weekendu życzę.
2: Dziękuję wzajemnie, do widzenia.
1: Do usłyszenia.

0: Zielony zakątek.
1: Reklama.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
3: Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych łączy wszystkie zalety SUV-a dla rodziny. Ciesz się jazdą z bliskimi dzięki systemowi multimedialnemu Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Symbios dostępny również w wersji Mild Hybrid już od 97 900 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Renault. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Autoryzowany dealer Renault Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
5: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
7: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
6: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
9: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
12: Gdy doświadczasz, że wiara, nadzieja i miłość giną przysypane szarym stosem trudnych spraw. Gdy dostrzegasz, że dobro, piękno i prawda zdają się ginąć w ciemnościach. To na pewno znajdziesz je w Nocnych Światłach. Paweł Krzemiński, zapraszam do Radia Plus od poniedziałku do czwartku o 23. Do usłyszenia.
11: Nocne światła. Radio Plus. Nocne światła.

0: Skorpionsi, Still Loving You. To na koniec tej godziny. Zbliżamy się do 15 w Radiu Plus. Za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Upały w domu na mnie straszne. Zamontowałem markizę okienną Vegas One, która skutecznie blokuje promienie UV i zapewnia doskonałą izolację termiczną. Ty też zamów markizę i poczuj lepszą jakość życia w upały. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
7: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu. Zdarzenia.
10: Dla mnie to był szok, że para prezydencka chce nam podarować paczkę.
9: Interwencje.
11: Obawiam się tylko jednego, że niestety żaden z tych postulatów do generalnej dyrekcji nie da się go zrealizować.
9: Opinie.
12: Nie sądzę, żeby pomogło. Niech pan sam zobaczy. Przecież też jest zgromadzenie.
9: Fakty.
13: Wszyscy się cieszymy, że tutaj została oddana nowa droga, na co oczekiwaliśmy latami. Przedtem to była droga przez mękę.
9: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.

0: Poznaliśmy zeznania lekarki z Lutoryża. Za chwilę szczegóły. Protest w szpitalu psychiatrycznym w Gostyninie. Pracownicy boją się utraty pracy. Powiemy też o wystawie poświęconej więźniarkom obozu Ravensbrück. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przyznała śledczym, że zakopała płody, ale nie pamiętała, ile ich było. Znamy zeznania lekarki patomorfolog zatrzymanej po wstrząsającym odkryciu pod Rzeszowem. Do tej pory, jak nieoficjalnie ustalili nasi reporterzy, na terenie posesji w Lutoryżu śledczy znaleźli szczątki około 50 nienarodzonych dzieci. Ze szczegółami teraz nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co kobieta powiedziała podczas przesłuchania?
1: Według moich nieoficjalnych informacji 57-letnia lekarka patomorfolog tłumaczyła, że zabierała ze szpitala martwe płody w czasie pandemii COVID-u. Kobieta twierdzi, że prowadziła na nich badania medyczne. Miała tego dokonywać w domu. Kiedy zakończyła rzekome analizy, chowała ciała do worków jutowych i zakopywała na swojej działce. Na posesji stał wtedy niezamieszkały przez nikogo dom. Lekarka w tym czasie pracowała w szpitalu klinicznym numer 2 w Rzeszowie, dojeżdżając do pracy z Zamościa. Miejsc i osób zaangażowanych w cały proceder mogło być, jak podejrzewają śledczy, więcej. Przed nimi teraz ogrom pracy. Ujawnione szczątki będą poddawane analizie porównawczej DNA. Kobieta została tymczasem zatrzymana. Kilkudziesięciu policjantów wciąż przekopuje należącą do niej w przeszłości działkę.
0: Lekarce grozi do 12 lat więzienia.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Jesteście zawsze na miejscu. Premier dziękuje funkcjonariuszom SOP-u. Donald Tusk na obchodach Święta Służby Ochrony Państwa zapowiedział wzmacnianie formacji przez nowoczesny sprzęt i nowe kompetencje.
3: Siła sprawcza Służby Ochrony Państwa jest już legendarna. Każdy, kto ma złe intencje, powinien się obawiać funkcjonariuszy i funkcjonariuszek SOP-u.
0: Funkcjonariusze SOP-u odebrali podczas uroczystości odznaczenia i awanse, a nowo przyjęci złożyli ślubowanie. Zaostrza się protest pracowników szpitala psychiatrycznego Zalesie w Gostyninie. Chodzi o planowane połączenie z wojewódzkim szpitalem zespolonym w Płocku. Boją się utraty pracy.
4: Pracownicy są okłamani z niewiedzą wielką, cokolwiek się dzieje. Dowiadujemy się tylko gdzieś w kuluarach lub z plotek. Czy zatrudnienie będzie zachowane? Czy wynagrodzenia będą zachowane? Czy wszystkie oddziały będą istnieć w tym szpitalu w Gostyninie? Bo jeżeli zlikwidują jakiś oddział, no to wiadomo, są zwolnienia.
0: Mówił przewodniczący Płockiej Solidarności Andrzej Burnat. Władze województwa potwierdzają, że istnieją plany konsolidacji szpitali, ale ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, mówi Marta Milewska z Urzędu Marszałkowskiego.
5: Wynika takie rozwiązanie przede wszystkim z konieczności dostosowania się do potrzeb demograficznych i do potrzeby efektywniejszego wykorzystania kadry i potencjału obu placówek.
0: Protestujący zapowiedzieli, że na budynku szpitala wywieszą flagi ze swoimi postulatami.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Przy katedrze w Gorzowie Wielkopolskim otwarto wystawę poświęconą więźniarkom obozu Ravensbrück. Ekspozycja pokazuje walkę kobiet o przetrwanie i zachowanie człowieczeństwa. Miejsce wystawy jest nieprzypadkowe, bo 80 lat temu właśnie w Gorzowie Wielkopolskim więźniarki otrzymały pomoc lekarską po opuszczeniu obozu koncentracyjnego.
6: To właśnie gorzowianie pomogli po 2 miesiącach, kiedy ten obóz już został opuszczony, zostały w nim więźniarki, które nie mogły samodzielnie opuścić tego obozu. Dopiero po 2 miesiącach właśnie z Gorzowa wyruszył transport po te więźniarki i znalazły się tutaj w szpitalu, zorganizowanym tutaj w szpitalu PCK i tu otrzymały pomoc i to było to pierwsze miejsce, ta ziemia polska, do której oni trafiły. Przecież tutaj część tych więźniarek została pochowana, mamy na starym cmentarzu piękny pomnik.
0: Mówił dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie Krzysztof Męciński. Wystawa przy katedrze w Gorzowie jest ogólnodostępna. Będzie można ją oglądać do września.
7: Wiadomości Radia Plus. Radom Radosław Mizera. Jubileusz 60-lecia istnienia świętował zespół szkolno-przedszkolny w Rudzie Wielkiej koło Radomia. Uroczystość rozpoczęła msza święta w miejscowym kościele, której przewodniczył biskup Marek Solarczyk. Słowa podziękowania wyraziła Elżbieta Nowak, dyrektor szkoły.
8: Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania.
9: Zakopujemy kapsułę czasu. Posadziliśmy drzewa, które będą rosnąć dla potomnych.
7: Szersza relacja z wydarzenia po godzinie 16. Swojego patrona ma od kilku lat. Teraz przyszedł czas na nadanie sztandaru. Uroczystość przeprowadzona została w szkole w Poświętnym koło Opoczna.
10: Nigdy jeszcze nie mieliśmy swojego sztandaru. Zawsze jak były jakieś uroczystości u nas w szkole, to była flaga. A teraz pierwszy raz mamy swój sztandar, gdzie mamy nasze godło i wizerunek naszego patrona.
11: Nie, na 3 świętego Sobieskiego. Jest to wzór do naśladowania na pewno, bo pokazuje, jak ważny jest w życiu Bóg.
10: Właśnie dlatego to jest dla nas taka ważna uroczystość.
7: Uroczystość nadania sztandaru rozpoczęła się od mszy w miejscowej bazylice. Tam sztandar poświęcił ksiądz Jerzy Cedrowski, proboszcz miejscowej parafii.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel biura Alpina Ubezpieczenia, oferujący ubezpieczenie domu, samochodu, firmy. Radom Grzecznarowskiego 17.
7: 18 stopni ciepło mamy obecnie, miejscami pojawia się słoneczko, a ciśnienie wynosi 1020 hektopaskali. A od jutra znów zapowiadane są opady deszczu.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel biura Alpina Ubezpieczenia, oferujący ubezpieczenie domu, samochodu, firmy. Radom, Kiri Skłodowskiej 12.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
13: Jakoś przetrwamy, jakoś dotrwamy do weekendu. On już niebawem, bo jest 6 po 15, a pomoże nam w tym Gloria Gaynor. I Will Survive. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Hard Alone w Radiu Plus, tak nieco spokojniej wam zagraliśmy, po to, żeby siły zachować na wieczór. Dzisiaj piątek, jutro sobota, to oznacza dwa dni prywatek z Radiem Plus od 20 do północy. Marek Sierocki będzie miksował i będzie bardzo, bardzo tanecznie, także róbcie miejsce w swoich salonach i bawcie się dobrze. Niedziela to z kolei spotkanie w muzycznym alfabecie. A tym razem gościem będzie...
1: Dzień dobry, Michał Zabłocki. W niedzielę o godzinie 15 będę gościem muzycznego alfabetu Marka Sierockiego w Radiu Plus. I będę tam po prostu jako autor piosenek, które będziemy Państwu puszczali.
0: No, będzie czego posłuchać. Zapraszamy. Radio
2: Plus. Reklama. Komfort i bezpieczeństwo w domu seniora Biały Jar w Chlewiskach. Bez barier, z pełną opieką i wykwalifikowaną kadrą. Pobyt dzienny i stały. Sprawdź www.białyjar-chlewiska.pl. Dom seniora Biały Jar. Chlewiska koło Szydłowca. Dobre miejsce na jesień życia.
3: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
5: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
4: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Leroy, akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Co w tym samochodzie? Gdzie tu się zmniejsza temperaturę?
9: Poczekaj, no gdzieś to było. No chwila. Coś się znowu zawiesiło.
10: Szukasz niezawodnego japońskiego auta o prostym w obsłudze klasycznym, lecz zaawansowanym technologicznie wnętrzu? Sprawdź modele Suzuki w salonie Binkowski w Radomiu. Ulica Chrobrego 22. Telefon 48 385 77 15.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
2: Po reklamie.
16: Radio Plus.

sezon wakacyjny za chwilę, także na pewno nie raz, nie dwa będziemy się przechadzać po plaży tej czy tamtej. Ile na Santor już nie ma dzikich plaż? No nie wiem tylko, czy to będzie dzika plaża, ale myślę, że i tak będzie pięknie. Teraz w Radio Plus Rock Set, Fading Like a Flower.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Reklama.
2: Laboratorium Analiz Medycznych Medica, czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.

0: w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilo One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
6: Zaprasza autoryzowany dealer Mercedes-Benz MB Radom, ulica Garbarska 79.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Rywarius Manx, Ruchome Piaski. To na koniec naszego spotkania piątkowego, za które bardzo dziękuję. Janek Pasterski, jutro w sobotę zapraszam od 12. No i życzę dobrego weekendu.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w

0: mleka Stąd Takie Dobre, złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
1: Hello. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.

0: po reklamie.
1: Autopromocja. Pytania, problemy, refleksje. Rozmowy z biskupem radomskim Markiem Solarczykiem w każdy piątek po 18:00.

0: Radio Plus Radom.
1: Twierdzi, że prowadziła ich badania. Była właścicielka działki, na której znaleziono szczątki około 30 płodów. Szef MON-u wbija szpilkę prezydentowi. To w trakcie ceremonii przyjęcia samolotów F-35. Trwa rywalizacja w ramach rowerowej stolicy Polski. Sprawdzimy, które samorządy są na prowadzeniu. Jest 16. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Była właścicielka działki w Lutoryżu, na której śledczy odkryli szczątki około 30 płodów. Twierdzi, że zakopywała je tam, prowadząc wcześniej ich badania. Lekarka zeznała śledczym, że dokonywała tego w czasie pandemii COVID-19. To najnowsze nieoficjalne ustalenia naszego reportera w tej sprawie. Z kolejnymi szczegółami tego makabrycznego odkrycia pod Rzeszowem teraz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o historii tej działki?
2: Lekarka kupiła ją kilkanaście lat temu jako inwestycję. Na jej zlecenie ekipy remontowe prowadziły tam wtedy różne prace, ale kobieta przestała im płacić. Ekipy się wycofały, a na posesji pozostał niezamieszkały dom. To przy nim zakopywała m.in. płody chowające wcześniej do jutowych worków. Śledczy ujawnili do tej pory szczątki dokładnie 32 dzieci, które były zakopane na głębokości około 1,5 metra. Pod ziemią były też tysiące probówek, pojemników medycznych czy płytek, na których analizuje się materiał pod mikroskopem.
1: Mateuszu, ta kobieta, jak ustaliłeś, niedawno pozbyła się tej działki.
2: Sprzedała ją skupującemu nieruchomości inwestorowi, który następnie spieniężył teren, budując tam osiedle domów jednorodzinnych. Szczątki ludzkich ciał na posesji ujawniło młode małżeństwo, które rozpoczęło rozbudowę kupionego dopiero co domu. Śledczy chwalą ich postawę, bo roboty przerwano i natychmiast powiadomiono o sprawie policję. Przekopywanie działki może potrwać do przyszłego tygodnia.
1: Lekarka została zatrzymana, a prokuratorskie śledztwo w tej sprawie dotyczy zbezczeszczenia zwłoki i zakopywania odpadów medycznych. Szef MON-u wbija szpilkę prezydentowi podczas ceremonii przyjęcia do armii samolotów F-35. Władysław Kosiniak-Kamysz nawiązał do zawetowanej przez Karola Nawrockiego ustawy w sprawie programu SAFE.
3: Pomimo kłód rzucanych pod nogi, pomimo czasem braku podpisu, nie ulegliśmy pokusie zatrzymania procesu modernizacji polskiej armii.
1: Mówił minister obrony i dziękował wszystkim, którzy poparli unijny program pożyczek na obronność. Przypomnijmy, w ramach pierwszego etapu SAFE podpisano ponad 60 umów na 120 miliardów z polskim przemysłem zbrojeniowym. Na zakończenie wizyty papieża na Wyspach Kanaryjskich Ojciec Święty odprawił mszę świętą na Teneryfie. Wzięło w niej udział około 40 tysięcy wiernych. Jako pierwszy papież odwiedził Wyspy Kanaryjskie w związku z kryzysem migracyjnym, a mieszkańcom Teneryfy mówił o ich powołaniu do gościnności.
4: Z tego placu pragnę skierować jasne słowo do tych, którzy żerują na rozpacz. Do tych, którzy organizują szlaki śmierci, handlują ludźmi, zatrzymują dokumenty, wyzyskują pracowników, zastraszają kobiety, oszukują rodziny i z cudzego cierpienia czynią źródło zysku. Zatrzymajcie się, nawróćcie się.
1: Wieczorem Leon XIV wróci do Rzymu z tygodniowej podróży, w trakcie której odwiedził też Madryt i Barcelonę.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rowerzyści idą na rekord. To już niemal pół metek rywalizacji w ramach rowerowej stolicy Polski. Do zabawy zgłosiło się 250 samorządów. Puchar trafi do miasta i gminy, w których mieszkańcy pokonają najdłuższy dystans. Wystarczy uruchomić bezpłatną aplikację i zbierać kilometry.
5: No mamy takiego rekordzista. On już w zeszłym roku próbował ustanowić wszelkiego rodzaju rekordy. Jacek Kwiatkowski z Łysomic. Po raz drugi przystępuje do bicia rekordu świata i rekordu Guinnessa, jeżeli chodzi o ilość pokonanych kilometrów w ciągu jednego miesiąca. A Jacek każdego dnia chce robić ponad 400 kilometrów dziennie, aby na koniec czerwca pochwalić się sumą niebagatela 13 tysięcy kilometrów przejechanych w ciągu jednego miesiąca.
1: Mówi Tomasz Dobrowolski, koordynator rowerowej stolicy Polski. Wśród miast prowadzą obecnie Puławy, a wśród gminy Łysomice. Rywalizacja potrwa do końca czerwca.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1.
6: No ładnie jest niż wczoraj. Słońce świeci od samego rana, błękitne niebo, troszkę chmur, ale nie są to chmury deszczowe. Zresztą synoptycy już na dziś żadnego deszczu i w nocy i teraz nie zapowiadają, natomiast przelotne mogą się pojawić jutro i pojutrze. Na termometrze w tej chwili 19 stopni, a ciśnienie 1019 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
6: Pan nazywa się Jason Donovan, za chwilę Bonnie, później YouTube. Tak na początek, jeśli chodzi o przeboje z nutą nostalgii, będzie to wyglądać. Wojtek Sawek, dzień dobry.

0: 10 minut po godzinie 16. Oprócz przebojów z nutą nostalgii, które już cały czas brzmią po godzinie 16, będzie oczywiście również po 16 tradycyjnie magazyn w rytmie wydarzeń. Co dziś reporterzy Radia Plus przygotowali? Otóż jubileusz 60-lecia istnienia świętuje zespół szkolno-przedszkolny w Rudzie Wielkiej koło Radomia. Uroczystość rozpoczęła msza święta w miejscowym kościele, a słowa podziękowania później wyraziła Elżbieta Nowak, dyrektor tej szkoły.
1: Księże biskupie Marku, w imieniu całej społeczności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego imienia Orła Białego w Rudzie Wielkiej pragniemy złożyć serdeczne podziękowania.
2: Życzę, aby to, co jest przygotowane, przyniosło wiele radości i wdzięczności.
3: Zakopujemy kapsułę czasu, posadziliśmy drzewa, które będą rosnąć dla potomnych.
0: No to więcej opowie Magda Griszczyńska za chwilę, bo ona też tam była z mikrofonem w ręku, przygotowała relację. Natomiast swojego patrona ma od kilku lat, teraz nadany został jej także sztandar. Ważna uroczystość w innej szkole się odbyła, a dokładnie w Poświętnem.
4: Nigdy jeszcze nie mieliśmy swojego sztandaru. Zawsze jak były jakieś uroczystości u nas w szkole, to była flaga. A teraz pierwszy raz mamy swój sztandar, gdzie mamy nasze godło i wizerunek naszego patrona.
5: Jana III Sobieskiego. Jest to wzór do naśladowania na pewno, bo pokazuje, jak ważny jest w życiu Bóg.
4: Właśnie dlatego to jest dla nas taka ważna uroczystość.
0: Czyli będziemy w tej godzinie w Poświętnym, będziemy w Rudzie Wielkiej, ale będziemy również w Skrzynie, tam w kościele świętego Szczepana. Od dzisiaj są relikwie świętego Jana Pawła II, jest również pomnik. Radek Mizera tam też był i opowie w tej godzinie o tych kolejnych uroczystościach.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: 60 lat świętuje Szkoła Podstawowa w Rudzie Wielkiej. Uroczystość rozpoczęła msza święta w miejscowym kościele, której przewodniczył biskup Marek Solarczyk. Po liturgii odbył się kolorowy przemarsz do budynku szkoły, poprowadzony przez orkiestrę Grandiozo. Wyjątkowa, pełna wspomnień i wzruszeń uroczystość zgromadziła wielu znamienitych gości, ale więcej dowiemy się z relacji Magdy Gliszczyńskiej, która również tam była.
2: 60 lat temu narodziła się szkoła, która przez kolejne dekady rozwijała się dzięki zaangażowaniu wielu pokoleń.
3: Księże biskupie Marku, w imieniu całej społeczności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego imienia Orła Białego w Rudzie Wielkiej pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za przewodniczenie dzisiejszej Eucharystii. Dziękujemy za obecność pośród nas.
4: Moi drodzy, lekko żeśmy jednostkę lekcyjną przeciągnęli. Życzę, aby to, co jest przygotowane i przebiegnie jako kolejny etap jubileuszu, przyniosło wiele radości, wdzięczności i satysfakcji z owoców tych 60 lat.
5: Normalną sytuacją jest to, kiedy człowiek się rozwija integralnie i w tym, co duchowe, i w tym, co doczesne i ludzkie, a to w zwyczajnych okolicznościach, a one są tak pięknie wyrażone właśnie w takich miejscowościach jak Ruda Wielka.
6: Nazywam się Elżbieta Nowak, jestem dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego imienia Orła Białego w Rudzie Wielkiej.
7: Pani dyrektor, dzisiaj ważna uroczystość, ważna chwila, chwila też wzruszająca, która też skłania i do podsumowań, ale też napawa takim optymizmem i chyba przede wszystkim radością.
6: Tak, oczywiście. Przeżyliśmy 60 lat w budynku tej szkoły.

0: roku, bo to jest zespół. 30 nauczycieli, to jest szkoła pełna radości, energii, ale też optymizmu, spełniania marzeń dla uczniów.
1: Dzień dobry, Agnieszka Jastrzębska, wójt gminy Wierzbica.
2: Dzisiaj ważna uroczystość dla gminy również, bo szkoła to jest jedna z ważniejszych instytucji w takiej miejscowości.
1: Tak, dokładnie. Dzisiaj obchodzimy bardzo ważną i wzruszającą uroczystość. Jest to jubileusz 60-lecia szkoły w Rudzie Wielkiej. To jest święto nie tylko budynku, murów, prawda, ale przede wszystkim to jest święto ludzi, którzy stworzyli tę przepiękną szkołę. Dzieci i młodzież to nasza przyszłość i duma.
2: Orkiestra Grandioso nam przygrywa. Wędrujemy do szkoły, którą kończyła między innymi
3: Halina Ogar.
2: Pani Halino, no jak pani wspomina szkolne lata?
3: Ja miałam 3 latka, jak szkoła była otwarta. Bardzo miło wspominam nauczycieli, wiele wiedzy nam przekazali swojej. Także bardzo jesteśmy z tego dumni, że możemy reprezentować jako koło gospodyń i reprezentować absolwentów tej szkoły. Kończyłyśmy my, kończyły nasze dzieci, teraz chodzą nasze wnuki do tej szkoły. Jesteśmy bardzo dumne.
4: Nikola Włodarczyk.
2: Do której chodzisz klasy?
4: Do 4.
2: No i Nikola, jaka jest ta twoja szkoła? Dzisiaj świętuje jubileusz.
4: Fajna, dużo rzeczy.
5: Bardzo mi się podoba.
6: Jestem Wiktoria, w 5B. Można dużo przyjaciół znaleźć.
2: Jesteś dumna z tego, że jesteś uczennicą tej szkoły?
6: Tak. Szkoła to nie tylko nauka, tylko świetna zabawa tak naprawdę.
7: Cieszymy się, że możemy wspólnie świętować ten wyjątkowy jubileusz.
8: Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa mazowieckiego. Oczywiście 60-lecie placówki edukacyjnej, ja sam jestem nauczycielem, więc wiem, że to jest zawsze olbrzymie święto dla całej społeczności szkolnej. Razem dzisiaj składamy życzenia i oczywiście cieszymy się tą rocznicą i życzymy dalszych pięknych lat rozwoju tej placówki.
9: Asia Smrągiewicz, no u nas w szkole podoba mi się, tutaj jest bardzo ładna. Dumna jestem z tego, że mam super nauczycieli, a szczególnie jedną panią. Pozdrawiam panią Anię Budzyńską.
7: Do hymnu państwowego.
10: Jadwiga Popiel, nauczycielka emerytka. Przyszłam do pracy w roku 64, w tej szkole 62 lata, bo 2 lata pracowałam w starym budynku. A w 66 roku przyszliśmy tutaj do pracy, no i pracowałam do emerytury.
2: Co pani dzisiaj czuje?
10: No świetnie się czuję, miło mi.
2: Czego pani uczyła?
10: Matematyki.
2: Zmieniała się ta szkoła na przestrzeni lat?
10: No na pewno się zmieniała.

0: Reklama.
1: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Pokaz bezpieczeństwa. Pierwsze F-35 dołączyły do służby. Wstrząsające odkrycie niedaleko Rzeszowa. Szakira i protesty na otwarcie mundialu.
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.

0: 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
4: Po reklamie.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: Za 29 minut będzie godzina 17. To ważna uroczystość dla uczniów, dla nauczycieli, ale i dla całej lokalnej społeczności. Szkole w Poświętnem uroczyście nadany został sztandar. Była msza święta w Bazylice, krótka inscenizacja oraz uroczystość w samej placówce. Był również tam Marcin Prejs, który przygotował tę właśnie relację.
2: Dzisiaj wyjątkowy dzień dla naszej szkoły. Jacek Zakrzewski, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego Poświętem, związany z uroczystością naszego patrona, Jana III Sobieskiego, gdyż dzisiaj nasza szkoła otrzymuje sztandar. Uroczyste nadanie sztandaru jest ukoronowaniem wielu trudów i wysiłków społeczności szkolnej, Rady Rodziców oraz społeczeństwa poświętnego. Sztandar, na którym widnieje napis "Nauką i pracą służymy ojczyźnie", jest symbolem wszystkich tych wartości, które przyświecały królowi Sobieskiemu, ale również fundamentem pracy dydaktycznej w naszej szkole.
3: Witaj, najjaśniejszy królu! To zaszczyt gościć Ciebie, Panie, w naszych skromnych szkolnych progach poświętnych. Wiwat król Jan III!
4: Wiwat!
5: Wiwat!
6: Nazywam się Jan Nałęcz i jestem liderem grupy RekoWaw. Dzisiaj w roli Jana III Sobieskiego. Umownie oczywiście, bo do króla mi daleko. Natomiast w różnych rolach się występowało. Ta też nie jest mi obca. Kiedyś już grałem króla. Przekazanie sztandaru, bardzo ważny moment dla szkoły, dla społeczności lokalnej. Szczególnie tak zacnego patrona. Historyczną postać, ważną dla nie tylko Polski, ale i losów Europy.
7: Największym osiągnięciem Sobieskiego była zwycięska bitwa pod Wiedniem 12 września 1683 roku. Jego interwencja uratowała Europę przed turecką inwazją. Dzięki swojej strategii i odwadze zdobył przydomek obrońcy chrześcijaństwa.
2: Przyjmując ten sztandar, dziękuję za tak cenny dar. I obiecuję, że wartości, które na nim widnieją, będą podstawą pracy dydaktycznej i wychowawczej naszej szkoły.
8: Nigdy jeszcze nie mieliśmy swojego sztandaru. Zawsze jak były jakieś uroczystości u nas w szkole, to była flaga. A teraz pierwszy raz mamy swój sztandar własny, gdzie mamy nasze godło i wizerunek naszego patrona.
9: Jana III Sobieskiego. Jest to wzór do naśladowania na pewno, bo pokazuje, jak ważny jest w życiu Bóg, bo modlił się tutaj u nas w sanktuarium, w studziannie. Modlił się przed odsieczą wiedeńską i bitwą pod Chocimiem i na pewno pokazuje to, jak wiara w Boga potrafi pomóc. Sztandar zobowiązuje na pewno do tego, aby dbać o dobre imię szkoły.
8: Właśnie dlatego to jest dla nas taka ważna uroczystość.
10: Sztandar, jak wszyscy dobrze wiemy, to jest duma, to jest znak jedności. Łukasz Gniewasiński, wójt gminy Poświętne, to też ważne, że na tym sztandarze jest patron szkoły, Jan III Sobieski, który jest silnie związany z naszą małą ojczyzną, który miał wielkie serce. Historia go zapamiętała jako wielkiego wodza, króla, ale dobrze wiemy, że o tym wszystkim jego wielkości też decydowała jego postawa. Jego ogromne serce, poświęcenie, odwaga, to, że prowadził swoich podkomendnych z wielką odpowiedzialnością. Jan III Sobieski jest dla nas wielkim wzorem, dlatego cieszymy się, że dzisiaj trafia również na sztandar szkoły.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.

0: Reklama.
1: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super! Zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma taki z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Jedziemy.
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: Relikwie krwi świętego Jana Pawła II wprowadził do kościoła pod wezwaniem świętego Szczepana w Skrzynie biskup Marek Solarczyk. Przed liturgią został pobłogosławiony pomnik papieża Polaka. Znajduje się on przy miejscowej świątyni, a więcej o tym teraz opowie Radek Mizera.
2: Przed liturgią został pobłogosławiony pomnik papieża Polaka, znajduje się on przy miejscowej świątyni.
3: Boże, Stwórco i Ojcze wszystkich ludzi, wylej obfitość swojego błogosławieństwa na wszystkich, którzy przez stawiennictwo świętego Jana Pawła II będą zanosili swoje modlitwy do dobrego Boga. Racz pobłogosławić ten pomnik, dzieło ludzkich rąk i serc pałających miłością wobec apostoła naszych czasów.
2: Następnie odbyła się procesja z relikwiami papieża Polaka. Nieśli je Alicja i Marcin Pakoszowie wraz ze swoimi trzema córkami.
4: No to na pewno był wzór i przykład dla chrześcijan. Tutaj no jako dziecko już tutaj wychowałem się jakby papieżem Janem Pawłem. Jego nauka no była na nas wzorem i przykładem. No i dlatego tutaj co niedziela jesteśmy i modlimy się także za Jana Pawła.
5: Dlatego ja codziennie, w codziennej modlitwie proszę o stawiennictwo właśnie świętego Jana Pawła II.
2: Relikwie są darem kardynała Stanisława Dziwisza. Okolicznościowy list odczytał Zbigniew Gretka, prezes Stowarzyszenia Autorów Polskich.
6: Niech święty papież będzie wzorem kroczenia drogami wyznaczonymi przez opatrzność Bożą, zawierzenia Matce Najświętszej i służby drugiemu człowiekowi.
2: Ksiądz Andrzej Kuleta, proboszcz parafii, zwrócił uwagę, że budowa miejscowego kościoła rozpoczęła się w 1626 roku, a więc równo 400 lat temu.
7: Jest to świątynia bardzo stara i chciałem, żeby do tych wszystkich świętych przedstawianych w figurach przy ołtarzach dołączyli też współcześni święci błogosławieni, których dotykaliśmy, znaliśmy się i którzy nam bliscy są w sercu. Stąd taka pierwsza myśl to była wprowadzenie relikwii pierwszego stopnia z krwi świętego Jana Pawła II. W każdą pierwszą środę miesiąca po mszy świętej będzie nowenna do świętego Jana Pawła II, by kult rozpoczął się tutaj również w naszej parafii.
2: Wśród uczestników uroczystości był starosta przysłowski Marian Niemirski.
8: Miałem ten zaszczyt odebrać te relikwie z rąk kardynała Dziwisza Stanisława. No i dzisiaj uroczyście z księdzem biskupem ordynariuszem Markiem Solarczykiem wprowadzamy do parafii Skrzynno. Jan Paweł II to wielki Polak, wielka postać, święty. Myślę, że żyjemy w czasach, gdzie jego nauczanie jest jak najbardziej aktualne.
2: Nie zabrakło też wójta gminy Krzysztofa Sobczaka.
9: Dla nas przede wszystkim, jako dla parafian skrzyneckich, jest to taki namacalny znak obecności w tej wspólnocie świętego Jana Pawła II, a tym samym pewien znak, który skłania do refleksji i do zajrzenia w głęb siebie.
2: Dla wiernych było to duże przeżycie.
10: A dla nas papieżem, no był jako rodak też, no i papież była bardzo ważna postać właśnie dla całego świata, nie tylko dla Polski. Będzie wielka duma właśnie dla naszego kościoła.
11: No był wielkim człowiekiem dla nas, dla Polaków. To był człowiek, że nie ma teraz takiego. Naprawdę, powód do dumy, że będziemy mieli takiego wspaniałego relikwię, wspaniałego człowieka. Naprawdę to był człowiek, no nie jest do opowiedzenia.
2: Skrzynno to jedna z najstarszych parafii w diecezji radomskiej. Jej historia zaczyna się w XII wieku.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.

7 minut pozostało do godziny 17. O 17 zapraszam na najświeższe wiadomości, później kilka słów o pogodzie. O weekendzie wam powiem, jak to będzie wyglądało w naszym regionie radomskim. No a później druga część magazynu w rytmie wydarzeń. Tak to wygląda. Zawsze po 16, po 17 pojawiają się reporterzy Radia Plus Radom.

0: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
1: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.

0: Saving. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Jest rok 1886. Karl Benz składa patent na pierwszy samochód. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Jej kierunek wyznacza Mercedes-Benz. Od pionierskich wynalazków przez legendarne samochody, imponującą technologię aż do dzisiaj. Do ery elektromobilności. Świętuj z nami 140 lat innowacji Mercedes-Benz i odkryj wyjątkowe oferty na mercedes-benz.pl.
3: Zaprasza autoryzowany dealer Mercedes-Benz MB Radom, ulica Garbarska 79.
4: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: Po reklamie.
6: Radio Plus Radom. Radio, które Ciebie słucha.
7: Samolot F-35 przyjęte do służby. Za nami ceremonia w bazie w Łasku. Opiekunka szarpała dwuletnie dziecko. To w jednym ze żłobków w Opolu. Przeniesiemy się też za ocean. Przed nami kolejne mundialowe spotkania. Jest 17. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dzięki nim Polska ma być bezpieczniejsza. Pierwsze 3 super nowoczesne samoloty F-35 zostały oficjalnie przyjęte do polskich sił powietrznych. Za nami ceremonia w bazie w Łasku. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Jednak maszyny można było zobaczyć nie tylko tam.
8: Rano 2 F-35 wykonały przelot nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem.
9: Żałuję, że tylko raz go widziałyśmy.
10: Super!
11: Ładnie skręciły i poleciały tak akurat wzdłuż linii Wisły, także super.
8: Potem nowoczesne maszyny wróciły do Łasku. Tam czekały najważniejsze osoby w państwie i wojskowi. Prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że mamy do czynienia z przełomowym wzmocnieniem polskiej armii.
12: Polska nigdy nie była tak silna i tak gotowa.
8: Z kolei szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz dodawał:
13: to nie siły powietrzne przechodzą rewolucję. To siły zbrojne przechodzą rewolucję.
8: Polska zakupiła łącznie 32 myśliwce F-35. Całość dostaw zaplanowano do 2029 roku.
7: O czym informował Michał Kolimowski. Opiekunka miała w żłobku szarpać jednego z podopiecznych. Chodzi o prywatną placówkę Autobusik w Opolu. Rodzice zauważyli u dwulatka siniaki i powiadomili policję.
14: Według zawiadomienia w tej placówce jedna z pracownic miała narazić na niebezpieczeństwo dziecko znajdujące się w tej placówce. Do tej sprawy policjanci zabezpieczyli monitoring i teraz wyjaśniamy szczegółowo okoliczności tego zdarzenia.
7: Mówi Przemysław Kędzior z opolskiej policji. Na filmie widać, jak kobieta szarpie dziecko i przyciska je do ściany. Kobieta już u nas nie pracuje, mówi Wioletta Burzyk z zarządu żłobka.
15: To są zachowania i standardy, z którymi się nie zgadzamy absolutnie. To w ogóle to nie jest zgodne z i naszą ideologią, i naszymi wartościami, które tutaj jako cały zespół, jako żłobek reprezentujemy.
7: Urząd Miasta zapowiedział już pilną i szczegółową kontrolę w żłobku. Wiemy, co robił tajemniczy samolot nad Wrocławiem. Miasto pokazało pierwsze efekty projektu Life Cool City. Z powietrza zeskanowano zieleń, wodę i zabudowę, żeby sprawdzić, gdzie Wrocław najbardziej się nagrzewa, gdzie brakuje zieleni i gdzie może gromadzić się deszczówka.
16: To nie tylko mapa. Mamy szereg narzędzi, dzięki którym mamy zinwentaryzowaną całą zieleń we Wrocławiu. Gdybyśmy chcieli to robić tradycyjnymi metodami, to biorąc pod uwagę, że mamy około 2,5 miliona drzew, zajęłoby to 24 lata. Czyli wiemy, co mamy. Po drugie, wiemy, jakiej jakości jest ta zieleń, co jest bardzo cennej do zachowania.
7: Tłumaczy Katarzyna Szymczak-Pomianowska z wrocławskiego magistratu. Dane mają pomóc w planowaniu nasadzeń, rozszczelnianiu betonu i ochronie miasta przed upałami i podtopieniami.
3: Wiadomości Radia Plus.
7: Uzbekistan, Jordania, Republika Zielonego Przylądka, Curaçao, debiutantami Mistrzostw Świata w piłce nożnej. To rozszerzenie turnieju z 32 do 48 drużyn znacząco zwiększyło szanse krajów, które wcześniej nigdy nie awansowały na mundial. Kibiców czeka sporo emocji i z pewnością niespodzianek, bo czasem kraj, na który nikt nie stawia, okazuje się objawieniem turnieju. Powód?
17: Kraje bardziej wypoczęte, te, które miały więcej czasu na przygotowania i kraje bardziej zmęczone. Paradoksalnie tam, gdzie ta piłka jest na najwyższym poziomie, mówimy o tych ligach, które niedawno skończyły, przecież jeszcze niedawno miał miejsce finał Ligi Mistrzów. Dlatego to też jest ciekawe z punktu widzenia tego, jak kto będzie przygotowany i ile czasu na takie przygotowania miał.
7: Mówi Paweł Grycman, dyrektor Szkoły Trenerów PZPN. Na kolejny mecz mundialu dziś o 21:00 Kanada zagra z Bośnią i Hercegowiną.

Dzisiaj może nie ciepły, ale przyzwoity dzień, słoneczny, 19 stopni na termometrze w tej chwili. Tak samo będzie jutro, przelotne opady deszczu na jutro zapowiadają synoptycy. Niestety pogoda się troszkę popsuje w niedzielę, bo temperatura spadnie do 15 stopni, no i może to być trochę deszczowy dzień. Teraz ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Czesław Niemen rozpoczyna kolejną godzinę po

0: No to za chwilę zaczynamy drugą część naszego magazynu. No, o czym powiemy? Między innymi o tym, że już w niedzielę po raz 14 ulicami Radomia przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny. Kolorowe wydarzenie w centrum miasta pod hasłem Czas obronić małżeństwo, czas chronić życie. Zaprasza organizator Michał Podlewski.
1: Tradycyjnie o godzinie 15 całe wydarzenie rozpocznie się mszą świętą, której przewodniczyć będzie ksiądz biskup ordynariusz Marek Solarczyk. Następnie uformowany zostanie właśnie taki kolorowy, radosny przemarsz na Plac Jagielloński. On około godziny 16 wyruszy właśnie w tę stronę i tam uczestnicy tego marszu ze śpiewem na ustach dołączą do pikniku rodzinnego, który stanowi integralną część projektu realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego.
0: Magda Gliszczyńska rozmawiała z organizatorami, to zaraz więcej dowiemy się szczegółów. Natomiast przeniesiemy się do Końskich, bo tam rozpoczynają się Koneckie Dni Kultury Chrześcijańskiej, cykl wydarzeń organizowanych przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Końskich. Zapraszają miejscowi rycerze Kolumba, m.in. wielki rycerz koneckiej rady Robert Pałgan.
2: Kiedy praktycznie wymieniamy się bardzo często teraz informacjami, głównie za pośrednictwem telefonu, to tak naprawdę brakuje nam tych relacji osobistych pomiędzy człowiekiem a człowiekiem. Tak jak do Pana Boga nie możemy zadzwonić przez telefon, tylko musimy zwrócić się osobiście. Dlatego też zapraszam, żebyśmy mogli tutaj wspólnie pobyć, porozmawiać, spotkać się, wymienić jakimiś doświadczeniami. Wszystko na chwałę Boga.
0: Marcin Prejs za chwilę więcej opowie.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: Rozpoczynają się Koneckie Dni Kultury Chrześcijańskiej. Cykl wydarzeń od survivalu po ognisko patriotyczne organizują rycerze Kolumba i parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy właśnie w Końskich. Marcin Prejs przedstawia już teraz więcej szczegółów tych wydarzeń.
2: Koneckie Dni Kultury Chrześcijańskiej odbywają się już po raz 9. O idei tego wydarzenia mówi ksiądz Tomasz Janicki, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Końskich.
3: Chcemy pokazać społeczeństwu, że także i w takiej małej parafii, takiej małej miejscowości można zrobić coś, co będzie dla ludzi ważnym sposobem przeżywania swojej wiary, chrześcijaństwa, przeżywania tego, co jest szeroko rozumianym słowem kultura, bo nie tylko chodzi tutaj o tę kulturę wysoką, a więc jakaś muzyka, malarstwo, rzeźba, ale także i na przykład sport czy relacje międzyludzkie. I chcemy to wszystko, co mieści się w określeniu chrześcijańska kultura, przedstawiać, proponować.
2: A tych propozycji jest co roku całkiem sporo. Koneckie Dni Kultury Chrześcijańskiej oficjalnie rozpoczną się w najbliższą niedzielę. Tego dnia w Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godzinie 11 odprawiona zostanie msza święta. Inaugurację poprzedzą jednak dwa inne wydarzenia.
3: To wczorajsze dla upamiętnienia księdza Marcelego Prawicy, misjonarza, który stąd z Końskich wyruszył do Zambii. Między innymi on był takim inicjatorem powstania punktu katechetycznego, który z czasem przerodził się w parafię w Rogowie i dlatego właśnie wczorajszy Marcelkowy spacer. Kolejne wydarzenie uprzedzające inaugurację to sobotnia msza święta wraz z męskim różańcem w intencji pomordowanych w czasie pacyfikacji okolicznych wsi w 1940 roku.
2: Sobotni męski różaniec przeprowadzony będzie w miejscowości Piekło o godzinie 10. Godzinę później odprawiona będzie msza święta. Po niedzielnej inauguracji od poniedziałku rozpocznie się cały cykl wydarzeń organizowanych właśnie w ramach Koneckich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Robert Paugan, wielki rycerz Koneckiej Rady Rycerzy Kolumba.
4: 15 czerwca mamy rodzinne rozgrywki łucznicze. 16 będziemy mogli dowiedzieć się coś na temat survivalu. Będzie pokaz też strzelecki przy okazji. Będzie wykrywacz metali, gdzie będziemy wykopywać zakopane wcześniej różnego rodzaju elementy. 17 natomiast zapraszamy na rajd rowerowy do Węgrzyna i tam będziemy mieć takie krótkie nabożeństwo. A dla osób, które z jakichś powodów nie jeżdżą rowerem albo wydaje im się ta trasa za daleka, będą mogły udać się do kina naszego Pegas w Koneckim Centrum Kultury i o godzinie 17 zapraszamy na film Posłani.
2: W czwartek z kolei zorganizujemy

0: Występy różnych artystów, będzie oczywiście część też gastronomiczna.
1: Jak dodaje Robert Pałkan, takie wydarzenia są doskonałą okazją do spotkań i integracji.
0: Jest to taka przestrzeń, która jest bardzo nam potrzebna na dzisiejsze czasy, gdzie możemy się spotykać osobiście. Kiedy praktycznie wymieniamy się bardzo często teraz informacjami, głównie za pośrednictwem telefonu, to tak naprawdę brakuje nam tych relacji osobistych pomiędzy człowiekiem a człowiekiem. Tak jak do Pana Boga nie możemy zadzwonić przez telefon, tylko musimy zwrócić się osobiście. Dlatego też zapraszam, żebyśmy mogli tutaj wspólnie pobyć, porozmawiać, spotkać się, wymienić jakimiś doświadczeniami. Wszystko na chwałę Boga.
1: Piknik parafialny kończący Koneckie Dni Kultury Chrześcijańskiej zaplanowany został na niedzielę 21 czerwca. Początek o godzinie 14.
2: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.

0: Jakie jest Audi? Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: Pokaz bezpieczeństwa. Pierwsze F-35 dołączyły do służby. Wstrząsające odkrycie niedaleko Rzeszowa. Shakira i protesty na otwarcie mundialu.
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma taki z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech. Wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, plac Jagielloński 5.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
13: Barbara, kupiłem taniej.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
15: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Po reklamie.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.
1: A w najbliższą niedzielę, 14 czerwca, kolorowe wydarzenie w centrum miasta. Tego dnia odbędzie się 14 Marsz dla Życia i Rodziny oraz piknik rodzinny. Więcej o tym z organizatorami rozmawia Magda Gliszczyńska.
2: Już niebawem kolejny 14 Marsz dla Życia i Rodziny przejdzie ulicami naszego miasta Radomia, a razem ze mną organizatorzy, inicjatorzy również tego marszu, Ewelina i Michał Podlewscy. Małżeństwo, dzień dobry, witajcie.
3: Witamy.
2: Marsz dla Życia i Rodziny. Przypomnijmy trochę w ogóle ideę tego przedsięwzięcia, tego wydarzenia, które już tak mocno wpisało się w różne wydarzenia w naszym mieście.
3: Marsz dla Życia i Rodziny jest tak naprawdę taką radosną, kolorową manifestacją tych dwóch najważniejszych wartości, jakie są tutaj w naszym społeczeństwie, tak naprawdę w naszym życiu, właśnie życie i rodzina, bo tak naprawdę tu wszystko się zaczyna, i tu wszystko się kończy. Także po raz kolejny komitet organizacyjny skupiony wokół duszpasterstwa rodzin diecezji radomskiej, który tworzy grupa ruchów i stowarzyszeń związanych z rodziną i promocją życia, spotka się najpierw na Eucharystii, a później na takim radosnym świętowaniu.
2: W tym roku hasło brzmi: czas obronić małżeństwo, czas ochronić życie. Na co przede wszystkim chcą zwrócić uwagę organizatorzy?
4: Zawsze jest ten czas i zawsze jest dobry moment, żeby bronić małżeństwa i rodziny, i życia, ale teraz właśnie w tym momencie też przyjdźmy i pokażmy, że rzeczywiście z tym zgadzamy, że chcemy w tym uczestniczyć.
2: To jest rzeczywiście taki czas, kiedy trzeba bronić małżeństwo, rodzinę, życie również.
4: Myślę, że to jest hasło aktualne zawsze, ale teraz szczególnie, bo chyba spotykamy się z takimi różnymi przeciwieństwami, przeciwnościami, jakimiś atakami nawet wręcz, także to jest dobry czas na pewno na to.
3: No i właśnie tak naprawdę chcemy pokazać, że w tej odpowiedzialności jesteśmy razem, że nie tylko nam jako organizatorom na tym zależy, także my będziemy pięknie, kolorowo, radośnie i głośno na pewno manifestować tą radość z życia i z tej ogromnej wartości, jaką jest małżeństwo i rodzina.
2: To co się będzie działo, powiedzcie, jaki będzie ten szczegółowy program najbliższego marszu w najbliższą niedzielę, 14 czerwca.
3: Tradycyjnie o godzinie 15 całe wydarzenie rozpocznie się mszą świętą, której przewodniczyć będzie ksiądz biskup ordynariusz Marek Solarczyk. Następnie uformowany zostanie właśnie taki kolorowy, radosny przemarsz na Plac Jagielloński. On około godziny 16 wyruszy właśnie w tą stronę i tam uczestnicy tego marszu ze śpiewem na ustach dołączą do pikniku rodzinnego, który stanowi integralną część projektu realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego. I imprezie towarzyszyć będzie jarmark organizacji, które właśnie wspierają małżeństwo i rodzinę, skupionych wokół duszpasterstwa rodzin. Będzie między innymi okazja spotkać się z liderami akcji katolickiej, wypić kawę z moderatorami domowego kościoła i ruchu Światło Życie. Będzie duszpasterstwo służby zdrowia, nauczyciele NPR-u, piecza zastępcza Młodzież Wszechpolska. No i dużo takich fajnych animacji, science laboratory, animacje. Nasza lokalna pisarka Małgosia Król pojawi się ze swoimi publikacjami. No a kosztować takich regionalnych przysmaków będzie można u Pańskoła Gospodyń Wiejskich Lux Babki. Tak naprawdę na zakończenie tego pikniku rodzinnego i podsumowanie marszu zapraszamy na występ tych, którzy już od ponad 25 lat ożywiają śpiewem i tańcem spotkania Lednica 2000. Siewcy Lednicy w Radomiu o godzinie 16:30 na podsumowanie Marszu dla Życia i Rodziny i mam nadzieję spędzimy niesamowicie radośnie ten czas i też ze śpiewem na ustach i tańcem wyjdziemy i właśnie głosząc te niesamowite wartości.
2: Ewelino, to zaproś może wszystkich właśnie na ten marsz, żebyśmy pojawili się, niech będzie to taką zachętą, chociaż ten program jest bardzo bogaty w tym roku i na pewno zachęcający, ale jeszcze dlaczego warto się pojawić? Jak byś przekonała tych może nie do końca zdecydowanych?
4: Chyba najważniejsze to będzie to, że będzie można być razem, przede wszystkim ze swoją rodziną. Zachęcamy wszystkich od najmłodszych do najstarszych, od juniora do seniora i po prostu w ten sposób świętować, będąc razem i w tych wszystkich uczestniczyć w aktywnościach, ale i posłuchać też się w cuplennicy i z nimi zaśpiewać.
2: Michale, nie mogę obojętnie przejść obok napisu na twojej koszulce. Robię co chcę, kiedy chcę i jak chcę. Muszę tylko zapytać mojej żony. Pyta zawsze?
4: Pyta, radzi się, ale o zakup tej koszulki mi akurat nie pytał.
3: I żona naprawdę nie kazała mi w niej chodzić.
2: Panowie, pytajcie żony, pytajcie mężów, czy przyjść? Oczywiście odpowiedź brzmi
3: Tak.
2: Marsz dla życia i rodziny już w najbliższą niedzielę 14 czerwca. Wszystko pod patronatem Radia Plus Radom. Dziękuję za to spotkanie i za rozmowę.
3: Dziękujemy. Dziękuję i bardzo. Do zobaczenia.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Radom.

0: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72. Telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
1: Ale gorąco w tym samochodzie. Gdzie tu się zmniejsza temperaturę?
2: Poczekaj, no gdzieś to było. No chwila. Coś się znowu zawiesiło.
3: Szukasz niezawodnego, japońskiego auta o prostym w obsłudze klasycznym, lecz zaawansowanym technologicznie wnętrzu? Sprawdź modele Suzuki w salonie Binkowski w Radomiu. Ulica Chrobrego 22. Telefon 48 385 77 15.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Renault Symbios Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych łączy wszystkie zalety SUV-a dla rodziny. Ciesz się jazdą z bliskimi dzięki systemowi multimedialnemu Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Symbios dostępny również w wersji Mild Hybrid już od 97 900 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Renault. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Autoryzowany dealer Renault Karasiewicz i Sen. Radom, ulica Kapturska 10.
8: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orli Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
9: Widzimy się na Orlen Orli Basket Cup.
8: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
10: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
11: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
12: Po reklamie.

0: Wiadomości Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leon XIV jako pierwszy papież w historii przemawiał dziś w hiszpańskim parlamencie. Z kolei zwracając się do biskupów, poprosił, by byli znakiem jedności w podzielonym świecie. Z każdym dniem w Hiszpanii rośnie entuzjazm wywołany papieską wizytą. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Trzeci dzień wizyty Leona XIV w Hiszpanii i ostatni, który spędza w Madrycie, skąd jutro uda się najpierw do Barcelony, a następnie na Wyspy Kanaryjskie. Przed południem jako pierwszy papież w historii przemawiał w hiszpańskim parlamencie, gdzie przypomniał m.in. o fundamentalnym obowiązku państwa, którym jest ochrona życia każdego człowieka.
2: W tym kontekście należy zapytać, jeśli życie przestaje być uznawane za wartość fundamentalną, jaką przyszłość mogą mieć nasze społeczeństwa? Czy można nazwać w pełni sprawiedliwą wspólnotę, która pozostawia w cieniu dziecko jeszcze nienarodzone, osobę starszą, chorego, cierpiącego w milczeniu lub człowieka całkowicie zależnego od opieki innych? Obrona życia ludzkiego nie jest kwestią poboczną ani interesem wyznaniowym, jest celem cywilizacji. Każde życie ludzkie powinno być szanowane i chronione od poczęcia aż do naturalnej śmierci, w każdej sytuacji swojej egzystencji.
1: Prosto z siedziby parlamentu papież udał się na spotkanie z hiszpańskimi biskupami. Zadania, jakie przed nimi stoją we współczesnym świecie, porównał do pielgrzymowania drogami świętego Jakuba, na których trzeba pozbyć się wszystkiego, co utrudnia dojście do celu. Zachęcił biskupów do budowania jedności i do otwartości na wszystkich, którzy potrzebują bliskości, a szczególną uwagę zwrócił na kwestię powołań.
3: Pastoral vocacional.
2: Duszpasterstwa powołań nie można sprowadzać do zwykłego liczenia kandydatów. Rodzi się ono z żywych wspólnot, ze szczęśliwych kapłanów, z rodzin zdolnych świadczyć o pięknie wierności, z Kościoła, który potrafi z prostotą ukazać, że pójście za Chrystusem nie zubaża życia, lecz je rozszerza. Tam, gdzie Ewangelia jest przeżywana z radością, w służbie i komunii, także wezwanie Pana może na nowo zostać usłyszane jako obietnica życia.
1: W Hiszpanii z dnia na dzień rośnie entuzjazm związany z papieską wizytą, pierwszą od 15 lat. Z mieszkańcami Madrytu rozmawiał o niej ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
4: Dla 16-letniego Dawida to pierwszy papież, którego mógł zobaczyć. Moi rodzice zawsze opowiadali mi o Janie Pawle II, to był ich papież. Przyjechałem do Madrytu z moją parafią. Wszyscy chcieliśmy go zobaczyć z bliska. Mnie zaskoczył słowami: bądźcie iskrą, która przemieni ludzkość. Papież nam młodym ufa, podkreśla Dawid. Maria Jose, która wzięła udział w Eucharystii na placu Cibeles wraz z mężem i dziećmi, nie mogła uwierzyć, że przyszło tyle ludzi. Na mszy i procesje było ponad milion osób. Wzruszyłam się bardzo. Hiszpania jest jednak inna od tej, którą widać w mediach i o której mówią politycy. Luis jest prawnikiem. Z uwagą śledził historyczne wystąpienie papieża w parlamencie. Podziwiam jego odwagę, że stanął w obronie życia i przypomniał politykom, że mają obowiązek szukać dobra wspólnego.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

3 minuty pozostały do godziny 18. Będą wiadomości punktualnie o godzinie 18. Mistrzostwa Mundial w Ameryce trwa. No właśnie, ciekawe, kto na zakończenie za kilka tygodni będzie mógł zaśpiewać w taki sposób.

0: Radio Plus Radom. Twoje przeboje z nutą nostalgii.
1: Są zarzuty dla kierowcy, który śmiertelnie potrącił dwie osoby. Wrócimy do wypadku na Dolnym Śląsku. Rosja może dziś wystrzelić pocisk Oriesznik. Ukraińskie wojsko ostrzega. Problemy w trakcie wylotu papieża z Hiszpanii. Leon XIV musiał opuścić samolot. Jest 18. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ma odpowiedzieć za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Taki zarzut usłyszał kierowca, który doprowadził do tragedii w Bardzie na Dolnym Śląsku. 52-latek wjechał na chodnik i śmiertelnie potrącił dwie osoby, 9-latka i jego ojca. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że nic nie pamięta.
2: Postawili mu zarzuty, on się nie przyznał do tego, twierdząc, że nic nie pamięta. Zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Prokurator po tym przesłaniu wystąpi z wnioskiem.
1: Mówi Mariusz Pindera z prokuratury okręgowej w Świdnicy. Kierowca wciąż przebywa w szpitalu, grozi mu 8 lat więzienia. Ponad ćwierć miliona osób wzięło udział w konsultacjach społecznych dotyczących transportu publicznego związanego z budową CPK. Zorganizowało je Stowarzyszenie Tak dla CPK, które przedstawiło dziś w Sejmie efekty rozmów z mieszkańcami wykluczonych komunikacyjnie gmin. Na tym spotkaniu był nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co przyniosły wspomniane konsultacje?
3: Zaowocowały koncepcją sieci tras kolejowych w całym kraju, które miałyby na nowo połączyć gminy pozbawione dziś możliwości dojazdu pociągiem do większych ośrodków.
4: Plan docierający do 60% gmin w Polsce, do 100 stolic gmin. To naszym zdaniem powinien być szkielet transportu.
3: Tłumaczył Patryk Wild ze Stowarzyszenia Tak dla CPK, którego członkowie oszacowali, że by ten plan mógł się ziścić, należałoby reaktywować około 7000 kilometrów linii zamkniętych po upadku Polski Ludowej.
4: Około 3000 linii można po prostu odbudować albo wyremontować linie, które dzisiaj są nieczynne.
3: Między innymi o tych propozycjach społeczników dyskutują dziś członkowie Parlamentarnego Zespołu do Spraw Walki z Wykluczeniem Transportowym. Budowa sieci, jaką proponuje Stowarzyszenie, kosztowałaby w perspektywie dwóch dekad około 17 miliardów złotych rocznie. Sprzed Sejmu Mateusz Chłystun.
1: Ważny komunikat od ukraińskich sił powietrznych. Dziś Rosja może wystrzelić w stronę Ukrainy pocisk balistyczny średniego zasięgu Oriesznik. Takie ostrzeżenie otrzymali Ukraińcy. Kijów nie jest w stanie wyśledzić tej rakiety w powietrzu, w związku z czym jej zestrzelenie jest niezwykle trudne.
5: I obowiązkowo, każdego dnia.
1: Proszę, zwracajcie uwagę na alarmy powietrzne dziś i w nadchodzących dniach. Rozumiemy, z kim mamy do czynienia i na co liczy Rosja. Zamiast pokoju wybierają rakiety. Nie mają innych kart.
5: Вони обирають ракети, жодних інших карт у них немає.
1: Mówi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Rosja już 4 razy atakowała Ukrainę Oriesznikiem. To pocisk, który jest w stanie przenosić głowicę nuklearną. Dobiegła końca tygodniowa podróż papieża do Hiszpanii. Ojciec Święty powinien być już w samolocie, który odleci z Teneryfy, jednak lot jest opóźniony. To z powodu problemów, którego szczegółów nie wyjaśniono. Leon XIV wyszedł z maszyny i wszedł do budynku lotniska. Przypomnijmy, w trakcie podróży papież odwiedził Madryt, Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wodniacy obiorą ster na Bydgoszcz. Zbliża się duży festiwal z rzeką w roli głównej. Na Brdzie pojawią się smocze łodzie, niezwykłe jednostki pływające, a na brzegu będą rozbrzmiewać koncerty muzyki szantowej. W programie jest też wyścig łodzi stworzonych z plastikowych butelek.
6: Z nieoficjalnych przecieków przynajmniej większość łodzi już jest gotowych. Nie wszyscy wiedzą, że to jest faktycznie z butelek, to raz, a dwa, że wszystkie zespoły miały te same materiały i co ważne, tą samą ilość materiałów, czyli zobaczycie Państwo, jak różnorodne pomysły, jaka kreatywność jest.
1: Mówi Sławomir Piotrowski, organizator wyścigu. Festiwale 20 i 21 czerwca.

Pięknie słońce i tak będzie do końca dnia. Synoptycy mówią, że padać dzisiaj nie będzie. Jeżeli będzie deszcz, to jutro przelotny. Trochę więcej tego deszczu ma być niestety w niedzielę. Tak się zapowiada weekend. Teraz 19 stopni Celsjusza, ciśnienie 1017 hektopaskali. Cztery minuty po 19, a w kalendarzu piątek, czyli za chwilę kwadrans dla pasterza. Zapraszam już teraz.

0: Kwadrans dla pasterza. Rozmowy z biskupem radomskim Markiem Solarczykiem.
1: W studiu Radia Plus Radom witam serdecznie księdza biskupa Marka Solarczyka, biskupa radomskiego. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie.
1: Ksiądz biskup wrócił z Łomży. Tam odbywało się 405. zebranie Konferencji Episkopatu Polski. Jednym z ważnych tematów, którym zajmowali się księża biskupi, była m.in. katecheza parafialna i od tego tematu chciałbym rozpocząć dzisiejsze spotkanie.
2: Było zasadniczo wiele takich wątków związanych z normalnym życiem duszpasterskim, tak to nazwijmy, również związanym z duszpasterstwem rodzin, ale rzeczywiście mieliśmy też taką pracę w grupach, rozmowy na temat właśnie tego, co określa termin katecheza parafialna. Tak, żeby wprowadzić w jakąś taką jasność spojrzenia, po pierwsze warto przypomnieć, że Ojciec Święty Franciszek jeszcze zostały za jego czasu przygotowane i jest już przyjęte i wprowadzone również w Polsce kolejna posługa w życiu wspólnoty, posługa katechisty. Kogoś, kto pomaga, kto wspiera innych we wspólnocie Kościoła, jeżeli chodzi o rozwijanie pewnej wiedzy, wrażliwości, pojmowania, a ostatecznie w związku z tym przeżywania tajemnic wiary. I to jest wpisane w dzieło, które jest już w przygotowaniach, jeżeli chodzi o Komisję do Spraw Nowej Ewangelizacji. Właśnie pewna próba przygotowania pewnych treści, schematów, pewnego spojrzenia, w jaki sposób ten motyw wspierania, pomagania, tłumaczenia, właśnie katechizowania, czyli gdzieś przekazywania ludziom treści wiary, w jaki sposób zrealizować. I oczywiście określenie parafialna nawiązuje właśnie do tego, co się dokonuje, czy co może, co powinno się realizować w najbardziej podstawowym miejscu przeżywania wiary. My mamy cały czas strukturę parafialną, gdzie jest ksiądz proboszcz, gdzie są mieszkający u nas akurat parafie terytorialne, zasadniczo, z wyjątkiem może wojskowych, gdzie są personalne. I to jest jakby gdzieś ten motyw związany z jednej strony z czymś, co na przykład życie pokazuje, są tacy, którzy dopiero gdzieś tam odkrywają tajemnice wiary. I jest to ta katecheza, nazwijmy to ewangelizacyjna, ta, która ma pomóc człowiekowi zrozumieć, przyjąć, w jaki sposób związać i złączyć swoje życie z Panem Bogiem. Są również, i one są dość zauważalne, chociaż w różnej formie, gdzieś tam przeżywane, tak zwane katechezy związane z prowadzeniem, czy przygotowaniem, czy potem przeżywaniem sakramentów przed chrztem, przed bierzmowaniem, przed komunią, przed sakramentem małżeństwa chociażby. To wszystko, co ostatecznie rzecz biorąc, myślę, że dla was, kochani, też słuchający, jest takim jasnym przypomnieniem. No, kiedy człowiek przeżywa swoją drogę, chociażby zaczynając już od pewnej dojrzałości, albo na pewno samodzielności, na przykład sakrament bierzmowania, ale w momencie, kiedy przychodzi ten moment, kiedy człowiek przygotowuje się do sakramentu małżeństwa, to już nie są tylko elementy treści, które się poznaje, żeby zaliczyć, ale to jest pewne bogactwo, którym człowiek chce żyć. Tak samo, jeżeli chodzi o to wszystko, co ma pomóc w przygotowaniu do przyjęcia sakramentu chrztu, czy prowadzeniu chociażby małego dziecka, któremu jest udzielany sakrament chrztu i dalej. To wszystko, co tutaj chociażby właśnie wspomniałem. I to jest właśnie ten moment, motyw, który jasno pokazuje, że to jest ta rzeczywistość, w której jesteśmy. Ona jest też w pewien naturalny sposób wpisana w każdą grupę i w każdą wspólnotę, która już jest i funkcjonuje w życiu Kościoła. Są pewne specyficzne, szczególne drogi poznawania prawd wiary, rozwijania, przeżywania, angażowania się. Dobrze wiemy, że to jest oczywiście wielkie zaznaczenie, że to dzieło jest potrzebne, wielkie też przypomnienie, że warto, żeby to zrobili ci, którzy rzeczywiście będą dobrze przygotowani nie tylko merytorycznie co do treści, ale też i pewnej formy przekazu, kontaktu, spotkania, ale również i czas i miejsce realizacji. I myślę, że słuchający mnie jako rodzice dzieci chociażby przygotowujących się do pierwszej komunii, pierwszej spowiedzi, młodzieży przygotowujących się do bierzmowania, sami też dobrze, kochani, wiecie, że to też jest właśnie taki moment, gdzie wasze dzieci się przygotowują, ale wy tak naprawdę razem z nimi. I w tym, co jest bezpośrednio zaproponowane przez duszpasterzy, ale i w tym, co sami gdzieś poznajecie, rozumiecie, kiedy rozmawiacie, kiedy sami staracie się w to zaangażować i tym żyć. Tak najkrócej mówiąc, bo to wskazania, pewne formy, pewne również pewien zakres realizacji i treści oczywiście jest jeszcze w przygotowaniach, po to była ta dyskusja, żeby pewne rzeczy jakoś tutaj przypomnieć, zaznaczyć, spróbować je również wziąć pod uwagę.
1: Zmieńmy nieco temat, a chciałbym tu wspomnieć, księże biskupie, sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Starej Błotnicy. Czerwiec to jest ten czas, kiedy dwie grupy pielgrzymują w nocy do tego sanktuarium. Pierwszą z nich są kobiety i tutaj jesteśmy już po tej pielgrzymce kobiet, a było ich prawie tysiąc. Tak, tak. A za chwilę pielgrzymka męska, jubileuszowa, 20, organizowana przez rycerzy Kolumba.
2: To jest oczywiście to doświadczenie i wyjątkowe bogactwo wpisane i w naszą diecezję, i tutaj w nasze miasto, i w sanktuarium w Starej Błotnicy. Ale myślę, że to jest tak czysto zewnętrznie patrząc, wyjątkowy znak pokazujący, że pielgrzymowanie ma niesamowitą siłę i ludzie mają niesamowitą potrzebę, żeby w tej drodze i to przeżywanej razem w duchu wiary modlić się, przeżywać swoje tajemnice życia, ale nawiązując do poprzedniego tematu, również przyjąć to jako czas właśnie pewnej refleksji, jakiejś pewnej katechezy, bo kiedy ja sobie przypominam oczywiście nie pielgrzymkę do Starej Błotnicy, ale w ogóle pielgrzymowanie moje, to właśnie pielgrzymka dla mnie, dla chłopaka, który zaczął po siódmej klasie przed ósmą, to była wyjątkowa okazja, czas i miejsce usłyszenia pewnych rzeczy, pewnych treści, których ja nigdzie nie słyszałem w swojej parafii. Tego wszystkiego, co dotykało wiary, tego wszystkiego, co pomagało odkrywać piękno i wartość Kościoła, ale i tego wszystkiego w tamtych czasach, w latach 80., bo pierwsza moja była w roku 80., to właśnie cała sytuacja związana właśnie z tym, że również i historia Polski, która w tamtym czasie oficjalnie nie mogła zaistnieć. Ale daję to tylko ten przykład, że to jest naprawdę wielka radość, ale jak patrzyłem na twarze kobiet wychodzących, zaczynając od małych dziewczynek, kończąc na dorosłych paniach, i tak jak przypominam sobie poprzednie 5 lat, kiedy wychodzili panowie, tam rzeczywiście jest taka nadzieja, jest entuzjazm, jest oczywiście świadomość, że czeka wysiłek, bo to jest jednak pewien etap. A pogody bywają różne, chociaż trzeba przyznać, że pielgrzymka kobiet w porównaniu z poprzednimi latami tym razem nie szła w deszczu. Ale to jest właśnie taki motyw, który pokazuje, który wręcz właśnie daje szansę człowiekowi doświadczyć i wspólnoty, i takiej osobistej potrzeby zawierzenia Panu Bogu również właśnie w takiej formie swojego życia, swoich intencji, pewnego wysiłku, który my nazywamy religijnie asceza. Człowiek jest w stanie zdecydować się na pewne poświęcenie z jakąś intencją i to jest piękne i to się z roku na rok ciągle potwierdza i się rozwija. I moja wielka wdzięczność dla organizatorów, ale też i ogromny szacunek i ogromna wdzięczność dla wszystkich, którzy uczestniczą, i drogich pań, i szanownych panów.
1: A wspólnoty, szczególnie tej w wymiarze rodzinnym, będzie można też doświadczyć w niedzielę, a to za sprawą Marszu dla Życia i Rodziny, który przejdzie ulicami Radomia. Zakończy go piknik rodzinny na Placu Jagiellońskim. Księże biskupie, dlaczego dziś takie radosne przeżywanie i pokazywanie rodziny, małżeństwa, kobiety i mężczyzny, wśród nich dzieci, to taka bardzo ważna sprawa i potrzeba?
2: Ja myślę, że zacznijmy od rzeczy o wiele bardziej powszechnej. Mianowicie ludzie lubią być ze sobą, w tym, co ich jednoczy. I to jest pierwsza rzecz. A tutaj oczywiście to, co ksiądz Stanisław zaznaczył, marsz organizowany przez nasze duszpasterstwo rodzin, ale nie tylko, dla życia i rodziny, jest takim jasnym przypomnieniem, potwierdzeniem, ale też i szacunkiem, wyrazem szacunku i wdzięczności dla poświęcenia małżonków, dla wielkiego oddania rodziców. ale też i takiego ucieszenia się z tego, że to, co robią, czemu się poświęcają, o co się starają, że to ma sens, że to służy im, to służy dzieciom, to tworzy to środowisko, które kształtuje, które pomaga wzrastać. Dobrze wiemy, że kiedy patrzymy i widzimy obok siebie tych, którym nawet trochę zazdrościmy, bo oni pokazują pewien ideał albo chociażby pewne formy, które człowiek też by chciał w swoim życiu zachować, to inspiruje niesamowicie. I to jest taki wyjątkowy akcent i wyjątkowe bogactwo. Oczywiście nie uciekamy też od rzeczywistości, która nas otacza. Nie trzeba chyba was, kochani, przekonywać, co słyszymy, co widzimy, wobec jakich sytuacji stajemy, kiedy rodzice, kiedy małżonkowie próbują obronić swoją wartość i swoje miejsce w społeczeństwie, przywołując artykuł Konstytucji o małżeństwie jako związku mężczyzny i kobiety i trosce i odpowiedzialności i ochronie rodziny przez instytucje państwowe. Ale myślę, że to jest właśnie przede wszystkim taka chęć, jednocześnie takie właśnie dla tych, którzy uczestniczą jako

0: Polskich, konferencją episkopatu. Właśnie pokazywałem jednemu z biskupów, z którym siedziałem już w autokarze, jak młoda kobieta, niosąc taki charakterystyczny na biodrze sposób, małą dziewczynkę, wyszła z domu i szła chodnikiem, no ewidentnie szła do przedszkola z tym dzieckiem, zapewne potem oczywiście do pracy. Dla wielu to jest takie naturalne, ale warto to zauważyć, warto to docenić, warto rzeczywiście dziękować, ale też i modlić się, bo też marsz zaczynamy mszą świętą o 15 w kościele farnym. Zawierzać Panu Bogu, żeby to poświęcenie, to oddanie owocowało i w pięknie jedności i miłości małżeńskiej, ale też i w pięknie tej miłości i tej troski o to, co się dokonuje w życiu i w rozwoju dzieci.
1: W niedzielę w Ewangelii usłyszymy o Jezusie, który rozsyła apostołów, ale też mówi słowa, które, muszę przyznać, mnie zawsze kojarzą się z modlitwą o powołania.
0: Tak jest, idziemy, bo mamy ten rok liturgiczny, rok świętego Mateusza, to jest 9 i początek 10 rozdziału Ewangelii. I te słowa, które ostatecznie, oczywiście o tym, że żniwo wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo. Zdecydowanie my z tym to kojarzymy, ale ja myślę, że to jest też trochę właśnie ten nurt, o którym żeśmy tutaj mówili wcześniej. Jak wielokrotnie nam się to udaje, Ewangelia nam spina wszystkie tematy. Mianowicie Pan Jezus zaczął te wszystkie działania i wybór apostołów i posłanie i to o tym żniwie, jego orędzie, od tego, że za nim szły wielkie tłumy, które, jak sam zaznaczył, jak owce porzucone i nie mające pasterza. Potrzebowali Pana Boga i tego wszystkiego, co jest od Niego w swoim życiu. I Pan Jezus posyła apostołów na misję z darami, z mocą Ducha Świętego, ale też z bardzo konkretnymi wskazaniami, ale też jednocześnie właśnie te słowa, one tylko pokazują, że to dzieło Boga trwa i wokół jest tylu ludzi, którzy potrzebują właśnie tego wsparcia, tej opieki. Oczywiście to jest tutaj ten motyw związany z powołaniem do kapłaństwa. Rozszerzamy powołanie do życia konsekrowanego. Ale to jest przede wszystkim również jeszcze i motyw chociażby właśnie o tym, że jest powołanie. Powołanie rozumiane jako pewien zamysł Pana Boga wpisany w człowieka, który Pan Bóg ofiarowuje człowiekowi. To, co papież Benedykt, już nieraz to cytowałem, kiedyś wypowiedział do alumnów, że to jest tajemnica Bożego głosu, który musi znaleźć drogę z Bożego serca do ludzkiego serca. Ale chociażby właśnie zaczynając od tego, że człowiek zewangelizowany i niosący samą odpowiedzialnością swoją wiarę, przywołuje i przeżywa swoje życie z Panem Bogiem i zadaje sobie pytanie, w jaki sposób w moim życiu i przez moje życie Pan Bóg dzisiaj chce zrealizować swoje sprawy. To, co znowu też tutaj przywoływałem, jak papież Franciszek, mówiąc o zwiastowaniu Maryi, mówił, że anioł do niej powiedział, że Bóg ma marzenie i chce, żeby się spełniło przez nią. I to jest jakby gdzieś ten motyw, żeby to przeżywać z Panem Bogiem. To, co 8 lat temu, synodą młodych, powołanie, młodzież, wiara i rozeznawanie powołania. Było tam takie bardzo szczególne właśnie rozróżnienie, że młodość się kończy wtedy, kiedy człowiek podejmuje decyzję o wypełnieniu powołania. Że to już nie jest czas na zastanawianie, tylko to już jest czas na realizację. I to jest jakby gdzieś ten motyw. Jesteśmy też w tym czasie, w czasie, kiedy patrzymy z nadzieją na tych, którzy się zgłoszą do seminarium. Zgromadzenia patrzą z nadzieją na zgłaszających się do zakonów i Instytutu Życia Konsekrowanego. To jest czas, gdzie tylu młodych przygotowuje się do sakramentu małżeństwa. Oni już są zdecydowani, ale tak naprawdę oni dopiero będą odkrywać piękną wartość, ale i wyzwanie związane z sakramentem. I to jest jakby gdzieś ten jeden motyw, a drugi to jest również właśnie i taki, że te słowa o tym żniwie, to jest również takie pytanie, co ja mogę zrobić? To, co żeśmy tutaj mówili o pielgrzymce, co mówiliśmy o marszu, co mówiliśmy ostatecznie o wdzięczności i szacunku i podziwie dla tych, którzy przeżywają pięknie swoje kapłaństwo, swoje życie konsekrowane, swoje małżeństwo, rodzinę. My możemy to zrobić. My chcemy to robić. Tylu to robi. I dzięki temu to Boże dzieło się rozwija, ono wzrasta, ono przynosi niesamowite owoce, a jednocześnie, tak jak Pan Jezus, mówiąc, jest tyle do podjęcia i potrzebuje Ciebie, powołuje apostołów, posyła ich z tym. Zakończę zdaniem, które w tych dniach, kiedy udzielam sakramentu bierzmowania, bardzo często przywołuję. W tej modlitwie mszalnej, zwanej prefacją, jest druga modlitwa o Duchu Świętym. Są te słowa, że Pan Bóg

0: każdym czasie daje Kościołowi odpowiednie dary i nim kieruje. Jeżeli każdy z nas uświadomi sobie, że my również jesteśmy właśnie takim darem Pana Boga na ten czas, albo nasze życie i nasza wiara jest Jego darem dla nas i będziemy potrafili i chcieli rzeczywiście powiedzieć, to jest moje, to będzie pięknie.
1: Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i tradycyjnie proszę o pasterskie błogosławieństwo dla naszych słuchaczy.
0: Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
1: Teraz i na wieki.
0: Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
1: który stworzył niebo i ziemię.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.

0: Radio Plus Radom.
1: Reklama.
0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Ojej, znowu. Nareszcie spokój. Niezwykle skuteczne moskitiery Taparella. Zainwestuj w moskitierę i poczuj lepszą jakość życia bez owadów. Taparella, Mickiewicza 8, taparella.pl.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Sprinter.
12: Zaprasza autoryzowany dealer Mercedes-Benz MB Radom, ulica Garbarska 79.
13: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
14: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Po reklamie.

Zaglądamy do kalendarza. Dzisiaj mamy piątek, taki stylowy. Dlaczego, za chwilę powiem. Słońce dzisiaj zachodzi 3 minuty przed 21. Bardzo długi dzień. Jeszcze tylko 5 minut i będzie ten najdłuższy. O co chodzi z tym stylowym piątkiem? Otóż mamy święta nietypowe. Jednym z tych świąt jest, uwaga, dzień stylisty paznokci. No właśnie, panie chyba wiedzą, o co chodzi. Jest podobno stylista paznokci, który właśnie nie tylko zadba o paznokcie, ale zrobi coś niesamowitego z nimi i wtedy, no, mamy nadzieję, panie są zadowolone. 8 dni zostało jeszcze do końca astronomicznej wiosny, no ale dzisiaj wiosennie gramy i wiosennie składamy życzenia. Jan Mieczysław, Antoni, Janina, Ewa. To dzisiejsi solenizanci. Rano już może układaliśmy życzenia? Czemu wieczorem tego nie zrobić, na przykład o tej porze? Wszystkiego dobrego.

Przed nami weekend, troszkę może popadać, ale nie szkodzi. Bierzemy w razie czego parasol i też gdzieś możemy się wybrać, bo będzie się działo mnóstwo fajnych rzeczy, na które was zapraszamy. Zapraszaliśmy, a dokładnie Magda zapraszała ze swoimi gośćmi na Marsz Życia i Rodziny. To już w niedzielę pojawi się to zjawisko o godzinie 15. Co ja mówię, jakie zjawisko? Marsz po prostu rozpocznie się o godzinie 15. Najpierw będzie msza u Fary, a później przejście na Plac Jagielloński. Tam koncert wspaniały nas czeka. Natomiast również w niedzielę można wybrać się do Jedli, bo tam z kolei słodki festyn Cud Miód. W tym roku będzie jeszcze jeden bardzo ważny fakt historyczny z tym związany z tym festynem. Otóż 640 lat temu odbył się ślub Jadwigi Andegaweńskiej z Władysławem Jagiełłą. No i zostanie ten fakt uwieczniony poprzez pomnik, który się pojawi. Tam Jagiełło już stoi od 16 lat w Jedli, a teraz będzie jeszcze pomnik świętej Jadwigi Królowej i on zostanie odsłonięty właśnie w niedzielę. No i festyn, który się później o 13 rozpocznie, Cud Miód, będzie się działo, będą wspaniałe zabawy, będą wspaniali wykonawcy. Na naszej stronie jest plakat, możecie zobaczyć i ewentualnie się zastanowić, czy się nie wybrać. Ja się wybieram. Może naprawdę warto się zastanowić nad takim wydarzeniem również w niedzielę. To nie jedyne wydarzenie. Za chwilę o kolejnym jeszcze powiem.

Niedzielę również, kolejny apetyt na Gombrowicza. No, myślę, że wielka gratka, zwłaszcza w niedzielę dwa koncerty. Wystąpi Zuta, poznański duet tworzony przez Zuzannę Lipowicz, Maxa Mikulskiego. Czysta energia, nie da się zatrzymać. Koncert pełen pulsujących syntezatorów gitarowego napięcia. A potem Mela Koteluk. To samo miejsce, ten sam dzień, tyle że później godzina 19.45. Piknik artystyczny zapowiada się wspaniale. Jak zawsze wstęp wolny, można autobusem dojechać, można samemu jakoś się przemieścić, żeby tylko pogoda była, bo to wszystko na zewnątrz będzie.

Można wybrać się na pikniki, można wybrać się na festyny, można wybrać się na koncerty, można wybrać się do kina. Kilka ciekawych propozycji podpowiadają nam kina, żeby je zobaczyć. No to ja z moim gościem już za kilka minut po 19 też będę podpowiadać. Może coś wybierzecie, może ewentualnie was coś zainteresuje, a ja też będę miał zaproszenia do kina na ten weekend i nie tylko, ale to wszystko po godzinie 19. Do 19 pozostały już tylko 4 minuty i ten czas wypełni jeszcze Leonard Cohen, jego piękna piosenka I'm Your Man.

0: Radio Plus Radom.
1: Niższy VAT na paliwa utrzymany. Zaczniemy od ważnych informacji dla kierowców. Zagadkowa śmierć polskiej aktywistki w Ekwadorze. Jest śledztwo prokuratury. Najdroższy mundial w historii. Sprawdzimy też, ile muszą płacić kibice za oceanem. Jest 19. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Niższy VAT i ceny maksymalne zostają do końca czerwca. Nie wiadomo, co z akcyzą. W Dzienniku Ustaw opublikowano tylko jedno rozporządzenie dotyczące ulg na paliwa. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Czy to koniec pakietu CPN w dotychczasowej formule?
2: Niewykluczone, że tak. Do końca miesiąca będzie obowiązywała 8% stawka VAT, a minister energii nadal będzie ustalał maksymalne ceny paliw. Jeśli jednak do poniedziałku nie pojawi się nowe rozporządzenie w sprawie akcyzy, to na stacjach prawdopodobnie należy spodziewać się podwyżek. Obowiązująca obniżka to prawie minus 30 groszy na litrze benzyny i oleju napędowego, ale też minus 700 milionów złotych miesięcznie dla budżetu państwa. Rząd może chcieć uszczuplić pakiet CPN, bo ceny ropy naftowej na światowych rynkach spadają po tym, jak Donald Trump ogłosił, że porozumienie z Iranem jest blisko.
1: O czym informował Michał Skolimowski. Jest śledztwo w sprawie zagadkowej śmierci polskiej aktywistki w Ekwadorze. Polka ujawniała przypadki korupcji w administracji publicznej. Jej ciało znaleziono w poniedziałek w domu kobiety. Wczoraj władze Ekwadoru poinformowały, że zarządziły wszczęcie dochodzenia. Z kolei polskie śledztwo wszczęła prokuratura okręgowa w Olsztynie.
3: Po wszczęciu śledztwa prokurator sporządził wniosek o pomoc prawną, o wykonanie określonych czynności procesowych do stosownych władz Ekwadoru.
1: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski. Polka miała zwrócić się do ekwadorskich władz o zapewnienie jej niezbędnej ochrony, ponieważ obawiała się o swoje życie. Kilka miesięcy temu kobiecie grożono śmiercią. Przyczyną opóźnienia problem techniczny. Papież Leon XIV wróci z Hiszpanii do Rzymu nieco później niż planowano. Gdy pilot samolotu z Ojcem Świętym na pokładzie przygotowywał się dziś do lotu, nie chciał włączyć się silnik. To prawdopodobnie przez silny wiatr. Trwa usuwanie usterki technicznej. Przypomnijmy, papież wraca z tygodniowej podróży po Hiszpanii. Odwiedził Madryt, Barcelonę i Wyspy Kanaryjskie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Tegoroczny mundial najdroższym w historii piłki nożnej. Media społecznościowe zalały już zdjęcia paragonów w grozę. Zdecydowanie głęboko do kieszeni będą musieli sięgnąć kibice oglądający mecze w USA, zwłaszcza w Nowym Jorku i Los Angeles. Paczka Presley to wydatek w przeliczeniu na naszą walutę 50 zł. Mała butelka wody 40. Olbrzymie podwyżki cen noclegów to norma podczas Mistrzostw Świata. Ci, którzy jeżdżą na mundiale takimi cenami nie są zaskoczeni, mówi Michał z Katowic, który wyjeżdża na Mistrzostwa do USA.
4: Co do tej drożyzny, to jest przed każdymi Mistrzostwami Świata. Sam zresztą byłem na przykład świadkiem w Katarze, gdzie w jabłko kosztowało 20 zł. Da się wszystko zorganizować taniej, własnym sumptem. Będę rezydował w Nowym Jorku. No i tak sobie myślę, że w Nowym Jorku jest bardzo dużo parków, więc myślę, że kibice, oni są tak pomysłowi i tak zaradni, że na pewno sobie z tym poradzą.
1: Na tegorocznym mundialu zdecydowanie najbardziej łaskawym krajem dla portfela kibiców jest Meksyk. Na kolejny mecz już o 21:00 Kanada zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną.

przed nami weekend. Jutro w sobotę temperatura gdzieś tam w okolicach 20 stopni. Zdecydowanie chłodniej. Najchłodniej w tym tygodniu będzie w niedzielę. 16-15 stopni. No i niestety synoptycy zapowiadają opady deszczu. Może się jeszcze to zmieni. W końcu dwa dni mamy, a więc może jeszcze coś łaskawie się poprawi. Jeżeli ktoś się wybiera do kina, to nieważne, pada, nie pada, tam będzie miło i sympatycznie. No to za chwilę filmowo-plusowo, jak zawsze w piątek po 19:00. Później po programie będę miał kilka zaproszeń dla Was również.

0: Zdrowo Plusowo. W każdy piątek po 19. Na program zaprasza Wojtek Sałek.
1: Piątek minęła godzina 19 filmowo-plusowo w Radiu Plus Radom i tradycyjnie gościem naszym jest Andrzej Cisielski, dyrektor Kina Helios. Witam cię serdecznie, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czerwcowe spotkanie, idą wakacje, no to rodzice wiedzą, co to znaczy, ale na razie jeszcze tego tematu nie ruszamy. Za to ruszymy temat najbliższego tygodnia w kinach, bo dziać się będzie mnóstwo różnych rzeczy. Czyli zaczynamy od jednej premiery, Dzień Objawienia. I nie jest to film religijny, po pierwsze, ale z drugiej strony od razu powiedzmy reżyser, nazwisko chyba najwyższa półka, wyżej nie można.
2: Tak, bo to legenda. Człowiek, który w latach 70. Objawił się światu. W połowie lat 70. zrealizował film o rekinie, który uznawany jest w wielu podręcznikach za pierwszy blockbuster. Chodzi oczywiście o Szczęki. O tym filmie też w zasadzie powinno nakręcić się film. O tych wszystkich problemach, które były na planie zdjęciowym, kiedy ta ryba tonęła i nie wypływała, bo cały mechanizm gdzieś tam psuł. Było mnóstwo problemów, przekroczone mocno dni zdjęciowe, przekroczony budżet, no ale udało się zrealizować pierwszy film, który zarobił ponad 100 milionów dolarów przy budżecie bodajże 7 milionów. Ten film okazało się, że był takim złotym środkiem na to, by Hollywood wyszło z kryzysu. Bo pamiętajmy, że Hollywood w latach 60. mierzyło się bardzo z kryzysem i na początku lat 70. i producenci zastanawiali się, jak odwrócić ten trend i co przede wszystkim widzowie chcą oglądać. I okazało się, że właśnie Steven Spielberg był tym, który pokazał, że to ma być wielki temat, że to ma być spektakularne, że to ma być rozrywka, która oszałamia wizualnie, oszałamia efektami specjalnymi, że to ma być rozrywka dla widzów w bardzo różnym wieku. Szczęki, później w latach 80. wraz z Lucasem Indiana Jones. Lata 80. to nieustający sukces filmów Spielberga, ale zostawmy je, bo lata 90. mamy filmy o dinozaurach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast
1: z polskim akcentem Lista Schindlera oczywiście.
2: Tak, Oscarowa jak najbardziej.
1: I powraca.
2: I powraca. I powraca, powiedzmy, nie zaglądamy nikomu do metryki, ale w tym roku Steven Spielberg w grudniu będzie świętował 80. urodziny i pokazuje, że wiek nie ma znaczenia, bo on jest cały czas w formie i cały czas potrafi zadziwiać widzów. I zadziwił całkiem niedawno, parę lat temu, kiedy zrealizował West Side Story.
1: Nową wersję.
2: Dokładnie. No wiadomo, że niektórzy
1: kręcili nosem. Że nie ma tego ducha, klimatu i tak dalej.
2: Ale to świetnie się oglądało i uważam, że to było super przedsięwzięcie. Natomiast Spielberg wraca w swoim najnowszym filmie do gatunku, który też bardzo lubi, bo to jest film science fiction i to jest taki trochę thriller i potrafi zaintrygować widzów, bo mamy przede wszystkim główną bohaterkę, którą jest prezenterka pogody i podczas transmisji na żywo zaczyna mówić w tajemniczym, obcym języku. I okazuje się, że tylko jedna osoba rozumie, co ona mówi i kiedy ten człowiek, który rozumie, zaczyna tłumaczyć to, co usłyszał, to zaczynają wkraczać do gry rządowi agenci i okazuje się, że sprawa jest najwyższej wagi, bo istnienie świata jest zagrożone. No i tu przerwiemy.
1: Tak. To jest jak to u Spielberga. Będą różne, piętrzyły się rzeczy, które po prostu później osiągną swój finał. Pierwsza premiera, czyli już dzisiaj, Dzień Objawienia, a druga premiera za kilka dni, ale też od razu o niej powiedzmy, bo w środę już będziemy mogli obejrzeć Toy Story, część piąta.
2: Część piąta i wszystko jasne. Warto powiedzieć, że ten film jest bardzo na czasie, bo mamy klasyczne zabawki, którymi bawią się dzieci. Bawiły się dzieci, może powiedzmy to w czasie przeszłym. I nagle to pokolenie dzieci, które teraz są na etapie zabawkowym, okazuje się, że te tradycyjne zabawki stają się drugorzędne, bo ważniejsze są zabawki elektroniczne z ekranami.
1: czyli smartfony, komputery i tak dalej.
2: Tak jest. No i nasi bohaterowie, znani z poprzednich części, jak Jesse, jak Bass, Astral, oczywiście chudy, bo on wraca do gry. Z Astral i Jesse zwracają się do chudego z prośbą o pomoc, by rozwiązał ten problem, kiedy dziecko nie interesuje się zwyczajną zabawką, a interesuje się tylko tą elektroniczną. I to jest świetny punkt wyjścia do historii, którą widzowie opiszą.
1: I bardzo na czasie to, co powiedziałeś, i rzeczywiście patrząc na dzisiejsze dzieciaki, trzeba ich odrywać od komputera, żeby poszły pobiegać na dworze, trochę się pobawić na świeżym powietrzu. To mamy dwie premiery. Jedna troszeczkę później, bo w środę Toy Story 5, dzisiaj już dzień objawienia do obejrzenia w kinach, ale to oczywiście nie wszystko do obejrzenia, bo jeszcze kilka propozycji jest. No to za chwilę powracamy do naszej rozmowy.
0: Filmowo plusowo.

0: reklamowo plusowo w każdy piątek po 19:00. Na program zaprasza Wojtek Sałek.
1: Przed nami, no właśnie, trochę animacji, ale takiej inaczej, że tak powiem, pokazany świat muzyczny.
2: K-pop, czyli odmiana koreańskiego popu. Film jest animowany, bohaterki są animowane, są gwiazdami estrady, są uwielbiane przez publiczność, natomiast w międzyczasie, no, jeżeli fani mają jakieś problemy z różnymi demonami, to one również mają drugą rolę, schodzą z estrady i starają się po prostu ten problem rozwiązać, który się pojawia, czyli demony straszące fanów. I ktoś mógł pomyśleć, że to coś dziwnego bardzo, natomiast pamiętajmy, jakie nagrody zgarnął film K-popowe Łowczynie Demonów, ten pierwszy, bo mamy Złotego Globa dla najlepszej pełnometrażowej animacji, mamy również Oscara w kategorii najlepszego pełnometrażowego filmu animowanego, no i jeszcze dwie nagrody, Złoty Glob i Oscar, czyli taki, można powiedzieć, dublet dla piosenki, najlepszej piosenki, czyli Golden. Mamy oczywiście te wielkie hity, które będą śpiewać bohaterki z ekranu. No i te trzy bohaterki, czyli Rumi, Mira i Zoe w przerwach, jak już powiedziałem, bronią fanów przed nadnaturalnymi zagrożeniami, korzystając ze swoich tajemnych mocy.
1: Koreańska produkcja, mówiłeś?
2: Tak.
1: Tak, dobrze zrozumiałem. No to tak, jeżeli już jesteśmy przy Korei, to od razu tutaj przeskoczymy.

0: Służba wojskowa, więc oni zawiesili działalność zespołu. BTS wrócił po latach i tym razem mamy transmisję w sobotę koncertu. Ten koncert będzie miał miejsce w Busan i o 11.45 połączymy się ze stadionem.
1: Czyli na żywo.
0: Tak, na żywo. Natomiast o 15.30 będzie retransmisja tego koncertu, który odbył się kilka godzin wcześniej. Czyli dwa takie seanse.
1: Takie czasy, taki świat, taka technika, że idziemy do kina i patrzymy, co się dzieje gdzieś tam na drugiej półkuli. No to jeżeli jesteśmy na tej drugiej półkuli, czyli gdzieś tam w Korei, to niedaleko mamy do Japonii, a jeżeli Japonia, no to wiadomo, anime. I taka propozycja już w sobotę 13 czerwca o dziewczynie skaczącej przez czas.
0: A tą dziewczyną, tak, jest Makoto, która jest zwyczajną nastolatką, spędza większość czasu z przyjaciółmi, ale pewnego dnia, spiesząc się z wizytą do ciotki, no cudem unika potrącenia przez pociąg, przeskakuje w czasie do momentu sprzed wypadku, korzysta z nowo poznanych zdolności, naprawia swoje błędy, bo miała słabe oceny, ale też miała taką historię, że no, było pewne wyznanie miłości, które nie skończyło się dobrze i to też można naprawić. I zaczyna manipulować czasem, bo chce uniknąć przyszłości, która nie zapowiada się wcale w kolorowych barwach, ale tej złej przyszłości nie da się cofnąć.
1: Dla fanów anime. Kolejna propozycja. A dla fanów takiego ciepłego kina, które pokazuje życie starszych osób, ale które te osoby próbują jakoś w tym nowej sytuacji się odnaleźć. Tutaj dla bohaterki to jest całkiem nowa sytuacja, bo jakby traci dom, ale ten dom próbuje jednak odzyskać albo ocalić go. Mamy taką propozycję w kinie Konesera, Drugie życie, to już tytuł nawet wyjaśnia. Bardzo ciepła rzecz. Oglądałem zwiastun tego filmu, od razu mówię, nie sam film, ale już mi się podoba.
0: Tak, i tutaj warto powiedzieć o autorce filmu. Mariam Touzani jest Marokanką. Być może ktoś pamięta, dwa lata temu pojawił się w Cannes taki film Turkusowa suknia, to jest jej film, on tam zdobył nagrodę. Spotkał się ze świetnymi recenzjami widzów i krytyków filmowych. To była historia małżeństwa, historia rozgrywająca się właśnie w Maroku. I ten film jest też takim pomostem, który łączy Maroko, ale łączy to Maroko z Europą, z Hiszpanią, bo nasza bohaterka od wielu lat mieszka w Tangerze, cieszy się tam piękną pogodą, cieszy się życiem i nagle okazuje się, że musi to mieszkanie opuścić, nie chce się z tym pogodzić, bo wydaje jej się, że ten jej świat, który tak pielęgnowała i w którym tak dobrze się czuła, zostaje jej odebrany. Zresztą jest takie powiedzenie, że starych drzew się nie przesadza.
1: Oglądajcie wspaniałe, piękne filmy. A zachęcałem dzisiaj z dyrektorem kina Halias Andrzejem Ciesielskim. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo za spotkanie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Plus Radio.
2: Filmowo plusowo.

0: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
1: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
0: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
2: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
3: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
4: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Jedziemy.
6: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, kupiłem taniej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
11: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
12: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
11: Oraz bekonu i syropu klonowego.
12: Trudno wskazać faworyta.
11: Spróbuj, może tobie się uda.
12: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
13: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina. USA, Paragwaj. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
14: Ruszyła wyprzedaż w TTT. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
15: Po reklamie.

0: Zawsze kiedy ta piosenka leci przed jakimś konkursem, to zawsze mówię, że ja mimo wszystko trochę mogę dać. Wprawdzie nie mam wiele, nie mam McCartneya buta, ale mam na przykład zaproszenia do kina. No to już za chwilę powiem, na co będą te zaproszenia.
1: Radio Plus Radom.

Mam zaproszenie na K-popowe Łowczynie Demonów Karaoke. To taki film animowany, ale muzyka dużo tam gra w tym filmie. Dostał Oscara nawet ten film za jedną piosenkę Gold. Mam na koncert BTS World Tour. To też podwójne zaproszenie. Mam na Helios Anime, czyli o dziewczynie skaczącej przez czas. Mam na Kino Konesera, czyli Drugie Życie. Przesympatyczny film. O troszkę z tym, jak się starzejemy, ale nie dajemy się i jakoś próbujemy to wszystko sobie poukładać. Jeszcze jest taki projekt Helios Replay. To stare filmy pokazywane po latach, znowu na dużym ekranie. Pianista w niedzielę do obejrzenia. Jeżeli ktoś chciałby sobie ten film przypomnieć i to jeszcze na dużym ekranie, też można do mnie zadzwonić. Mój numer 48 360 83 37. Jeżeli coś Was interesuje z tych propozycji, o których mówiłem, no to proszę o telefon.

do kina Konesera już powędrowało do naszego słuchacza. Ma jeszcze zaproszenie na koncert BTS World. Ten koncert do obejrzenia w ten weekend. Pianistę można zobaczyć na dużym ekranie ponownie w niedzielę. Jeszcze jest Helios Anime, czyli o dziewczynie skaczącej przez czas. Jeżeli jeszcze coś z tych trzech rzeczy was interesuje, to jeszcze poczekam przez 5 minut, bo tyle będzie trwała piosenka grupy Genesis.

0: Drodzy, Michał, Basia i Andrzej wygrali, no nie wygrali, po prostu otrzymali od nas zaproszenia do kina, wybiorą się i w weekend, i poniedzieli. Kolejny zestaw zaproszeń będę miał dla was na pewno za tydzień o tej porze po magazynie filmowo-plusowo. Na zegarze już kwadrans pozostał do godziny 20.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało. A temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć w bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wermera 12. www.kowalczyk.eu.
5: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
6: Na przykład orzechy nerkowca teraz tylko 3,84 za 100 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,49. Oferta do 17 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.

Genesis niedawno zabrzmiała, a teraz Peter Gabriel, co mają wspólnego? Oczywiście dla fanów muzyki jest rzecz jasna, oczywista. Kiedyś Genesis właśnie Peter Gabriel był wokalistą, później Phil Collins go zastąpił. A Peter Gabriel solowo nagrywa, solowo tworzy i to kolejna była rzecz z jego solowej działalności, czyli z Kate Bush piosenka, ale już czekamy na jego nową płytę. Pojawi się jesienią. Co miesiąc dawkuje i przedstawia jedną piosenkę, zawsze kiedy jest pełnia księżyca. No, chyba 6 było tych piosenek, z tego co pamiętam. Jeszcze kilka i będzie cały album i będziemy mogli znowu się delektować tym wspaniałym artystom. Dla mnie na podium wśród wokalistów. A teraz, no właśnie, coś o pani, która grała na wiolonczeli.

Oni potrafili o wszystkim zaśpiewać. O tym, że kulik rwie z kopyta konie i tak dalej, że listonosz jedzie i trzeba zejść z drogi. No a tu zaśpiewali o prześlicznej wiolonczelistce i to była postać autentyczna. Ta wiolonczelistka była w Krakowie i o niej ta piosenka powstała. 5 minut na zegarze już pozostało tylko do godziny 20:00, to znaczy, że czas się pożegnać. No i w ten sposób rozpoczęliśmy weekend i się cieszymy i mnóstwo fajnych rzeczy będzie się działo. Mam nadzieję, że coś wybierzecie. Zaglądajcie na naszego radiowego Facebooka, ewentualnie na naszą stronę. My podpowiadamy, my was zachęcamy i my mówimy, co warto zobaczyć i gdzie się znaleźć. Ja już będę się żegnał i czekam na spotkanie, ale to dopiero w poniedziałek po południu. O 16:00 słyszymy się, a za chwilę usłyszymy Marka Sierockiego, bo mamy w kalendarzu oczywiście piątek, czyli będzie prywatka Marka Sierockiego w Radiu Plus Radom. Wojtek Sały, kłaniam się. Dobrego wieczoru z Radiem Plus Radom i całego weekendu. Gdzieś tam niech brzmi to radio i wasze ulubione przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Radom.
1: Przyznała śledczym, że zakopała płody. Wrócimy do makabrycznego odkrycia pod Rzeszowem. Nowy król przestworzy, F-35, oficjalnie rozpoczął służbę w polskiej armii. Przed nami kolejny mecz Mistrzostw Świata. Kanada zagra z Bośnią i Hercegowiną. Jest 20. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przyznała śledczym, że zakopała płody, ale nie pamięta, ile ich było. Radiu Plus dotarło do szczegółów wyjaśnień 57-letniej patomorfolożki zatrzymanej po wstrząsającym odkryciu pod Rzeszowem. Do tej pory, jak nieoficjalnie ustalili nasi reporterzy, na terenie posesji w Lutoryżu śledczy znaleźli szczątki około 30 najprawdopodobniej nienarodzonych dzieci. Mieszkańcy są zszokowani.
2: No to jest okropne, no. Jak można coś takiego zrobić? Co mogę powiedzieć? No, po prostu przerażające.
3: To jest świeża sprawa, trzeba czekać na ustalenia. No szokujące trochę, nie? Jak każde takie odkrycie.
2: W szoku byłam.
1: Na miejscu cały czas pracują śledczy. Mają do sprawdzenia około 5 arów terenu. Prace potrwają do przyszłego tygodnia. Postępowanie prokuratury dotyczy zbezczeszczenia zwłok i porzucenia odpadów niebezpiecznych. Grozi za to 12 lat więzienia. Wody Polskie nie nadążają rozpatrywać wniosków o pozwolenia wodnoprawne, a potem nakładają gigantyczne kary na przedsiębiorstwa. To niepokojąca tendencja, o której alarmują nas przedstawiciele wodociągów z całego kraju. Część z nich zdecydowała się na batalię sądową z państwową instytucją. Mateusz Chłystun.
4: Symbolem sporu z Wodami Polskimi stało się Piaseczno. Tamtejsze przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji twierdzi, że przy rzeczywistym zużyciu wody powinno płacić około 60 tysięcy złotych abonamentu kwartalnie. Tymczasem po kontroli opłatę wyliczono na około 800 tysięcy złotych. A do tego nałożono ponad 1 000 000 złotych kary. Ta sprawa trafiła do sądu i może mieć znaczenie dla wielu podobnych postępowań w kraju. Jeśli przedsiębiorstwa zaczną wygrywać takie procesy, budżet państwa może zostać obciążony wielomilionowymi zwrotami. Co więcej, to, że instytucja nie nadąża z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych, mimo że wnioski składane są z odpowiednim wyprzedzeniem, potwierdzają nam anonimowo sami pracownicy Wód Polskich. Konsekwencje opóźnień ponoszą więc ci, którzy nie mają na nie wpływu, a kary, które muszą płacić, to środki publiczne pochodzące z kieszeni podatników.
1: To był Mateusz Chłystun, dziękujemy. Oto nowy król przestworzem. F-35, czyli husarz, oficjalnie rozpoczął dziś służbę w polskich siłach zbrojnych.
5: F-35 ma zdecydowanie większą świadomość sytuacyjną, ma potężny radar. Cały czas wymienia informacje pomiędzy innymi samolotami. Pilot F-35 jest królem przestworzy tak naprawdę, wie wszystko.
1: Mówi były pilot F-16, a obecnie dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych Ireneusz Nowak. Na razie do Polski trafiły 3 myśliwce, łącznie będą 32 sztuki. Papież wraca do Rzymu samolotem króla Filipa VI. Monarcha zaoferował to Ojcu Świętemu w związku z problemami technicznymi maszyny, która planowo miała odlecieć z Teneryfy. Przypomnijmy, papież musiał opuścić pokład, bo w samolocie nie chciał włączyć się silnik. Podróż Leona XIV do Hiszpanii trwała tydzień.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Do gry wchodzą kolejni współgospodarze mundialu. O 21:00 polskiego czasu mecz Kanady z Bośnią i Hercegowiną, a z kolei o 3:00 nad ranem Stany Zjednoczone zagrają z Paragwajem. Więcej o tych spotkaniach nasz reporter Michał Skolimowski.
6: To 3. w historii mundial z udziałem Kanady i 2. z rzędu. Do tej pory jednak ta reprezentacja na mistrzostwach nie zdobyła choćby punktu. Dziś stanie przed taką szansą i według bukmacherów w meczu z Bośnią i Hercegowiną ma większe szanse na zwycięstwo. Na boisko wybiegną też piłkarze USA, zagrają z Paragwajem. Obie ekipy wracają na mistrzostwa po przerwie. Amerykanie będą faworytem i to nie tylko z racji miana współgospodarza, ale dlatego, że ich kadrę w zdecydowanej większości tworzą piłkarze grający w Europie.
1: O czym informował Michał Skolimowski.
0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
7: Piątkowy wieczór, pora rozpocząć naszą prywatkę. Marek Sierocki, kłaniam się nisko i zapraszam na pierwszy miks, a w nim Sabrina i Boys. Potem Tatiana i Chica Cubana, będzie też duet Dolar w nagraniu Ola Mur.

0: Lewiatanie tanie.
1: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
1: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Niskie ceny są codziennie.

0: kupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Kanada, Bośnia i Hercegowina, USA, Paragwaj. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Chcesz pomagać innym, a przy tym dobrze zarabiać? Pracuj w opiece senioralnej w Polsce oraz w Niemczech. Atrakcyjne wynagrodzenie, wysokie bonusy i sprawdzone zlecenia. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń 507 005 194.
4: Po reklamie.

0: z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Przed nami amerykańska wokalistka Laura Branigan i jeden z jej wielkich hitów, piosenka The Lucky One. Potem duet Eurythmics i Love is a Stranger. Będzie też grupa Madness w nagraniu Our House.

To był zespół Madness, teraz duet numer 1 i Tora Tora Tora, potem Samantha Fox i Nothing's Gonna Stop Me Now, a także grupa Silent Circle i Touch in the Night.

To była grupa Silent Circle, a przed nami formacja Solid Strangers i Music in the Night. Potem Boniem i Happy Song. Będzie też trio Fun Fun i Baila Bolero.

To było włoskie trio Fanfan, a w dalszym ciągu Włosi. Przed nami król muzyki italo-disco Savage i Goodbye, a potem polska wokalistka i modelka Danuta Lato w piosence Touch My Heart.

0: lata utworem Touch My Heart zakończyła ten mix.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w

0: 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Pamiętasz trzy świnki? Domek ze słomy, zdmuchnięty, drewniany, przebiało. A temu z oknami od Kowalczyka wilk nie dał rady. Nie musisz wierzyć w bajki. Sprawdź. Kowalczyk, fabryka okien, producent okien w systemach Salamander. Wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonała izolacja. Radom Wernera 12. www.kowalczyk.eu.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy Ekspres Los!
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Najbliższe minuty to przeboje ze słonecznej Italii. Przed nami duet Albano i Romina Power i Sempre Sempre. Potem Umberto Tabini, Ciao Siciliano, a także Donatella Retore i Splendido Splendente.

0: włoskie przeboje grupa Ricky e Poveri utworem Sara Perchettiamo zakończyła ten mix.
1: Reklama.
2: Nowy rower? Oczywiście! Tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72. Telefon 730-992-092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
3: Niskie ceny są...

0: Radio Plus Radom. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny miks otwiera grupa Bonem, hiszpańskojęzyczną wersją przeboju Rivers of Babylon, czyli Rios de Babilonia. Potem Kaoma i Lambada, a także grupa Chocolates w nagraniu El Bimbo.

dalszym ciągu gorące klimaty, za nami grupa Monserrate, a przed nami Santa Esmeralda i Don't Let Me Be Misunderstood. Potem grupa Modern Romance i Best Years of Our Lives. Będzie też formacja Chili w nagraniu Say I'm Your Number One.

0: To była grupa Manhattan Transfer i Quenta Mae. Już za chwilę Radio Di Luna i Comanchero, potem Magazine 60, Kenosa, a także Taco w nagraniu Putin on the Ritz.
1: Radio Plus. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Zatrzymaj się, weź głęboki oddech. Wyobraź sobie chwilę, w której cały hałas dnia znika. W luksusowym salonie masażu tajskiego Amari Senses pozwolisz sobie na prawdziwy reset. Profesjonalny masaż rozluźni napięcie, uwolni stres i przywróci lekkość każdemu ruchowi. To coś więcej niż relaks. To chwila tylko dla Ciebie. Chwila, która przywraca równowagę i dodaje energii do życia. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej. Radom, plac Jagielloński 5.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
7: Jest rok 1886. Karl Benz składa patent na pierwszy samochód. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Jej kierunek wyznacza Mercedes-Benz. Od pionierskich wynalazków przez legendarne samochody, imponującą technologię aż do dzisiaj. Do ery elektromobilności. Świętuj z nami 140 lat innowacji Mercedes-Benz i odkryj wyjątkowe oferty na mercedes-benz.pl.
8: Zaprasza autoryzowany dealer Mercedes-Benz MB Radom, ulica Garbarska 79.
1: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.

0: no tradycyjny, jak i bardziej nowoczesny.
1: Tworzył muzykę, on przynosił po prostu piosenki na próby na gitarze, po swojemu aranżowaliśmy tak jak chcieliśmy, tam nikomu nic nie narzucał, kto ma co robić, tylko po prostu to jakoś tak wychodziło wspólnie.
2: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
0: Magda Gliszczyńska
2: i Wojtek Sałek.

było Trio Scotch i Pictures, a już za chwilę holenderski duet Fantastiki Costa Blanca. Potem grupa Magazine 60, Rendezvous Sir La Costa del Sol i Rigueira w nagraniu Vamos a la Playa.

zakończyliśmy w greckich klimatach. To była formacja The Great Buzuki Disco Band. Następny rozpoczniemy w klimacie Italo Disco. Pilion Happy Children, grupa Scotch Disco Band, a także Tony Esposito i Kalimba de Luna.

To były klimaty lat 80. ubiegłego wieku, a przed nami dyskotekowe klimaty lat 70. Formacja Continent No. 6 i Afro America, potem trio Gibson Brothers z Keserami Vida i Patrick Hernandez w piosence Born to be Alive.

Jackson utworem Automatic Lover zakończyła ten mix i zakończyła dzisiejszą prywatkę. Zapraszam jutro, słyszymy się o godzinie 20. Marek Sierocki, do usłyszenia.